0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Co zrobiłeś z ciałem Aliny Rąbek-Kotary? To ona nie żyje? Zdziwił się fotograf. Nie wiedziałem. O tym, że lejesz jej wosk między nogi i że parzysz jej organy wewnętrzne, też nie? Stańczyk zdenerwował się, lecz w jednej chwili pojął, że sprawa jest poważna i starał się ze wszystkich sił nie wybuchnąć gniewem. To był wypadek, zapewnił pojednawczo. Nie miałem wtedy doświadczenia. Przeholowałem. Ona piszczała, a ja myślałem, że się jej podoba. Była ogólnie dosyć głośna. Przepraszałem ją potem przez cały rok. Byłem w niej zakochany. Chciałem, żeby wróciła. Ale odeszła i zerwała ze mną kontakt. Mówiła, że jestem chory. Gadała wszystkim, że chciałem ją zabić. To był tylko wypadek przy pracy. Poddał się, ukrył twarz w dłoniach. Olchowik był pewny, że zaraz się rozpłacze. Co też się stało. Pozwolili mu pojęczeć kilkanaście sekund, co Olchowik odliczył na stoperze, a potem schwycił go za kołnierz i zrzucił z krzesła. Więc powiem ci, jak to było, skurwysynu, rzekł, trzymając nogę na klatce piersiowej Stańczyka. Od początku manipulowałeś śledztwem. Skoro tak to się nazywa, zgodził się fotograf, z trudem łapiąc powietrze. Zgodziłby się teraz na wszystko, byle Olchowik zabrał kamasz z jego klatki piersiowej, ale ten tylko bardziej docisnął. Stańczyk już się dusił. Nie przerywaj! Ryknął do niego policjant. Wiedziałeś, że Iza ze Stanisławą zbierają materiały. Znałeś ich wartość. Nie chodziło o żaden tekst, ale o pieniądze. To one szantażowały Kołomyjskiego i Lindę, a ty się podłączyłeś do nich na siłę. Iza zdawała sobie sprawę, że Stasia jest zagrożona, a jednak jej nie ostrzegłeś, że na Stanisławę może być zamach. Bardziej interesowało cię zdjęcie, film i forsa niż ludzkie życie. Iza nie przyszła do nas, bo wiedziała, że ty też jesteś w to zamieszany. Kiedy zginęła Stanisława, siostra zaczęła się cholernie bać. Prosiła, abyście się wycofali. Nie chciała już pieniędzy. O sprawie powiedziała Meyerowi. To ci się nie spodobało? Wkurzyłeś się, bo odcięła cię od dochodu. W szale ją zabiłeś. Może nie chciałeś, ale tak jak z Alą, zdarzył się wypadek. Masz krzepę i nie szanujesz ludzkich granic.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że pcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Ja na pewno wolałem wariant pierwszy.
2: A partia? Gdy przyszłam do pracy w 1981 roku, to był obowiązek wstępowania. I co? Też nic. Nigdy nie zostałam członkiem, a w 1990 roku to w ogóle problem przestał istnieć.
3: Ania, a mnie powiedzieli, że dostanę mieszkanie, jak się zapiszę. To się zapisałam. Legitymację dostałam, ale mieszkania już nie. Warszawa. Ewa. Żeby dostać przydział na mieszkanie, talon na auto, miejsce w żłobku i tak dalej, na to wszystko potrzebny był papierek z podpisem i odpowiednią pieczątką. Wielu ludzi miało problem ze zdobyciem tych zgód, nawet jak dotyczyło to takich dupereli jak przedszkole. A że ja w pewnym momencie przez pół roku miałam władzę, by przybijać takie świstki, to zrobiłam sobie z tego sport. Talonów na auto czy mieszkanie nie mogłam nikomu załatwić, nie ta półka, ale żłobki i przedszkola podpisywałam chętnie. Niewyraźnie, bo niewyraźnie, żeby nie było widać nazwiska, ale podpisywałam. Potem bach, stempel i taki rodzic miał święty spokój. Jak mogłam pomóc, to czemu nie?
2: Kraków. Ola. U nas z talonami była kompletna bieda, aż Anka nie zaczęła o nas wojować. Stawiała się za ludźmi i w końcu coś ruszyło, przy czym to zawsze były małe ilości i trzeba było losować. Był lniany worek, do niego wrzucało się drewniane, ponumerowane elementy z jakiejś gry planszowej i się wyciągało. Numer wskazywał na osobę według wydziałowej listy płac. Pamiętam jak dziś, że Anka wyciągnęła mój numerek i dostałam kozaczki.
3: Ania, my się z takich rzeczy cieszyliśmy, bo trudno było cokolwiek zdobyć. Nawet jak była możliwość kupienia czegoś, to jak nas, szarych pracowników, do tego dopuścili, to nic ciekawego nie zostało. Wszystko, co fajne, już u komendantów stało. Warszawa. Ewa. Jak się dogadywaliśmy z szefem? Zależy z którym. Gdy słyszę słowo szef, przed oczami mam oczywiście naczelnika, którego nazywaliśmy Japa. Myślę, że on nas lubił, choć tego nie okazywał.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już dziś po 10:00 w RMF Classic.

Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku już nie czekamy. Zaczynamy 19. Festiwal Muzyki Filmowej. Będziemy na ulicy, w koncertowej sali, a gość poranka Janek Stokłosa opowie nam o tym, co szykuje na wieczór na pierwszy koncert FMF-u.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Nasz następny przystanek to Kraków. To będzie bowiem spotkanie towarzyszące Festiwalowi Muzyki Filmowej. Wysłuchamy tematów z wielu polskich produkcji. Pojawią się chociażby kompozycje Pawła Lucewicza, Wojtka Urbańskiego oraz Jana Sanejko. Do tego świat seriali, czyli muzyka z For All Mankind czy Yellowstone. Nie zabraknie również tych prawdziwych magicznych kompozycji od Jamesa Newtona Howarda.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak? To Allegro.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku już nie czekamy. Zaczynamy 19. Festiwal Muzyki Filmowej. Będziemy na ulicy, w koncertowej sali, a gość poranka Janek Stokłosa opowie nam o tym, co szykuje na wieczór na pierwszy koncert FMF.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Po reklamie.

133 dzień roku, 13 maja, środa, i to będzie naprawdę dobry dzień, ponieważ to pierwszy dzień na 19 Festiwalu Muzyki Filmowej. Będziemy gościć do niedzieli, a tak naprawdę współorganizujemy to ważne wydarzenie. Rok czekania na muzyczne święto opłacił się dziś w poranku. Festiwal na ulicach Krakowa i w koncertowej sali. W studio pojawi się Jan Stokłosa, który zanim na festiwalowej scenie będzie dyrygował orkiestrą jazzową, to po 9 w poranku opowie nam o ostatnich przygotowaniach do wieczornego koncertu z muzyką Dudusia Matuszkiewicza, Kuźniaka Mączyńskiego niego w rolach głównych. A u nas na dobry początek godziny, która już za chwilę się rozpocznie, The Power of Love, Łukasz Wojtusik. Dzień dobry.

0: Wojana Skarboceanu i Mark Mancina. 3 minut brakuje do godziny 7, a w Studio Faktów z nami już Marlena Chudzie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiemy o krokach, jakie polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrobiło w sprawie Zbigniewa Ziobry, ale nie zabraknie też dwóch fantastycznych festiwali.
0: No, jeden to chyba nawet udało nam się chwilkę wcześniej zaanonsować, że już będzie, a poza tym
1: to
0: nasi
1: jest
0: słuchacze...
1: To jest to.
0: Tak, to jest to, tak, bezsenne noce, bezsenne poranki, tego sobie życzmy, bo w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej, dla której warto być w Krakowie przez najbliższych kilkadziesiąt godzin. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama. W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.
0: Trzynasty maja. Środa. Zbliża się 7. Czas na pierwsze porannie fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa, które ma dla nas Marlena Chudzioła.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą m.in. o wskazanie podstaw prawnych wyjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. W telewizji Republika były minister sprawiedliwości i prokurator generalny przyznał, że jest w Waszyngtonie, a wcześniej żaden system graniczny Unii Europejskiej nie zarejestrował wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze strefy Schengen. O tym, jak były minister sprawiedliwości mógł dostać się z Węgier do USA, Krzysztof Zasada.
7: Polskie służby nie natrafiły na ślad opuszczenia przez Zbigniewa Ziobrę strefy Schengen w systemie SIS-2, który wspomaga ochronę unijnych granic. Zawiera m.in. dane poszukiwanych, czy chociażby osób zaginionych. Dowiedziałem się też, że dokonano sprawdzeń w systemie PNR, Passenger Name Record. Zawiera wszelkie dane o pasażerach, rezerwacjach, trasach przelotów, czy ich bagażach, a służy do odpraw online. Jest też udostępniany służbom bezpieczeństwa. Także w tym systemie nie było osoby posługującej się danymi Zbigniewa Ziobry. Moi rozmówcy związani z wymiarem sprawiedliwości podejrzewają, że ścigany opuścił Węgry, wykorzystując nieoficjalny kanał. Jak usłyszałem, to nie mogło się odbyć drogą formalną, urzędniczą, a wkroczyła polityka. Są też podejrzenia, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
1: Sejm chce wypracować wspólny z prezydenckim projekt tak zwanej ustawy łańcuchowej. Wczoraj odbyły się pierwsze czytania dwóch projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednego przygotowanego przez parlamentarzystów i drugiego zgłoszonego przez prezydenta. Czym się różnią, o tym nasz reporter Michał Krasoń.
8: Rozbieżności są dwie. Pierwszą nie powinno być problemu. Prezydent wpisał do swojej ustawy zakaz stałego trzymania na uwięzi nie tylko psów, ale i innych zwierząt domowych. Ten zapis prawie na pewno znajdzie się w końcowym projekcie ustawy. Zdecydowanie trudniej będzie wypracować kompromis przy zapisach określających minimalne rozmiary kojców.
9: Zawarte w tej ustawie regulacje byłyby dalece ponadwymiarowe i nieprecyzyjne. W szczególności w zakresie prowadzenia proponowanych wymogów dla kojców.
8: Mówił Sławomir Mazurek, doradca prezydenta. Bez tego zapisu nie ograniczymy cierpienia zwierząt, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
10: Niestety efekt będzie taki, że psy będą lądowały w starych pralkach, w małych klatkach.
8: Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrzyć projekt jutro.
11: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
1: Rozpoczyna się święto muzyki filmowej w Krakowie. Gwiazdą festiwalu będzie James Newton Howard. A dwa największe koncerty to sobotnia międzynarodowa gala seriali i niedzielny pokaz filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką na żywo. W RMF Classic od dziś spotkania z gwiazdami festiwalu, relacje z prób i internetowe live transmisje wideo przed najważniejszymi koncertami. Nasi dziennikarze poprowadzą większość koncertów, a na festiwal zapraszają RMF Classic i krakowskie biuro festiwalowe. Twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał na wieczorem honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes. Laudację wygłosił odtwórca roli Frodo Bagginsa, Elijah Wood. Podczas gali pojawiło się więc trochę humoru. Więc Elijah, jak długo się znamy? 27 lat? 27 lat. Cieszę się, że w końcu zapuściłeś trochę zarostu. Wiem, że dekady się starałeś. To prawda. O Złotą Palmę w tym roku walczą 22 filmy. Zwycięzców poznamy w sobotę 23 maja.
0: No i nie wiem teraz, czy iść w brodę, żeby mnie pan reżyser pochwalił poranka. Zobaczymy.
1: Ale ty masz.
0: Ale taką, wiesz, długą, jak nie wiem, koszykarz James
1: Harden.
0: No
1: to uważaj, bo cię obsadzi w roli czarodzieja.
0: Dobrze, kolejne czarowne wieści, czyli fakty z kraju i ze świata. O 7.30 wróci do nas Marona Kudzio. My zerkamy do pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: I zimno zrobiło się, tak blisko zera. 1 stopień na Podhalu, 4 w Zielonej Górze, 6 w Warszawie, 7 w Rzeszowie. No szału, jeżeli chodzi o temperaturę o poranku, przypomnę, 13 maja nie ma. No jasnym jest, że zimna Zośka blisko. Deszczowe chmury nad Bydgoszczą, Koszalinem.

0: Tego dla Marii. Urodziny dzisiaj, 76. ma Super Stevie. Stevie Wonder, artysta talentów wielu, piosenkarz soulowy, kompozytor, producent, multi-instrumentalista. Ja cały czas czekam na jego koncert w Europie. Stevie jest po prostu dla mnie the best. Najlepszego dla mistrza. Najlepszego, panie Wonder. Poza tym urodziny dzisiaj mają dwoje aktorzy z bardzo różnych pokoleń, ale obaj zdolni. Harvey Keitel i Robert Pattinson. Wszystkiego dobrego dla panów. A co w poranku? Zaczynamy, już nie ma na co czekać. 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie oficjalnie dzisiaj się rozpoczyna i rozpoczyna się także bardzo intensywnie na naszej antenie RMF Classic. Po 9:00 Jan Stokłosa, którego dzisiaj posłuchamy, który dzisiaj dyrygować będzie koncertem nagród FMF, pojawi się i w studio nam opowie, co się szykuje wieczorem.
1: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
0: Skoro urodziny dzisiaj mam Super Stevie Wonder, to bez podejrzeń, bez problemu gramy z dużą przyjemnością Part Time Lover, 6 po 7. Dzień dobry.

0: powrót siedmiu wspaniałych w Śniadaniu Mistrzów, a my wracamy w datowniku historycznym już teraz do powieści sprzed lat.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 13 maja 1981 roku Mehmet Ali Akça oddał strzały w kierunku papieża Jana Pawła II. To była audiencja generalna na placu przed Bazyliką Świętego Piotra w Watykanie. Papież przejeżdżał przez zgromadzone tam tłumy wiernych w specjalnie przygotowanym, otwartym Papa Mobilu. Mehmet Ali Akça to Turek, urodzony w 1958 roku, był związany z organizacją przestępczą o nazwie Szare Wilki. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku organizacja ta przeprowadziła wiele zamachów terrorystycznych. Ale wcześniej Ali Akça był drobnym rzezimieszkiem, który działał w gangu pospolitych przestępców i przemytników gdzieś na granicy bułgarsko-tureckiej. Przystąpienie do Szarych Wilków zmieniło jego życie. Został przeszkolony do wykonywania poważniejszych zadań. W 1979 roku zamordował jednego z wydawców lewicowej prasy w Istambule. Skazany na dożywocie, uciekł z więzienia i mógł działać dalej. Polskie śledztwo prowadzone w XXI wieku wykazało, że to wywiad komunistycznej Bułgarii organizacyjnie pilotował wykorzystanie Ali Akçy do mordu na papieżu Janie Pawle II. Oczywiście Bułgaria nie była tutaj żadnym wielkim rozgrywającym. Ona też była tylko wykonawcą poleceń sowieckich, bo dla Moskwy Jan Paweł II był i niewygodny, i niebezpieczny, co pokazały wydarzenia w Polsce po jego pierwszej pielgrzymce do ojczyzny w roku 1979 i wydarzenia, które przyczyniły się do powstania Solidarności w kraju. Sam Akça jako zawodowy zabójca strzelał w głowę, ale Jan Paweł II schylił się właśnie do małej dziewczynki i został przez to trafiony tylko w brzuch i w rękę. Zabójca był końcowym ogniwem, fizycznym wykonawcą wynajętym do realizacji zlecenia. Pełne kulisy wydarzeń zapewne wyjaśniłyby archiwa sowieckie, te jednak są mniej dostępne dzisiaj niż były jeszcze 30 lat temu. Przyjdzie nam jeszcze w przyszłości być może dowiedzieć się więcej na ten temat, ale Rosja musiałaby się zmienić. Sam Jan Paweł II przebaczył niedoszłemu zabójcy. Skutecznie wystąpił też do prezydenta Włoch o ułaskawienie dla niego, co spowodowało, że we Włoszech został wypuszczony z więzienia, ale musiał jeszcze odsiedzieć wyrok w Turcji za poprzednie zabójstwa. Wszystkie te odsiadki zakończył w roku 2010, kiedy wyszedł na wolność. Ponoć cała ta historia przemieniła jego żywot zupełnie. Ale jak z tym było naprawdę, w rzeczywistości chyba trudno powiedzieć.

0: Brawa dla tych, którzy wstali światu, mówią dzień dobry wspólnie z nami z RMF Classic, ze śniadaniem mistrzów, Łukasz Wojtusik. Dzień dobry dla wszystkich, którzy właśnie mówią sobie w domu. Dzień dobry. No, dzień dobry mówimy także remontom, bo wiosna na drogach polskich remontami stoi.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Ciężko jedzie się wiosną przez autostradę A4 między Katowicami a Krakowem, tam kompleksowa wymiana nawierzchni. Ruch odbywa się miejscami jednym lub dwoma pasami, często zmienia się organizacja ruchu, a to szczególnie w weekendy może oznaczać problemy. Podobnie na autostradzie A1 w rejonie węzła Kopytkowo, drogowcy zamknęli tam część węzła, a samochody jadą jedną nitką w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o trasy ekspresowe, utrudnienia spotkacie na S7 między Krakowem a Rabką, tam trwa budowa nowego odcinka trasy. Na S19 na trasie Via Carpatia drogowcy pracują na wielu odcinkach jednocześnie. Na drogach krajowych też spotkamy ekipę remontową, choćby w Świętokrzyskiem. Między Kielcami, Opatowem a Kraśnikiem trwa budowa drogi ekspresowej S74 i obwodnicy Opatowa. Tam miejscami ruch wahadłowy. Remontów, jak słychać, nie brakuje, niech więc kierowcom nie zabraknie cierpliwości.

0: Niedawno skończyłem oglądać właśnie Daredevil Odrodzenie. Ostatni sezon. Czekam na kolejną opowieść o Daredevilu, o Punisherze też mamy nową opowieść i zapewne będę miał co robić w weekend, oprócz tego, że będę uczestniczył w wydarzeniach Festiwalu Muzyki Filmowej. O nim więcej dzisiaj w poranku na pewno, bo to pierwszy dzień naszych festiwalowych spotkań, za chwilę spotkanie z Marleną Chudzio w Faktach o 7.30.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: 7.31, czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzia.
1: Wszystkie cztery projekty ustaw o rynku kryptowalut trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów. Założeniem zarówno projektu prezydenckiego, jak i rządowego jest wdrożenie unijnego rozporządzenia w sprawie kryptoaktywów. Mamy na to czas do końca czerwca.
2: Ta ustawa między innymi potrzebna jest po to, żeby firmy oferujące usługi związane z kryptoaktywami mogły funkcjonować w naszym kraju.
1: Przekonywał do rządowej propozycji wiceminister finansów Jurand Drop. Ten projekt przewiduje znacznie surowsze kary, na przykład za świadczenie usług bez uprawnień. Prezydencka propozycja zakłada za to, że sankcje pozostaną na niższym poziomie, a koszty nadzoru nad rynkiem zostaną obniżone.
3: Skuteczny model regulacji powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe.
1: Dodawał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Oba projekty przewidują możliwość zablokowania rachunku kryptoaktywów na 96 godzin. W projektach poselskich Konfederacja chce jak najmniej regulacji, a Polska 2050 proponuje pięciokrotną obniżkę maksymalnych opłat za nadzór nad emisją tokenów. Sejm jeszcze na obecnym posiedzeniu ma wysłuchać sprawozdania Komisji Finansów w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. W nocy usunięta została awaria na kolei w Śląskiem. O poranku pociągi jeżdżą zgodnie z rozkładem. Wieczorem Koleje Śląskie informowały m.in. o odwoływaniu składów i opóźnieniach po tym, jak doszło do uszkodzenia kabli na katowickim węźle kolejowym. Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Piosenkę Prey zaśpiewa ponownie w sobotę 16 maja.
0: No to będzie można się, prawda, modlić o powodzenie naszej artystki w kolejnych zmaganiach na Eurowizji. A u nas fakty wracają o 8. Zimno w górach. Na Podhalu tylko 1 stopień, dziś nie więcej niż 13-14 stopni, dużo chmur w rejonie Łodzi, na Mazurach, w Trójmieście, przejaśnień z kolei trochę na Podkarpaciu, w Małopolsce teraz nie najgorzej, na Śląsku też. No i mamy w tym rejonie kraju 5-6 stopni tylko. Po południu w większości Polski może trochę pokropić deszcz. Jutro ma być odrobinę cieplej. 7.33. Z dokumentu Baza Luhrmanna, bazującego na filmach zachowanych z ostatnich występów Elvisa Presleya, między innymi z Las Vegas. Ten utwór pochodzi Are You Lonesome Tonight? Z Epic Version.

0: Kung Fu Panda, John Powell, Hans Zimmer, 7:37.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Wydarzenia.
0: Zanim zaczną się pierwsze koncerty i pierwsze spotkania na Festiwalu Muzyki Filmowej, my już będziemy na ulicach Krakowa z wami, a tak naprawdę będzie Natalia Ryba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, no ale mnie tutaj po prostu ściągnąłeś o takiej godzinie, wiesz?
0: Nie ziewaj, tylko siadaj i opowiadaj, dlaczego warto być z nami na ulicach Krakowa, gdzie się spotykamy i co będzie działo się w ramach 19. Festiwalu Muzyki Filmowej. Robimy takie wielkie entrée dla tego festiwalu.
2: O godzinie 9:30 będziemy na was czekać mniej więcej w okolicach Galerii Krakowskiej i tego przejścia podziemnego, które jest od Plant.
0: Kultowego.
2: Kultowego zresztą. I tam będziemy z taką tablicą i więcej nie będę zdradzać, ale będzie można wygrać bilety za naprawdę niewiele, bo uwierzcie mi, że no wiele od was wymagać nie mamy zamiaru, po prostu chcemy, żebyście z nami byli na koncercie, mianowicie konkretnie na Międzynarodowej Gali Seriali FMF już w tę sobotę, bo właśnie na nią będziemy rozdawać bilety.
0: Czyli jak cię znam, na pewno jakieś zagadki i pytania związane z serialami się pojawią.
2: Zdecydowanie tak, zwłaszcza w kontekście tego, że na tej gali wybrzmią po prostu największe hity z takich seriali jak Biały Lotos, jak Yellowstone, jak Bridgertonowie, więc to wszystko pewnie dobrze znacie i lubicie. No a taki koncert w sobotę, no Łukasz, no powiedz, nie skorzystałbyś sam?
0: No pewnie, żebym skorzystał, oczywiście, nie będę taki podwójny jak pan Ripley, po prostu wybierzcie się, 9:30, przejście przy Galerii Krakowskiej.
2: Zaczniemy tam, a następnie będziemy kierować się pod centrum festiwalowe tegorocznego Festiwalu Muzyki Filmowej, czyli w stronę Pałacu Potockich, właśnie w stronę Rynku Głównego. Także nas szukajcie, no bo będziemy mieć leżaki i właśnie wielką tablicę. No a co na tej tablicy, no to już musicie nas spotkać.
0: No i to jest kolejna z atrakcji. Można będzie Natalię Rybę niosącą leżak zobaczyć w drodze na Rynek Główny w Krakowie, najpiękniejszy plac w Europie. Tam Pałac Potockich, tam forum audiowizualne, tam wiele wydarzeń związanych z Festiwalem Muzyki Filmowej. Łatwo nas będzie rozpoznać, bo logo RMF Classic będzie nam towarzyszyło, prawda?
2: Dokładnie tak. Także dziękuję, że mnie zaprosiłeś, że mogłam opowiedzieć, a teraz idę pakować leżaki, bilety, no i lecę.
0: Natalia Ryba ostro napakowana. O 9:30 widzicie się z nią w Krakowie.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.

0: reklama.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Haja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Haja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
1: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Po reklamie.

0: Ależ mamy dobre towarzystwo. Wy po drugiej stronie, radio oporników, radio odbiorników, z nami Roy Orbison, Pretty Woman, a do tego wszystkiego jeszcze Igor Skrzypek.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Który ma dla nas wieści ekonomiczne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. A do tego wszystkiego jeszcze dobre wieści z Sejmu płyną, bo być może posłowie pochylą się nad przepisami, które okażą się dla nas naprawdę pożyteczne. Bo stawiamy pytanie, czy nadchodzi rewolucja w urzędach? Sejm zajmie się dziś rządowym projektem ustawy upraszczającej procedury, teoretycznie na korzyść petentów. Chodzi o rozszerzenie zasady milczącej zgody. Mechanizm jest prosty. Jeśli urząd w ciągu miesiąca nie odpowie na nasz wniosek, czyli nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego, to wtedy sprawa jest milcząco rozstrzygnięta zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Do tej pory sytuacji, w których ten schemat mógł być zastosowany, było niewiele, teraz ten katalog ma się rozszerzyć. Dziesiątki spraw, które na co dzień załatwiamy w urzędach, zarówno jako osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, czyli podatki, opłaty, decyzje administracyjne, pozwolenia, mogą zdecydowanie przyspieszyć.
0: Przyspieszenie widzimy nie tylko u nas, także za oceanem w Stanach Zjednoczonych, ale to chyba nie jest dobre przyspieszenie.
2: Raczej nie, bo Stany Zjednoczone coraz mocniej odczuwają gospodarcze skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Inflacja przyspiesza, rośnie. 3,8% to jest najwięcej od ponad 3 lat, a prezydent Stanów Zjednoczonych jednak uspokaja. Jak tylko wojna się skończy, inflacja spadnie prawdopodobnie do poziomu 1,5%. Przekonuje Donald Trump. Kibicujemy, bo inflacja w Stanach Zjednoczonych może napędzać wzrost cen nie tylko lokalnie, ale na całym świecie, również poniekąd częściowo w Polsce. Obecnie odpowiedzialne są za to przede wszystkim koszty paliw. O poranku ropa nieco tanieje, ale stawka za baryłkę i tak utrzymuje się powyżej $100. Co gorsza, dolar się nieco umacnia, a złoty słabnie. O poranku dolar kosztuje 3,62 zł, a pozostałe waluty też w górę. Euro 4,25, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,90.
0: Podsumowanie ekonomiczne dnia 18 w RMF Classic, a z nami był jak zwykle o poranku Igor Skrzypek. Dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Antonio Vivaldi, Cztery pory roku, wiosna we fragmencie, no niech to już będzie ciepła wiosna może, prawda? Może być z deszczem, ale ciepła. Tymczasem ogrodników zimnych mamy, Zośka zimna już tuż, 15 maja, a dużo wcześniej dobre wieści, mam nadzieję również, od Marleny Chudzio w Faktach o 8.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. Spółka akcyjna, oddział w Polsce. Materiał informacyjny. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.

0: Jest ósma, są fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Maje dla nas Marlena Hudzio.
1: Centra Zdrowia Psychicznego w ciągu 3 lat zapewnią opiekę w całej Polsce. Strategię rozwoju tych placówek i model finansowania dzisiaj zaprezentuje Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego. Obecnie w całej Polsce jest 118 centrów. Dostęp do nich ma nieco ponad połowa Polaków. O planach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Nowe centra mają powstawać od przyszłego roku, gdy skończy się pilotaż. Jedno centrum ma przypadać na mniej więcej jeden powiat. Rozmawiałem z pacjentami, którzy wieczorem zorganizowali demonstrację w tej sprawie w Warszawie przed kancelarią premiera. Oni obawiają się, czy zwiększenie liczby centrów nie odbędzie się kosztem jakości leczenia.
3: Się martwimy, że pod tym szyldem będą poradnie tak jak dawniej.
2: A czym różnią się centra od tego starego modelu opieki?
3: Kiedy pacjent trafia do Centrum Zdrowia Psychicznego, to jest trochę tak jak SOR. Można przyjść z ulicy bez zapisywania się, usiąść i od razu jest się przyjętym przez psychologa.
2: Pacjenci dzisiaj zorganizują kolejną demonstrację w samo południe, tutaj przed gmachem resortu zdrowia. W ten sposób będą domagać się, by nowe centra zdrowia psychicznego powstawały jak najszybciej.
4: Fakty, opinie, komentarze.
1: Co drugi Polak zatrudniony na etacie chce zmian personalnych w rządzie. Takie dane przynosi najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM. Szczegóły przeanalizował nasz reporter Michał Radkowski.
5: Biorąc pod uwagę sytuację zawodową Polaków, rząd powinien w pierwszej kolejności zadbać o tych, którzy przynajmniej teoretycznie mają najbardziej stabilną sytuację, czyli o zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Wśród etatowców aż co drugi uważa, że jeszcze przed wakacjami powinno dojść do wymiany w rządzie kilku ministrów. Niezadowoleni ze składu gabinetu Donalda Tuska są też przedsiębiorcy. Wśród nich aż 54% chce zmian w rządzie, a tylko co czwarte jest temu przeciwne. Zupełnie inne nastroje panują wśród emerytów i rencistów. Tu rząd musi mieć niezłą ocenę, bo co trzeci nie widzi potrzeby rekonstrukcji. Rząd za to powinien wziąć pod uwagę niezadowolenie wśród osób studiujących i jednocześnie pracujących. To odsetek tych, którzy uważają, że zmiany są potrzebne, jest najwyższy.
1: Baza lotnictwa taktycznego w Łasku jest gotowa na przylot F-35, które rozpoczną służbę w polskich siłach powietrznych. Ma to nastąpić pod koniec miesiąca. Na razie polskie nowe maszyny są w bazie w Arkansas i od kilku miesięcy trwają na nich szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. Polska zamówiła 32 samoloty, które będą znane pod nazwą Husarz. Za nimi już język polski i matematyka. Za godzinę zaczynają pisać egzamin z języka angielskiego. Ósmoklasiści oficjalnie zakończą dziś maraton sprawdzający ich wiedzę zdobytą w szkole podstawowej.
6: Raczej większego problemu z tym nie będzie. Wypracowanie na pewno trzeba będzie napisać. To w sumie tyle, resztę się zobaczy.
7: No to ja na angielski czuję się bardzo przygotowany na 80, może nawet 90%. Próbne z CKE bardzo dobrze mi poszły, więc myślę, że z wydawnictw, jak jest to samo wydawnictwo, to też mi dobrze pójdzie. Zawsze są te same zadania chyba. Nasz pan od angielskiego nas dobrze przygotowywał do nich.
1: No to trzymamy kciuki. A mówili uczniowie szkoły podstawowej numer 4 w Gorzowie Wielkopolskim. Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego potrwa 110 minut.
0: Kolejne fakty o 8.30, a sprawdzian języka polskiego mamy w RMF Classic na bieżąco jako odpowiadający za to, co dzieje się na tej antenie do 10 wspólnie.
1: Ale
0: z Marleną.
1: To egzamin ustny.
0: Dobrze, to przystąpmy do egzaminu pogodowego teraz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Wygląda to na mapie tak, jakby zima na moment chociaż chciała wrócić do gry. W Zakopanem 2 stopnie i są takie miejsca w górach, gdzie mamy lekki przymrozek. W centrum stopni 7, najcieplej we Wrocławiu, w Suwałkach 8. Dużo chmur nad morzem mamy, w rejonie Łodzi, nad Bydgoszczą podobnie. Przejaśnienia o poranku teraz, głównie na wschodzie naszego kraju. A dziś maksymalnie 13-14 stopni. No po prostu to chłodny dzień będzie ta środa.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: 7:55, największe nagromadzenie gwiazd muzyki filmowej, artystów, muzyków, kompozytorów na metr sześcienny przestrzeni, gdzie od dzisiaj jest? Oczywiście, że w Krakowie, no i na tym metrażu sporym do niedzieli.

0: Jamesa Hornera, muzyka z Człowieka Przyszłości. 8:11 tymczasem.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Na pierwszej stronie, ale nie wielką literą, a chyba tak powinno być. Jaka jest granica, której nie przekroczą politycy? Oto pyta Rzeczpospolita w artykule opisującym pierwsze wskrzeszenie Andrzeja Lepera. Partia Samoobrona Odrodzenie chwali się poparciem zmarłego w 2011 roku lidera Samoobrony, prezentując na swojej stronie internetowej spot wygenerowany przez AI, w którym Leper wzywa do wsparcia ugrupowania. Jak podkreśla dziennik Rzeczpospolita, formacja wywodzi się ze środowisk Polskiego Ruchu Antywojennego i jest jedną z kilku partii odwołujących się do dziedzictwa samoobrony. Eksperci natomiast ostrzegają, że coraz częstsze używanie AI w polityce bez odpowiedniego oznaczenia może wprowadzać wyborców w błąd, a po deepfake'i sięgają już nie tylko niszowe ugrupowania, ale także coraz częściej główni gracze politycznej sceny. Więcej o tym Rzeczpospolitej. Tygodnik powszechny do czytania, jest nowy numer, a w nim temat okładkowy i to intrygujące, bo to biblioteki. Okazuje się, że wcale nie jest w nich tak źle. Jak biblioteki odzyskały ludzi? Sugeruje pierwsza strona. No to sugeruje właśnie, że nie jest źle. Biblioteka jest tematem atrakcyjnym nie tylko dla pisarzy, którzy mogą snuć opowieść o metaforze biblioteki, prawda? Bawić się tym literacko. Okazuje się, że coraz częściej w Polsce muzyka także pojawia się w bibliotekach, ale że biblioteka jest taką kolejną muzą. Tworzy wspólnotę. Jakie są fakty? Biblioteki przeszły transformację cyfrową i dzisiaj są w lepszej kondycji niż jeszcze kilka lat temu. W Polsce działa ponad 7,5 tysiąca bibliotek publicznych. Statystycznie na jedną przypada 712 czytelników i to jest bardzo dobry wynik w skali Europy. W latach 2021-2025 państwo przeznaczyło 180 milionów na budowę i modernizację placówek. Jak się tak przejedziecie po Polsce, to naprawdę tych pięknych bibliotek nowoczesnych jest całkiem sporo. Więcej na temat bibliotek, ich przyszłości, no i trochę, jak słyszeliście, przeszłości, dzisiaj do przeczytania w nowym Tygodniku Powszechnym.

0: Carlos Gardel por una cabeza. Dźwięki z zapachu kobiety. To za nami w Śniadaniu Mistrzów. A my teraz łączymy się ze Zjednoczonym Królestwem. Radiowo stanowisko brytyjskiego premiera wisi na włosku. Z jego gabinetu odchodzą kolejni ważni politycy. Sprawę, o której naprawdę dużo mówi się dziś rano na Wyspach, śledzi dla nas prosto z Londynu Bogdan Frymorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
2: Gęstnieją czarne chmury nad polityczną przyszłością brytyjskiego premiera Keira Starmera. Coraz więcej posłów z Partii Pracy oczekuje, że poda się do dymisji. To wynik fatalnych wyników lejburzystów w niedawnych wyborach samorządowych, ale nie tylko. Popularność Starmera zaczęła gwałtownie spadać już parę miesięcy temu, gdy okazało się, że mianowany przez niego na stanowisko ambasadora w Waszyngtonie, Peter Mandelson, utrzymywał bliskie kontakty ze skazanym amerykańskim pedofilem Jeffreyem Epsteinem. W dodatku miał mu przekazywać poufne informacje państwowe. Wyniki czwartkowych wyborów doprowadziły do jeszcze większej utraty poparcia dla Keira Starmera. Rzecz w tym, że zbuntowani posłowie pragną, by premier sam podał się do dymisji, by nie musieli formalnie rozpoczynać wyścigu o fotel lidera Partii Pracy, osoby, która automatycznie zostaje premierem. Procedura ta, by została wdrożona, wymaga podpisów 81 lejburzystowskich posłów zasiadających w Izbie Gmin. Starmer jest szanowanym politykiem, ale rośnie presja, by ustąpił. Odmawia, ponieważ, jak twierdzi, nie chce pogrążyć kraju w chaosie. Zdaniem wielu komentatorów to już nie kwestia czy, a kiedy biuro premiera na Downing Street będzie miało nowego gospodarza. Pozostaje kwestia tego, czy proces ten zostanie dopełniony w białych rękawiczkach, czy na politycznym ringu. Pośmiertny pamiętnik Virginie Giuffre, jednej z głównych oskarżycielek w głośnej sprawie Jeffreya Epsteina, został ogłoszony brytyjską książką roku. To był najbardziej poruszający moment tegorocznej gali British Book Awards w Londynie. Książka zatytułowana Nobody's Girl, czyli Niczyja Dziewczyna, napisana przez Virginie Giuffre wspólnie z Amy Wallace, zdobyła główną nagrodę, pokonując wielu uznanych autorów. Jury podkreśliło, że nie jest to tylko literatura faktu, ale przede wszystkim świadectwo odwagi. Pani Giuffre popełniła samobójstwo przed publikacją tej książki. Przez lata była twarzą walki o sprawiedliwość dla ofiar skazanego amerykańskiego miliardera. W swoich pamiętnikach ze szczegółami opisała mechanizmy manipulacji i przemocy, jakich doświadczyła jako nastolatka. Z Londynu Bogdan Frymorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?

0: Fragment z koncertu na Róg de Dur od pana Telemana w Śniadaniu Mistrzów się pojawił. Za chwilę pojawią się kolejne fakty, a w nich gorąca sprawa centrów zdrowia psychicznego i zima w Tatrach.
1: Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Lacium?
15: Tak. Bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: 8.31, fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Marlena Chudzio.
1: Brakuje odwagi do podjęcia decyzji, jak ma wyglądać model po zakończeniu pilotażu, czyli jakie rozwiązania systemowe wdrożyć. Mówił o centrach zdrowia psychicznego w radiu RMF24 dr Marek Balicki, były minister zdrowia. Podkreślał, że model opieki, który był testowany, jest zupełnie inny niż dotychczas znany.
2: Polega na zasadniczym odejściu od powszechnie obowiązujących rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej.
3: Czyli od dużych szpitali, tak?
2: To jedno, ale drugie, nie płacimy za procedury, za punkty, tylko płacimy za odpowiedzialność, za zorganizowanie opieki dla jakiejś grupy mieszkańców. To jest zasadnicza zmiana. Po drugie, w ramach tego wynagrodzenia centra zapewniają usługę kompleksową, czyli oddział dzienny, opiekę środowiskową, poradnię zdrowia psychicznego, oddział całodobowy.
1: Pilotaż tego rozwiązania trwa już wyjątkowo długo, bo aż 8 lat. Cała rozmowa Piotra Salaka na ten temat jest na rmf24.pl. Tej nocy w Tatrach spadł śnieg. Świeży opad pojawił się od wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. Na szczytach wyraźnie się ochłodziło. Rano na Kasprowym Wierchu termometry wskazywały minus 7 stopni Celsjusza. Obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego. Spacery, spotkania z poetami, wieczory w prywatnych mieszkaniach złożą się na program festiwalu Miasto Poezji w Lublinie. Gośćmi festiwalu będą poeci m.in. Tomasz Różycki, Bogdan Zadura, Dariusz Sośnicki, Marcin Baran, a także pisarka i poetka Agata Tuszyńska oraz reżyser i scenarzysta Piotr Dumała. Motywem przewodnim będzie twórczość jednego z poetów dwudziestolecia międzywojennego Józefa Czechowicza, który był związany z miastem. Impreza rusza jutro.
0: Fakty wracają o 9:00. Zbliża się kalendarzowa zimna Zośka i czuć to i w powietrzu, i widać po temperaturze. Teraz od 2 do 8 stopni tylko i chłodny wiatr. Co ciekawe, najcieplej jest na Suwalszczyźnie i we Wrocławiu. Suwałki to jest takie miejsce, o którym często mówimy, że tam najzimniej w kraju. A tu proszę, najzimniej z kolei na Podhalu. Słyszeliście w faktach, że wysoko w Tatrach śnieg z deszczem i śnieg, deszcz rano w Bydgoszczy i w Wielkopolsce. Dziś maksymalnie stopni 14. To może jakoś rozgrzejemy się musicalowo, muzycznie, może ABBA i Mamma Mia na dzień dobry? Bardzo proszę.

0: No i proszę, i Magda Juszczyk wpadła przed chwilą do studia. Magdy dzisiaj będzie można zobaczyć na wielkiej scenie Festiwalu Muzyki Filmowej. 19. jego odsłona właśnie wystartowała w Krakowie.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie.
0: Stolica Małopolski staje się właśnie Światową Stolicą Muzyki Filmowej. Rozpoczynamy 19. odsłonę festiwalu naszego ulubionego i zaczniemy od naprawdę wysokiego C. Dziś w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego gala nagród FMF, a w niej dźwięki takich kompozytorów jak Dodosz Matuszkiewicz, Kuźniak czy Mancini. Koncert, w którym jednym z głównych motywów będzie właśnie twórczość Jerzego Dodosza Matuszkiewicza, kompozytora, którego melodię znamy po prostu na pamięć, chociaż czasami możemy mieć problem z przypomnieniem sobie tytułu. Tak o znakomitym kompozytorze, który dał nam kanon polskiej muzyki filmowej i tematów serialowych, mówił Magdzie Juszczyk kompozytor Daniel Blum.
2: Nie mam najmniejszych wątpliwości, że jestem ja osobiście w pewnym sensie dzieckiem pana Jerzego muzycznym, bo jego muzyka rozbrzmiewała w każdym domu. W moim dzieciństwie, czyli na początku lat 70., później w młodości, w 80., my jako młodzi ludzie, dzieciaki, oglądający Janosika, czy Tolka Banana, czy Klosa, no to przecież to była muzyka pana Jerzego. Bardzo charakterystyczna, wyjątkowa i zapadająca w głowę, bo ją słychać wszędzie. Tak naprawdę chyba ja zostałem kompozytorem, czy człowiekiem, który wykonuje z pasji ten wspaniały zawód, między innymi dzięki panu Jerzemu, bo muzyka, którą komponował, była wyjątkowa, opowiadała w tak bardzo melodyjny sposób, oryginalny historię filmową. To był poziom światowy, poziom uniwersalny. Niektóre kompozycje pana Jerzego to są utwory, których pozazdrościłby sam Ennio, czy najwięksi kompozytorzy. Oprócz takich znanych oczywiście filmów, jak Janosik, 40-latek, czy Hans Kloss, we mnie zapadły kompozycje do Kolumbów, czy do Jowity. Bardziej romantyczne, mniej popowe, mniej jazzowe, a jednocześnie rozdzierające serce. I rzeczywiście ten utwór do Kolumbów bardzo, bardzo rozrywa. To jest chyba jedna z najpiękniejszych suit filmowych polskich. To jest taka kompozycja, gdzie z Ennio stoją jakby pan Jerzy na pierwszym miejscu podium, jeżeli chodzi o pewną wrażliwość, o takie wtopienie się w temat, synestezję filmową.
0: Tyle Daniel Blum, a oprócz twórczości Jerzego Dudusia Matuszkiewicza dziś w czasie gali FMF wieczorem w Krakowie pojawią się muzycznie inne ważne nazwiska Henryka Kuźniaka i Henrygo Manciniego. Co te trzy nazwiska połączy? No na pewno będzie to jazzowy rytm, o którym po dziewiątej porozmawiam z Jankiem Stokłosą, który będzie dyrygował całym wydarzeniem. Janek obiecał pojawić się w Śniadaniu Mistrzów jeszcze przed kolejną próbą do dzisiejszego wieczornego święta na Festiwalu Muzyki Filmowej.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Program.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

0: Niepewność od pana Grechuty. Na 10 minut przed 9, ja mam pewność, że kawa to jest dobry pomysł na poranek.
1: Co słychać w Gdyni?
0: Dla tych, którzy oczywiście lubią, ale kawa może być pretekstem. Czy spontaniczne spotkanie przy kawie to może być początek ciekawej znajomości, nowej współpracy? Twórczyni projektu Wspólna Kawka wierzy, że tak, powstała nowa aplikacja, która ułatwia nawiązywanie kontaktów w bardzo prosty sposób. Jak to wszystko działa? No, sprawdźmy to.
2: Koncept jest bardzo prosty. Chodzi o to, żeby osoba, która ma ochotę porozmawiać z kimś o czymś ciekawym, ma chwilę wolnego, żeby spotkać kogoś, po prostu w aplikacji wpisuje miejsce spotkania, datę, godzinę spotkania. Może znaczyć tematy, o których chce rozmawiać, można zaznaczyć nastrój, który obecnie ma. Wrzuca ogłoszenie i na to ogłoszenie inne osoby odpowiadają.
3: Gdy ktoś dołączy, spotkanie jest automatycznie umówione?
2: Tak, wystarczy kliknąć dołączam, zaznaczyć, co się jest ubranym, żeby można było się rozpoznać na miejscu i to tak naprawdę tyle. Jest możliwość spotkania się w dwie osoby, a jest możliwość też spotkań grupowych.
0: Grupowa kawka. Wspólna kawka skierowana jest do osób, jak słyszycie, otwartych na nowe znajomości, a także na wymianę doświadczeń biznesowych i pewnie nie tylko. A opowiadała nam o tej nowince Joanna Mlecza-Grudnicka, pomysłodawczyni aplikacji. My na całe szczęście między 7 a 10 spotykamy się od poniedziałku do piątku. To jest taka regularna, radiowa kawka. No chyba, że ktoś woli herbatę, to herbatka.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Trzech minut brakuje do godziny dziewiątej. Instrumentarium, jak słyszycie, w poranku rozległe. Był róg, była trąbka. Po dziewiątej będzie jazzowo. Janek Stokłosa wpadnie do naszego studia opowiedzieć, co szykuje się na Festiwalu Muzyki Filmowej.
1: A w faktach niespodziewany gość, uwolniony z białoruskiego więzienia, Andrzej Poczobut. Będzie też tajemnica willi Kossaków.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
18: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
19: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
20: Po reklamie.
0: Dziewiąta. Najwyższa pora na kolejną porcję faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Chce wrócić na Białoruś, deklaruje w porannej rozmowie w RMF FM Andrzej Poczobut. Działacz polskiej mniejszości na Białorusi spędził 5 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Wrócił dzięki ostatniej wymianie więźniów. Starano się o to wiele lat. Jak mówi, były takie momenty, że bał się, że jego stan zdrowia nie pozwoli mu już opuścić więzienia. O te trudne momenty pytał go nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski.
21: Obawiał się pan, że nie zobaczy już żony i dzieci?
22: Wtedy, kiedy myślałem, że nie opuszczę więzienia, no oczywiste, że obawiałem się, że już nie będę w Grodnie, nie zobaczę rodziców, nie zobaczę żony.
1: Cała rozmowa z Andrzejem Poczobutem na rmf24.pl. Wśród pytań m.in. plany na najbliższą przyszłość. Najmłodsi wyborcy są najbardziej niezadowoleni ze składu obecnego rządu. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Ponownie w porannych faktach Michał Radchowski, który analizuje te dane.
23: A gdyby to młodzi
2: decydowali o rekonstrukcji rządu, to już by suflowali premierowi wymianę ministrów. Chce tego niemal 60% dorosłych Polaków do 24 roku życia. Na dole tabeli na odwrót, wśród seniorów co trzeci nie chce zmian w rządzie. Duża żądza personalnego odświeżenia Rady Ministrów jest także wśród osób z podstawowym i zasadniczym zawodowym wykształceniem. Wśród tych ze średnim wyższym chęć zmian maleje. Na miejscu premiera uważnie przyjrzałbym się także problemom mieszkańców dwóch województw, łódzkiego i lubelskiego. Tu aż co szósty badany jest niezadowolony ze składu obecnego rządu. Zupełnie inaczej jest na Mazowszu.
3: Fakty na sportowo.
1: W krajowej koszykówce pora na play-offy. Ruszają ćwierćfinały w Orlen Basket Lidze. O 18:00 po raz pierwszy spotkają się King Szczecin i Zastal Zielona Góra. Wieczorem początek rywalizacji Śląska, Wrocław i Arki Gdynia. Żeby awansować do półfinałów, trzeba wygrać 3 spotkania.
20: Z meczu na mecz będą te szachy trenerskie coraz bardziej intensywne. Przygotowanie fizyczne, jak najszybciej się trzeba zregenerować, bo to też jest ważne, ale to mentalne podejście i chęć osiągnięcia sukcesu są bardzo, bardzo ważne.
1: Mówił trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Zakończył się remont zabytkowej Kossakówki, czyli dawnego domu słynnej rodziny Kossaków w Krakowie. Willa została gruntownie odnowiona. Odkryła też kilka swoich tajemnic.
23: Mogę powiedzieć o jednej rzeczy, która jest ciekawostką, chyba nikt tego nie wspomniał, ale przy okazji pogłębiania piwnic i fundamentów, bo ten budynek był od samego początku w dość słabym stanie technicznym, również w momencie budowania w połowie XIX wieku. Odkryto po pierwsze drogę średniowieczną, brukowaną, a po drugie szkielet kobiecy. I to nie był nikt z Kossaków i prawdopodobnie Kossakowie nie wiedzieli, że na części fundamentów 50 centymetrów pod ich fundamentami znajduje się i droga średniowieczna, i szkielet kobiecy.
1: Wyjaśniał dla RMF Max Grzegorz Kuźma, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej Mocek, które zajmowało się renowacją. Kossakówka wkrótce stanie się miejscem wystaw oraz pracy twórczej.
0: Czekamy na wielkie otwarcie w Krakowie. Otwiera się 19. odsłona Festiwalu Muzyki Filmowej. Za chwilę więcej na ten temat. Wcześniej wieści pogodowe. Fakty wracają o 9.30.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: 4 stopnie w Zakopanem teraz, a w górach biało się zrobiło, w Tatrach wysoko 7, w Łodzi 8, w Warszawie przybywa deszczowych chmur na zachodzie, padać przed południem może w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, tam teraz 7-8 stopni, a dziś maksymalnie tych stopni 14. Odczuwalna temperatura, jak to zwykle bywa, znów może być niższa od tej oficjalnie zobaczonej na przykład na wyświetlaczu smartfona.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: 9:04. Kulisy pierwszego koncertu 19. Festiwalu Muzyki Filmowej. Chcecie poznać? Ja na przykład chcę, dlatego Janka Stokłosy zaprosiłem. Po 9:30 rozmowa z nim. A to wydarzenie dziś wieczorem w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie. Oprócz tego w Śniadaniu Mistrzów. Piłkarze i technika. I nie chodzi o technikę gry w piłkę. Tyle zdradzić mogę teraz.
25: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
0: Od rana świetna muzyka. Amy Winehouse, Back to Black pojawi się, będą dźwięki z Sandmana na dobry początek godziny. Dobry, zły i brzydki. Ennio Morricone. 9:05. Dzień dobry.

0: Kącik klasyki, w śniadaniu mistrzów Mozart i 16 sonata fortepianowa C-dur we fragmencie. To za nami, a my przenosimy się na południe Polski, na stadion w Sosnowcu, który jako pierwszy w naszym kraju będzie miał hybrydową murawę. Co to oznacza i co to daje?
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Czym jest hybrydowa murawa na boisku? To technologia, która pozwala na wzmocnienie naturalnej murawy syntetycznymi włóknami, które są stopniowo wszywane w profil boiska. Dzięki temu jest łatwiejsza w utrzymaniu, mówi Rafał Abel z firmy realizującej inwestycje w Sosnowcu.
2: Na pewno będzie to tutaj dobrze odbierane przez zawodników, przez trenerów. Daje to bardzo dużą przewagę technologiczną, wzmacnia bardzo dobrze podłoże. System korzeniowy może się dzięki temu bardzo dobrze rozwijać. Te źdźbła trawy wystają tylko 2 cm sztucznej trawy, więc one są strzyknięte tak, że są zawsze troszeczkę niżej od trawy naturalnej, bo trawy naturalne, powiedzmy, ścina się pomiędzy 23 a 27 mm, więc one dają takie rusztowanie, takie wzmocnienie przede wszystkim dla butów zawodników.
0: Trawa najwyższej jakości posłuży między innymi polskim piłkarkom nożnym w czasie Mistrzostw Świata U20 kobiet turniej w stolicy Zagłębia między 5 a 27 września. Na takiej trawie grają już między innymi piłkarze Barcelony, Juventusu czy Celticu Glasgow.

0: David Buckley, dźwięki Sandmana, 9:20. A u nas dajemy się ponieść opowieścią w poranku ostatnio pluszowym.
1: Pluszowe śniadanie mistrzów.
0: Taki mail przyszedł, nie mogę nie zacytować. Najstarszy z moich misiów ma 60. Zobaczyłem go jako kilkuletnia dziewczynka w sklepie z zabawkami i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Moi bliscy zrezygnowali z prezentów urodzinowych, żebym mogła go dostać. Takie czasy były. I od tej pory ten pluszak towarzyszy mi przez całe życie do dzisiaj. Niedawno był nawet u okulisty, ponieważ zgubił oko, ale spokojnie, ma już nowe. Patrzy na nie tak samo, na mnie tak samo jak dawniej, no a ja w tych chwilach znów czuję się młoda. Do mojej kolekcji dołączają też misie z akcji Podaruj Misia. Każdy ma imię i pomaga jednemu dziecku. To do tej gromady pluszaków niech dołączy jeszcze jeden symboliczny z logo RMF Classic na koszulce. No, świetnie nadaje się na przykład do przytulania. Pozdrowienia dla autorki maila Grażyny na wasze misiowo-pluszowe, przede wszystkim pluszowe opowieści cały czas czekam, zbieram te historie pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najpiękniejsze, najbardziej wzruszające, najprawdziwsze nagradzam pluszakiem z logo RMF Classic.
1: Pluszowe śniadanie misiów.

0: fragment suity Sam Paul Gustawa Holsta o 9.26 wybrzmiał w śniadaniu mistrzów, a brzmieć teraz będą do 10.00 konkrety. Te w faktach, czas na konkrety pod tym hasłem w samo południe zapowiada się pod Ministerstwem Zdrowia w Warszawie pikieta lekarzy, psychiatrów i ich pacjentów, a chwilę po 9.30 konkrety, bo konkretnie zapowiada się bardzo jazzowo spotkanie wieczorne na 19. Festiwalu Muzyki Filmowej.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.

Słowik szary. Sławni soliści. Wielka muzyka. Już wiosna w RMF Classic.

0: 9.30, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio ma dla nas najnowsze fakty.
1: Czas na konkrety. Pod tym hasłem w samopołudnie przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie pikietować będą lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci. W ten sposób przywitają uczestników posiedzenia Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Ta rada ma zaprezentować dzisiaj plan zmian w opiece psychiatrycznej. Uczestnikom protestów nie podoba się, że pilotaż nowych rozwiązań trwa już 8 lat. Więcej o tych manifestacjach za pół godziny. Stany Zjednoczone coraz mocniej odczuwają gospodarcze skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Inflacja rośnie. 3,8% to najwięcej od ponad 3 lat. Prezydent Stanów Zjednoczonych jednak uspokaja. Jak tylko wojna się skończy, inflacja spadnie prawdopodobnie do poziomu 1,5%, przekonuje Donald Trump. Inflacja w Stanach Zjednoczonych może napędzać wzrost cen nie tylko lokalnie, ale na całym świecie. Obecnie odpowiedzialne są za to przede wszystkim koszty paliw. A teraz w faktach namawiamy do regularnej aktywności fizycznej, na przykład do biegania. Korzyści są większe niż zagrożenie kontuzjami. Zachowajmy jednak ostrożność, przekonują specjaliści.
2: Jeżeli zaczniemy z umiarem, powoli rozgrzejemy się, to będzie lekki trucht, raczej nic się nie powinno dziać, a niepokojące byłyby objawy bólowe.
1: Radzi dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii. A jaki sport jest najlepszy dla osoby z nadwagą? Szczegóły na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
0: Czy pani coś sugeruje? Marlena?
1: Że lubisz biegać i masz świetną figurę?
0: Tak, właśnie biegnę do kuchni po kawę dla naszego gościa. Będzie nim Janek Stokłosa. Za chwilę rozmowa z nim, fakty wracają o 10. Z aktualnej prognozy pogody jasno wynika, że do końca tego tygodnia będzie raczej chłodno i to nie dziwota, bo mamy chłodnych ogrodników, a zimna Zośka już tuż, tuż. Dziś nie więcej niż 14 stopni, jutro trochę cieplej, 19 stopni, w piątek podobnie, w sobotę 17. Szaleństwa nie ma, ponoć w górach śnieg spadł wysoko. Dzisiaj trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu. Miszmasz pogodowy. Po tą kawę, żeby skoczyć, to trzeba coś zagrać, prawda? Ten artysta jest fenomenem, był fenomenem i pewnie będzie fenomenem. Filmowa biografia średnio mi się jego podoba. Muzykę bardzo, bardzo cenię. Kiedyś fanem byłem. No, chyba to jednak przyjemnie, kiedy dźwięki Michaela Jacksona podobają się coraz to nowym pokoleniom słuchaczy i słuchaczek. Michael Jackson z filmu Woliciorkę, Will You Be There? No, a potem będzie już bardzo, bardzo jazzowo.

0: No i rozmawiamy właśnie o Michaelu Jacksonie z gościem Śniadania Mistrzów.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.
0: Ale nie o Michaelu Jacksonie ma to być dzisiaj opowieść. Pewnie jeszcze Janka Stokłosa na takie historie i opowieści zaproszę. Jan Stokłosa dzisiaj będzie dyrygował koncertem wieczoru w czasie 19. odsłony Festiwalu Muzyki Filmowej, który właśnie się rozpoczął w stolicy Małopolski. No. I dużo wyzwań i jazzowo będzie. Dzień dobry, Janku.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pierwsza rzecz to jest to, że to jest chyba jedno z niewielu wydarzeń, które w całości, jak się domyślam, będzie z takim jazzowym moodem. Jak ty się z tym masz? Wiem, że dobrze, ale to jest zupełnie inna przestrzeń realizacji takiego koncertu muzycznie.
2: Ja się bardzo cieszę, że Agata Grabowiecka, czyli dyrektorka festiwalu, zdecydowała się na to, żeby odejść od tej klasycznej formy właśnie orkiestry symfonicznej, dlatego że ta orkiestra jeszcze zaistnieje na festiwalu, prawda? Nawet nie raz. Natomiast materiał, który będzie na tym koncercie, czyli utwory Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, Henryka Kuźniaka i Henryka Manciniego, no ewidentnie pchają nas w stronę jazzu, a jak jazz i orkiestra to big band. I w tym roku gramy z big bandem małopolskim. No wiele z tych utworów było prostszych do zrobienia, tak?
0: No i tu pojawia się, poczekaj, postawię to pytanie. Jak przearanżowałeś stawkę większą niż życie? Albo jak Janosika, no gdzie tam, wiesz, ten mood klasyczny, no ludowy tak naprawdę jest trzonem tej historii.
2: Stawka większa niż życie była... Tutaj trochę inspiracją dla mnie była płyta wybitnego saksofonisty polskiego Faziego Milczarka, który w latach 90. wydał taką płytę 07 Złoście, właśnie jazzową, głównie jakby opartą na jego solowym saksofonie, i on tam stawkę przerobił właśnie na jazzowo. I faktycznie jakby połączyłem to z oryginałem i ze swoją jakąś wizją tego. I zrobił się to utwór, jakby wiadomo, ja generalnie jestem z tego rozdania, co jest ważne, że staram się z dużym szacunkiem podchodzić do wszystkich tematów i nie wykręcać ich jakoś tak, żeby one były niezrozumiałe, za bardzo mamy to w chromosomach jako Polacy, te wszystkie tematy, żeby tam za bardzo kombinować. Natomiast faktycznie, mając big band i wybitnych instrumentalistów, dużo jest solówek w tych aranżacjach. Solówki są podzielone na różnych muzyków, to znaczy nie gra tylko pierwszy trębacz, pierwszy saksofonista, czy pierwszy puzonista. Każdy z nich ma możliwość zagrania, żeby każdy mógł pokazać jakiś inny kolor. Stawka nie jest taka trudna. Tam ta część środkowa troszeczkę była trudniejsza ze względu na smyczki. I w Janosiku też to było dość trudne. Janosik był dla mnie chyba największym wyzwaniem, jeśli chodzi o to, bo tam faktycznie jest ten taki naprawdę ludowy, mocny sznyt, ale poradziłem sobie chyba.
0: No, przekonamy się dzisiaj wieczorem, jak to wszystko razem zabrzmi. Między innymi spodziewajcie się w czasie spotkania i w czasie gali nagród FMF 10-minutowej suity złożonej z kompozycji Henryka Kuźniaka, i o to będę jeszcze Janka za chwilę pytał w Śniadaniu Mistrzów.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.

0: reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

0: Państwo, mam nadzieję, również happy, że my razem i że od rana, i że RMF Classic, i że Festiwal Muzyki Filmowej się rozpoczyna w Krakowie.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.
0: A na tym festiwalu największe nagromadzenie artystów, kompozytorów, którzy znają się na muzyce filmowej i tematów, które państwo znacie z seriali i filmów. Jan Stokłosa, który dzisiaj dyrygował, będzie w czasie koncertu gali nagród FMF. Opowiadaliśmy naszym gościem, a opowiadaliśmy trochę o kompozycjach Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. No i jeszcze dwie tuzy tak naprawdę kompozycji filmowo-serialowej. Henryk Kuźniak i pan Mancini. Mancini, no to zgaduję, że Różowa Pantera będzie.
2: O, tak, tak, tak. Tutaj akurat mamy same evergreeny, bo mamy Różową Panterę, mamy Peter Gunn i Days of Wine and Roses, jeśli chodzi o Manchinię. Czyli trzy takie w sumie... A no i oczywiście Moon River, które wykona dzisiaj Natalka Schroeder.
0: No, pięknie, pięknie.
2: Zresztą nawet Natalka, jak do niej zadzwoniłem z propozycją właśnie zaśpiewania na koncercie i mówię, a no, co mam śpiewać? Mówię, no, może Moon River. Ona mówi, to w ogóle ostatnio myślałam o tym, że chciałabym zaśpiewać ten utwór i popatrz.
0: No, jaka, nie ma na Festiwalu Muzyki Filmowej przypadków.
2: Jaka sytuacja.
0: Dajemy możliwości, dajemy także możliwości wysłuchania ponad 10-minutowej, bo przed chwilą to uzgodniliśmy, suity z utworów twórczości Henryka Kuźniaka. My znamy Wabank, ale ty pomyślałeś o tym, żeby pokazać nam szerzej jego twórczość, a to przecież i filmy, i seriale.
2: Tak, no bardzo się cieszę, że pan Henryk jest mimo 90 lat w doskonałej formie i faktycznie rozmawialiśmy kilkukrotnie i dostałem tak naprawdę dużo materiałów od pana Henryka. On, jak sam powiedział, na swoich koncertach nie gra już w Wabanku, raczej to jest bis, dlatego, że on napisał dużo innej wspaniałej muzyki i chciałem też, wiadomo, Wabank jest takim głównym tematem tej suity. Natomiast też wyciągnęliśmy inne utwory, między innymi z takiego mało popularnego, chyba zapomnianego serialu Sukces.
0: Ja właśnie, rozmawialiśmy, oglądałem Jasne jak słońce, w życiu potrzebne są pieniądze. Taka piosenka tam była.
2: Tak, bardzo fajny temat. Co prawda właśnie w tym serialu on jest taki już
0: trąci myszką,
2: natomiast faktycznie akurat ten utwór dostałem od pana Henryka w jego aranżacji na Big Band i on jest zupełnie inaczej wybrzmiewa, świetnie zresztą, więc tutaj ta suita jest, też mamy utwór Cinema Boogie, mamy różne inne tematy z działalności pana Henryka i to jest taka hybryda moich aranżacji i jego aranżacji, jego własnych utworów, więc...
0: To jest chyba w ogóle fajne uczucie międzypokoleniowe, że możesz jednak do autora napisać, zadzwonić i powiedzieć to, a jak to zrobić, albo o coś dopytać, albo o coś poprosić.
2: Ja uwielbiam naprawdę z wszystkimi naszymi mistrzami rozmawiać, a najbardziej lubię dopytywać o takie rzeczy, jak coś powstało, jakie były okoliczności, bo to daje taki kontekst w ogóle powstawania i takie, i tak sprowadza trochę na ziemię, że to są normalni ludzie, którzy też pisali po nocach, często niedospani, z krótkim terminem i tak dalej, że to się jakby przez lata, przepraszam, to się przez lata nie zmieniło, że faktycznie jakby my mamy ich za ikony, a oni jakby też pracowali w takim trybie jak my dzisiaj.
0: To jest bardzo ważne jazzowo wydarzenie na Festiwalu Muzyki Filmowej dziś wieczorem. Ważny wieczór. I to jest chyba jeden z niewielu koncertów, chociaż może to się zmieni, przy którym będzie można na Festiwalu Muzyki Filmowej się kołysać, pewnie klaskać, nie? W sensie, że ten vibe będzie naprawdę słyszalny.
2: Zdecydowanie. Mamy dużo solówek, mamy dużo fajnych, otwartych przestrzeni.
0: Po jazzowej solówce można klaskać.
2: Tak. Poza tym też sam Big Band, jakby muzycy Big Bandowi są z innego rozdania troszeczkę niż klasyczni, więc oni też jakby inaczej podchodzą trochę do muzyki. Jest luźno. Jest luźno i mam nadzieję, że ta właśnie fajne przełamanie też formy gali, która z reguły jest właśnie taka pompatyczna, są te nagrody i tak dalej, co jest oczywiście
0: ważne.
2: Natomiast w takim wydaniu, myślę, Big Bandowym to będzie fajne przełamanie.
0: Big Bandowa odsłona Festiwalu Muzyki Filmowej. Dziś wieczorem do posłuchania w Teatrze imienia Słowackiego. Janek Stokłosa był z nami. Wielkie dzięki.
2: Dzięki wielkie.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.

0: Jak ja lubię Państwa po poranku zostawiać w dobrych rękach. I tak właśnie będzie. Katarzyna Knot z Wami do 14. Co dzisiaj?
1: Seriale.
0: Ale mnie zaskoczyłaś?
1: Bilety, opowieści, oczywiście konkurs. No cóż, nie trzeba nic mówić więcej. Proszę Państwa, proszę z nami zostać.
2: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Jest 10:00, czas na najświeższe fakty RMF Classic. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
10: 8 osób zginęło, a 11 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w obwodzie Dniepropetrowskim na środkowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie dokonali około 30 ataków. Uszkodzono infrastrukturę, domy prywatne i samochody. W Krzywym Rogu uszkodzono zakłady przemysłowe oraz gazociąg. Ucierpiał także obwód połtawski. Tam ucierpiała stacja elektryczna. Bez prądu jest ponad 6,5 tysiąca odbiorców indywidualnych i 500 firm. Za 2 godziny przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie pikietować będą lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci. Chodzi o przyszłość centrów zdrowia psychicznego. Szczegóły zna Michał Dobrołowicz.
11: Na ulicach Warszawy pacjenci przypomną, że centra zdrowia psychicznego w Polsce działają od 9-5 miesięcy tylko w ramach pilotażu. Ten pilotaż wtedy na próbę ruszył w lipcu 2018 roku i ta próba trwa. To jest rekord w polskim systemie ochrony zdrowia. Przez ten czas wciąż do dzisiaj nie powstał ostateczny model, jak te placówki mają być finansowane, a to blokuje powstawanie nowych centrów, tak potrzebnych według i pacjentów, i ich bliskich.
12: One naprawdę zmieniły sytuację polskich rodzin. W ciągu 24 godzin dostałem wsparcie, opiekę psychologa. Podjąłem zupełnie inne wybory życiowe i decyzje.
11: Dzisiaj w całej Polsce działa 118 centrów. Docelowo powinno być ich ponad 2 razy więcej. O 13:00 pomysł, jak to zrobić, ma zaprezentować rządowa rada, a godzinę wcześniej demonstrować będą pacjenci.
10: Została im niecała godzina. Ósmoklasiści kończą dziś trzydniowy maraton egzaminacyjny. Po poniedziałkowym języku polskim i wtorkowej matematyce dziś mierzą się z językiem obcym. Nastawienie uczniów przed wejściem było bardziej niż pozytywne.
13: My się raczej na luzie, bo się jakoś rozstresujemy już.
14: To już z górki.
15: Pewnie angielski wszystkie, prawda?
14: To najłatwiejsze, to...
15: Już na luzie, rozumiem, tak. Ta środa.
13: Tak, angielski jest łatwy.
16: Z angielskiego jestem na tyle dobry, że na poprzednich próbnych egzaminach dostawałem 100%, więc powinno być też bardzo dobrze.
10: Usłyszała od uczniów szkoły podstawowej nr 29 w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes dziś światowa premiera francuskiego dramatu Opuszczony. Ale zanim rozpocznie się ta projekcja, nasz korespondent Marek Gładysz przypomni najważniejsze momenty wieczoru inauguracji.
17: Festiwal oficjalnie otworzyła po francusku była hollywoodzka gwiazda Jane Fonda. Już na samym początku imprezy honorowo złotą palmę wręczono sławnemu nowozelandzkiemu reżyserowi i scenarzyście Peterowi Jacksonowi, twórcy ekranowej adaptacji trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita. Znana francusko-kongijska piosenkarka Teodora zaśpiewała nawet na jego cześć Get Back Beatlesów, bo ten zdobywca 3 Oscarów nakręcił w przeszłości dokumentalny serial o legendarnym już zespole z Liverpoolu właśnie pod tym tytułem.
10: 79. Festiwal w Cannes potrwa do soboty, do 23 maja.
1: A kolejne fakty w RMF Classic znów o 11 zapraszamy. Teraz prognoza pogody.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Dzisiaj znowu zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami na wschodzie kraju rozpogodzenia. A w ciągu dnia w większości regionów przelotny deszcz, po południu na zachodzie lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni. Chłodniej nad samym morzem i w rejonach podgórskich, tam około 9. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: 9:04, Katarzyna Chnat, dzień dobry. Zaczynamy serialową zabawę w RMF Classic w dniu, w którym rozpoczyna się 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. W Krakowie oczywiście. Śledzimy to wydarzenie, informujemy Was o tym, co się tam będzie działo i zapraszamy do udziału w różnych spotkaniach. No i mamy też oczywiście serialowy konkurs z nagrodami. O tym więcej za chwilę. Teraz serenada Schuberta zabrzmi przy fortepianie Marei Ferreira.

0: idealnie koresponduje z tym, co dzisiaj dla Was mamy, bo zaczynamy wielkie świętowanie w Krakowie z muzyką filmową i wydarzeniami towarzyszącymi. Do niedzieli włącznie czeka nas mnóstwo ciekawych spotkań. To wszystko w ramach programu Festiwalu Muzyki Filmowej, któremu będziemy się przyglądać i o których to wydarzeniach będziemy opowiadać. A w tym programie do 14 serwujemy też opowieści o serialach w naszym konkursie Wielkie Hity Małego Ekranu, w którym do zdobycia bilety na Międzynarodową Galę Seriali, a ta odbędzie się w sobotę w Tauron Arenie Kraków w ramach festiwalu.
1: Wielkie hity małego ekranu w RMF Classic. Zdobądź bilety na Międzynarodową Galę Seriali FMF.
0: Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej, a o jakim serialu dziś będzie mowa, przekonacie się jeszcze przed godziną 11. Wcześniej o 10.30 zapraszam na fakty kulturalne, a teraz wracamy do muzyki. Za chwilę u nas kompozycja Jana Tiersena i fragment soundtracku z filmu Amelia, a teraz Zbigniew Wodecki, który zaczyna od Bacha.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
13: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
14: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie.

0: Kontakty kulturalne RMF Classic.
1: To właśnie dziś Kraków zamienia się w stolicę muzyki filmowej. Wieczorem galą nagród FMF rozpocznie się 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Czekaliśmy na to wydarzenie cały rok. W Teatrze imienia Juliusza Słowackiego odbędzie się koncert Duduś Matuszkiewicz, Kuźniak Mancini. A podczas koncertu zabrzmią kultowe tematy ze Stawki Większej niż Życie, Wabanku czy Różowej Pantery w odświeżonych aranżacjach. Dowiemy się również, kto otrzyma nagrody FMF na czele z Polską Ścieżką Dźwiękową roku 2025. Czego jeszcze możemy spodziewać się w programie tego koncertu? O to Michała Grobelnego pytał Dariusz Stańczuk.
2: W moim repertuarze jest m.in. Days of Wine and Roses Manciniego, też medley, który jest specjalnie zrobiony z kompozycjami Kuźniara. Te aranżacje zostały specjalnie stworzone przez Janka Stokłosę i big band, który nam tutaj towarzyszy, jest naprawdę wyśmienity i to jest tak wielka przyjemność, że można tak pomuzykować i w taki sposób też wydobyć swoje dźwięki i wdzięki, więc jestem naprawdę zachwycony.
1: A ten koncert, przypomnę, dziś wieczorem o 19:00 w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Natomiast my obiecujemy, że codziennie będziemy Wam relacjonować to, co dzieje się na festiwalu. Będziemy tam, gdzie toczyć będą się najciekawsze rozmowy, najbardziej intrygujące spotkania i gdzie będą największe emocje. Nasza dziennikarka Natalia Ryba będzie pokazywać atmosferę festiwalu od środka, od przygotowań artystów, przez backstage, aż po moment tuż przed wejściem na scenę. Nie zabraknie rozmów z gośćmi festiwalu, twórcami muzyki filmowej i festiwalową publicznością. Śledźcie na bieżąco nasze transmisje i live'y na Instagramie i na Facebooku. Pierwsza relacja już dzisiaj o 18:30, a więcej o tym dowiecie się oczywiście z naszych social mediów.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Nasz następny przystanek to Kraków. To będzie bowiem spotkanie towarzyszące Festiwalowi Muzyki Filmowej. Wysłuchamy tematów z wielu polskich produkcji. Pojawią się chociażby kompozycje Pawła Lucewicza, Wojtka Urbańskiego oraz Jana Sanejko. Do tego świat seriali, czyli muzyka z For All Mankind czy Yellowstone. Nie zabraknie również tych prawdziwych magicznych kompozycji od Jamesa Newtona Howarda.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18 w RMF Classic.
0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Po reklamie.

Jest 10.42, słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. U nas za chwilę szczegóły konkursu serialowego, a wcześniej muzyka. Będzie ta z filmu Rocky, a teraz jedna z naszych muzycznych nowości. Piosenka z filmu Project Hail Mary śpiewa Harry Styles.

0: To była muzyka Billa Contiego z filmu Rocky. A jeżeli jesteście fanami seriali i planujecie pojawić się na Międzynarodowej Gali Seriali w Krakowie w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej, który dzisiaj właśnie startuje, to przypominam, że u nas można wygrać bilety podwójne na galę serialową. Nawet jeżeli już macie bilety, to można jeszcze zawalczyć o kolejne, żeby zabrać rodzinę, przyjaciół czy znajomych. A żeby takie bilety zdobyć, trzeba wziąć udział w konkursie i odpowiedzieć na dwa proste pytania. Jedno dotyczy serialu, którego tytuł musicie rozszyfrować po tej właśnie podpowiedzi. Zatem posłuchajcie uważnie.
1: Rumunia lat 70. Trwa zimna wojna. Krajem rządzi Nicolae Ceaușescu, a jego najbardziej zaufany doradca jest sowieckim szpiegiem. To prawdopodobnie najgorszy tydzień jego życia. Pracuje dla prezydenta, pracuje dla KGB. Wolałby, żeby jego pierwszy szef nie wiedział o tych drugich mocodawcach. Ale to może się nie udać. Podczas podróży dyplomatycznej do Niemiec próbuje uciec za ocean, a pomagają mu nietypowi sojusznicy, była kochanka i agentka Stasi oraz młody agent CIA. Problem w tym, że jego ucieczka naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo rodzinę, która została w kraju. Czy z konfliktu agencji wywiadowczych pięciu krajów można wyjść cało?
0: O jaki serial chodzi? Podpowiem, że to jeden z tych, z którego muzyka zabrzmi podczas sobotniego koncertu w Tauron Arenie, więc ściągaj, jest w programie FMF-u. A w drugim pytaniu chcemy, żebyście nam opowiedzieli o innym serialu, który bardzo lubicie z jakiegoś powodu. Formularz zgłoszeniowy z pytaniami znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, a finał naszego konkursu o 13.30 serdecznie zapraszam.
2: Wielkie hity małego ekranu w RMF Classic.

0: To był galop z karnawału w Paryżu Jana Strausa I. Tymczasem w studiu jest już z nami Marlena Chudzio, która opowie, o czym usłyszymy w faktach.
1: Festiwal Muzyki Filmowej w centrum uwagi tych faktów. Ta impreza właśnie oficjalnie się rozpoczyna, ale będziesz też trochę krajowej polityki.
0: Szczegóły za 2 minuty. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
11: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
0: Wybiła 11, zatem czas na fakty RMF Classic, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
1: Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła pracę nad 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów. Wśród tych projektów propozycje Polskie 2050, rządu i prezydenta, które są do siebie zbliżone, oraz odmienna propozycja Konfederacji. Celem 3 pierwszych jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia, które ma regulować rynek kryptoaktywów. Główne różnice między projektem rządowym a prezydenckim dotyczą przede wszystkim kwestii blokowania rachunków kryptoaktywów na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, która na mocy projektowanych przepisów ma sprawować nadzór nad tym rynkiem. W projektach poselskich Konfederacji ta partia chce jak najmniej regulacji. Polska 2050 proponuje 5-krotną obniżkę maksymalnych opłat za nadzór nad emisją tokenów. Lewica zwróci się z oficjalnymi pytaniami do prezydenta Karola Nawrockiego, czy on lub jego otoczenie brało udział w wyjeździe byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział poseł Lewicy Tomasz Trela. Zbigniew Ziobro potwierdził, że jest w USA, oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, które otrzymał na Węgrzech. Na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów. Rekordowe zatrudnienie w policji, w tej największej służbie mundurowej, służy diś prawie 102,5 tysiąca funkcjonariuszy. Mamy też najniższy od lat poziom wakatów. Krzysztof Zasada ustalał, ilu policjantów brakuje.
13: Z danych na początek maja wynika, że poziom wakatów w całej służbie to 7,5%, to niewiele ponad 8 tysięcy policjantów. Warto jednak dodać, że w zeszłym roku zwiększono liczebność tej formacji do blisko 111 tysięcy. Wciąż największy deficyt funkcjonariuszy jest w garnizonie warszawskim, jednak pierwszy raz od wielu lat poziom wakatów jest niższy niż 20%. Bardzo poprawiła się też sytuacja zatrudnienia w garnizonie dolnośląskim i śląskim. W zeszłym roku w dolnośląskim brakowało 15,5% policjantów, dzisiaj wakat to 10%, z kolei na Śląsku brakowało 11% ludzi, teraz 6,5%. Szefostwo policji zwraca też uwagę na dużą liczbę chętnych do służby. Wszystko wskazuje więc na to, że zaczęły działać przepisy poprawiające sytuację finansową mundurowych, przede wszystkim wprowadzone w zeszłym roku świadczenia mieszkaniowe. Służba w policji zaczyna być teraz też opłacalna.
1: Właśnie w tym momencie w Pałacu Potockich w Krakowie oficjalnie rozpoczyna się 19. Festiwal Muzyki Filmowej. Goście konferencji prasowej, w tym gwiazda festiwalu festiwalu James Newton Howard tradycyjnie pokroją festiwalowy tort, a już wieczorem w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego pierwszy z koncertów, Gala Nagród FMF. Wręczone zostaną m.in. nagrody za Polską Ścieżkę Dźwiękową Roku, FMF Young Talent Award oraz nagroda imienia Jana Apekaczmarka Marzyciel. W części muzycznej koncertu zabrzmi wiele kultowych tematów, m.in. ze stawki Większej niż życie, Janosika i Różowej Pantery. Jednym z wykonawców zaproszonych do udziału w gali jest Jan Młynarski.
2: Co ja tutaj wniosę? Myślę, że siebie po prostu. Nie naginam się specjalnie. Wykonuję to w sobie właściwym i wiadomym stylu. Śpiewam zacne piosenki, 40-latek, temat zwabanku i śpiewamy wspólnie Wojnę domową. To są absolutnie klasyczne rzeczy. Nie jestem wokalnym kameleonem. Mam bardzo silny idiom własny, wykonawczy. Mam takie poczucie, że jeżeli zostałem tutaj zaproszony, to właśnie po to, żeby zrobić to po swojemu i tak próbuję to robić.
1: Z artystą rozmawiał nasz dziennikarz Dariusz Stańczuk. Gala Nagród FMF już dziś o 19, a tuż przed nią o 18.30 na Instagramie RMF Classic specjalna transmisja live zza kulis tego koncertu.
0: I o wszystkich wydarzeniach festiwalowych na bieżąco będziemy Was informować, również w faktach, a kolejne już o 12. Teraz prognoza pogody.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotny deszcz i burze. Teraz pada szczególnie na północnym zachodzie kraju. Po drugiej stronie więcej przejaśnień, miejscami nawet pojawia się słońce. Na termometrach od 9 do 14 stopni w ciągu dnia, miejscami w centrum i na południowym wschodzie nawet do 17. Chłodniej nad samym morzem i w rejonach podgórskich. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
15: Cześć, mówi Edyta Górniak.
16: Hi, I'm Kylie Minogue.
17: Z tej strony Natalia Kukulska.
18: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: To była muzyka Daniela Pembertona z filmu Enola Holmes 2. 11 już prawie minut po 11. Słuchacie RMF Classic, Katarzyna Chnat. Ja jestem z Wami dzisiaj do 14. I zapraszam do udziału w konkursie Wielkie Hity Małego Ekranu. Przypomnę, do wygrania super przewodnik po Europie, śladami bohaterów filmowych i serialowych, nasze gadżety i bilety na międzynarodową galę seriali w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Zatem przypominam, jakie jest zadanie. Codziennie prezentujemy naszą fabularyzowaną podpowiedź dźwiękową o pewnej produkcji serialowej, a Waszym zadaniem jest odgadnąć tytuł serialu, o którym mowa, a potem odpowiednio wypełnić formularz konkursowy, który znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dziś w naszym konkursie przenosimy się do Rumunii. Posłuchajcie.
1: Rumunia lat 70. Trwa zimna wojna. Krajem rządzi Nicolae Ceaușescu, a jego najbardziej zaufany doradca jest sowieckim szpiegiem. To prawdopodobnie najgorszy tydzień jego życia. Pracuje dla prezydenta, pracuje dla KGB. Wolałby, żeby jego pierwszy szef nie wiedział o tych drugich mocodawcach. Ale to może się nie udać. Podczas podróży dyplomatycznej do Niemiec próbuje uciec za ocean, a pomagają mu nietypowi sojusznicy, była kochanka i agentka Stasi oraz młody agent CIA. Problem w tym, że jego ucieczka naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo rodzinę, która została w kraju. Czy z konfliktu agencji wywiadowczych pięciu krajów można wyjść cało?
0: No, jeśli wiecie, co to za historia, to wpiszcie tytuł tego serialu w odpowiedzi na pierwsze nasze pytanie konkursowe, a w drugim opiszcie inny serial, który lubicie oglądać. Formularz konkursowy znajdziecie na rmfclassic.pl, a finał naszego konkursu o 13.30.
2: Wielkie hity małego ekranu. Serialowa zabawa w RMF Classic.
0: A my cały czas z Wami z najpiękniejszą muzyką filmową. Aktualnie posłuchamy kompozycji Hani Rani z filmu Wartość Sentymentalna.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
0: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
4: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

Śledzimy program wydarzeń Festiwalu Muzyki Filmowej, który dzisiaj startuje w Krakowie. Niebawem powiemy więcej o tym, co tam się będzie działo. Tymczasem wracamy do muzyki. O Carolines Concerto już za chwilę zabrzmi w wykonaniu zespołu Air Ensemble z Danielem Hopem na skrzypcach między innymi, a teraz u nas fragment Eine kleine Nacht Musik Mozarta. To wykonanie Academy of St. Martin the Fields prowadzi Sir Neville Mariner.

0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Wydarzenia.
1: Dzisiaj wieczorem w Teatrze Słowackiego w Krakowie oficjalne otwarcie Festiwalu Muzyki Filmowej, ale różne wydarzenia już mają miejsce. Przypomnę, że w Pałacu Potockich trwa właśnie konferencja prasowa z udziałem festiwalowych gości. A potem to miejsce, Pałac Potockich, będzie żyło własnym festiwalowym życiem pełnym atrakcji. Mówi o tym menadżerka FMF-u Marta Nawrocka.
2: Festiwal Muzyki Filmowej to jest przestrzeń nie tylko koncertowa, ale to jest przede wszystkim płaszczyzna spotkania. Spotkania z ludźmi muzyki filmowej, spotkania z osobami, które tworzą branżę, które tworzą filmy, ale też, które po prostu tym obrazem i muzyką żyją. I właśnie taką przestrzeń staramy się stworzyć tutaj w Pałacu Potockich, nie tylko programując program spotkań właśnie z reżyserami, z kompozytorami, z osobami, które znają te tytuły, tą branżę na wylot i tą wiedzą chcą i kochają się dzielić, ale też z osobami, które patrzą w przyszłość, które będą opowiadać o tym, jak będzie rozwijać się właśnie muzyka ilustracyjna, w którą stronę zmierza technologia, która będzie dyktować to, w jaki sposób doświadczamy muzyki nie tylko filmowej, ale też chcemy stworzyć tutaj przestrzeń na to, żeby móc wpaść przez przypadek większy lub mniejszy na naszych gości kompozytorów, wypić być może z nimi kawę i porozmawiać o tym, co w Krakowie i co w muzyce jest najpiękniejsze.
1: A tegoroczną nowością będzie m.in. przestrzeń odsłuchu imersyjnego w sali zegarowej w Centrum Festiwalowym FMF-u w Pałacu Potockich. Z Martą Nawrocką rozmawiał Dariusz Stańczuk, który jest teraz właśnie na konferencji prasowej festiwalu i po godzinie 13 opowie nam więcej o tym, co tam się działo. A ja sięgam teraz po jedną z tych kompozycji, która zabrzmiała już na scenie festiwalowej w jednej z poprzednich edycji FMF-u. To muzyka z filmu Gladiator.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja ludzi bardzo dobrze czuję. I ja od początku mojego życia byłam chyba urodzona na terapeutkę.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Katarzyną Miller.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: wielkie hity małego ekranu. Zdobądź bilety na międzynarodową galę seriali Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
1: To właśnie dzisiaj rusza 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Szykujemy dla Was nie tylko relacje z festiwalowych wydarzeń, ale mamy też konkurs, w którym są do zdobycia bilety na jeden z festiwalowych koncertów, a chodzi o wspomnianą międzynarodową galę seriali. Dlatego właśnie codziennie w tej zabawie opowiadamy o jednej z produkcji, z której muzyka zabrzmi również w programie tego właśnie koncertu. Posłuchajcie naszej kolejnej dźwiękowej ilustracji i spróbujcie odgadnąć, o jakim serialu mowa.
2: Rumunia lat 70. Trwa zimna wojna. Krajem rządzi Nicolae Ceaușescu, a jego najbardziej zaufany doradca jest sowieckim szpiegiem. To prawdopodobnie najgorszy tydzień jego życia. Pracuje dla prezydenta, pracuje dla KGB. Wolałby, żeby jego pierwszy szef nie wiedział o tych drugich mocodawcach. Ale to może się nie udać. Podczas podróży dyplomatycznej do Niemiec próbuje uciec za ocean, a pomagają mu nietypowi sojusznicy, była kochanka i agentka Stasi oraz młody agent CIA. Problem w tym, że jego ucieczka naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo rodzinę, która została w kraju. Czy z konfliktu agencji wywiadowczych pięciu krajów można wyjść cało?
1: Ale historia. Jeśli wiecie, o jaki serial chodzi, jaki jest jego tytuł, to zapraszam do zgłaszania się do naszej zabawy. Formularz z pytaniami znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Serdecznie zapraszam. Finał naszej zabawy i wręczenie nagród o 13.30. A u nas teraz muzyka jednego z kompozytorów, który jest gościem tegorocznej edycji FMF-u. To James Newton Howard. A my posłuchamy muzyki z filmu Ukryte życie.

0: Royal Be Sun You Gadget i myślę, że Marlena Chudzio też za chwilę będzie tak mogła powiedzieć, bo opowie nam o tym, o czym usłyszymy w faktach w samo południe.
1: Będzie coś bardzo ważnego dla kierowców. Co dalej z rządowym pakietem ceny paliw niżej?
0: Szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic, jest 12, czas na fakty. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Rządowy pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw.
11: To gwarancja tego, że w kieszeniach Polek i Polaków, w kieszeniach kierowców zostaną kolejne środki, które oczywiście są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację, aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy, aby móc dalej mówić o tym, że dzisiaj Polska jest i bezpieczna energetycznie pod kątem dostaw, ale i jeżeli chodzi o akceptowalne ceny paliw.
1: Potwierdził przed chwilą podczas konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka. Andrzej Poczobut w rozmowie z RMF FM potwierdza, że zamierza wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, zwolniony w kwietniu z białoruskiego więzienia, w którym przebywał od marca 2021 roku, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
12: Przecież nie znamy, jak to się potoczy. Nikt nie da gwarancji, jak potoczy się tam i mój los, jak potoczy się los Związku Polaków, jak potoczy się los Białorusi. Dzisiaj sytuacja jest jakby bardzo trudna do przewidzenia i zależy od wielkiej polityki, między innymi też wojna na Ukrainie się toczy, kto wie, kiedy się ona skończy, jak się ona skończy. Ona zależy też od pertraktacji ze Stanami Zjednoczonymi, które teraz też się odbywają, są kontynuowane i są publiczne już zapowiedzi o tym, że w najbliższym terminie dojdzie do kolejnego zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Ja cały czas jednak byłem w więzieniu i tych nastrojów społecznych po prostu nie wiem. Znam je z rozmów z ludźmi, tam, którzy mi opowiadają, jak tam oni sądzą. Trzeba pojechać, zobaczyć i poczuć to i wtedy będę się orientował.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Poczobutem jest na rmf24.pl. Dziś rozpoczyna się Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. To święto do fanów i twórców tego gatunku. Jedna z najważniejszych imprez tej branży na świecie. Koncertom towarzyszą spotkania, warsztaty i dyskusje na temat kondycji oraz przyszłości muzyki filmowej. Większość z nich otwarta dla publiczności. Odbywać się będzie w Centrum Festiwalowym w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym, gdzie dodatkowo przygotowano dla fanów specjalną atrakcję.
6: W sali zegarowej ustawiliśmy odsłuch dźwięku przestrzennego. My bardzo dużo mówimy na festiwalu, na FMF-ie o imersji, o właśnie technologii, o tych nowych trendach i często nie zadajemy sobie tego podstawowego pytania, czym to tak naprawdę jest ten dźwięk przestrzenny, czym różni się to doświadczenie. I właśnie otwierając tą przestrzeń odsłuchu, chcemy dać każdemu szansę na to, żeby sam przekonał się, o co właściwie z tym dźwiękiem przestrzennym chodzi.
1: Mówiła Marta Nawrocka, menedżerka Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, na które zapraszają RMF Classic i Krakowskie Biuro Festiwalowe. W warszawskim zoo spotkali się dziś sympatycy żyrafy Pietruszki, by ją pożegnać. Już niedługo ta niespełna dwuletnia żyrafa wyjedzie do innego ogrodu. Pietruszka to jedno z najchętniej odwiedzanych zwierząt o wyjątkowej historii. Po narodzinach została porzucona przez matkę, więc od pierwszego dnia karmili ją i pielęgnowali pracownicy zoo.
13: Wzięliśmy wolne w pracy specjalnie, żeby przyjechać tutaj z Lublina.
14: Żyrafy to takie wyjątkowe zwierzęta dla pana?
13: Tak, lubię bardzo żyrafę.
14: Za co?
13: Są ładne, łagodne. Moim marzeniem jest w ogóle pogłaskać, pokarmić żyrafy. To jest takie moje marzenie, tak.
14: Ja tutaj weszłam w słowo, ale pan wspomniał o czymś wyjątkowym, co pan ma w związku z żyrafą.
13: Tatuaż, tak, z żyrafą, która jedzie na rowerze i śpiewa.
1: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert.
0: Kolejne fakty u nas znów o 13, wtedy wróci do nas Marlena Chudzio. Dzięki wielkie. A u nas prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Trochę chmur, deszcz i burze i trochę słońca i przejaśnień. Tak dzisiaj do końca dnia, jak pokazuje mi mapa pogody. Teraz przejaśnienia i miejsca bez opadów w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia oraz trochę na wschodzie. Ale to cały czas się zmienia, deszczowe chmury wędrują po niebie. Na termometrach od 9 do 14 stopni w ciągu dnia. Miejscami w centrum i na południowym wschodzie może być dziś nawet 17 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: RMF Classic. Wśród gwiazd.
16: Hi, my name is Luca.
17: My name is Stefan.
16: And we are two cellos.
18: Hi, this is Max Richter. This is your friend Lang Lang.
19: Jakub Józef Orliński.
20: Aleksander Dębicz.
21: Pozdrawiamy słuchaczy
15: RMF Classic.

0: To była muzyka z serialu Dynastie, 12 minut po 12, a seriale rządzą w RMF Classic właśnie w tym programie, w którym mamy dla Was specjalny serialowy konkurs. No nie może być inaczej, skoro zapraszamy Was na międzynarodową galę seriali FMF-u, która odbędzie się już najbliższą sobotę w Krakowie, no to chcemy też zabezpieczyć Wam bilety na ten koncert, a możecie je zdobyć właśnie w naszym konkursie.
1: Wielkie hity małego ekranu w RMF Classic. Zdobądź bilety na międzynarodową galę seriali FMF.
0: No i dzisiaj kolejna serialowa zagadka dla Was. Opowieść o produkcji, której akcja rozgrywa się w Rumunii. A więcej podpowiedzi już teraz w naszej fabularyzowanej historii. Posłuchajcie.
2: Rumunia lat 70. Trwa zimna wojna. Kraje

0: rządzi Nikolaj Czałszewsku, a jego najbardziej zaufany doradca jest sowieckim szpiegiem. To prawdopodobnie najgorszy tydzień jego życia. Pracuje dla prezydenta, pracuje dla KGB. Wolałby, żeby jego pierwszy szef nie wiedział o tych drugich mocodawcach. Ale to może się nie udać. Podczas podróży dyplomatycznej do Niemiec próbuje uciec za ocean, a pomagają mu nietypowi sojusznicy, była kochanka i agentka Stasi oraz młody agent CIA. Problem w tym, że jego ucieczka naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo rodzinę, która została w kraju. Czy z konfliktu agencji wywiadowczych pięciu krajów można wyjść cało?
1: I co to za serial? Podpowiedź znajdziecie również w programie Międzynarodowej Gali Seriali FMF. A do wygrania w tym konkursie w pakiecie z nagrodami rzeczowymi oczywiście bilet na ten właśnie koncert. Szczegóły i formularz konkursowy znajdziecie na rmfclassic.pl. A na finał zapraszam o 13.30. Teraz wracamy do muzyki, za chwilę Trevor Morris i temat z Filarów Ziemi, a teraz Paul Simon i Art Garfunkel w utworze The Sound of Silence. To utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Absolvent.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
13: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
14: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
0: Po reklamie.

Jest 12.25, słuchacie RMF Classic. U nas już wkrótce muzyka z filmu Czekolada i z niekończącej się opowieści. Wcześniej uwerturę z Rusłana i Ludmiły Michajła Glinki. Zagra orkiestra Teatru Maryjskiego, którą poprowadzi Walery Giergiew. To za moment. A teraz zabrzmi u nas kantata numer 147 Jana Sebastiana Bacha. Gra orkiestra barokowa z Amsterdamu.

0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Wydarzenia.
1: Towarzyszymy Wam w codzienności, ale też przy różnego rodzaju wydarzeniach. To, o którym teraz głośno w całym muzycznym świecie, to oczywiście rozpoczynający się dziś w Krakowie Festiwal Muzyki Filmowej, 19. jego edycja. Jest to największa tego typu impreza poświęcona muzyce filmowej na świecie. Dlatego też i światowe gwiazdy przyjechały do nas, do Krakowa. Będą spotkania z artystami, z gośćmi festiwalowymi, będą ciekawe warsztaty. Jest forum audiowizualne, mnóstwo działań w centrum festiwalowym, w Pałacu Potockich w Rynku Głównym. Będzie miasteczko festiwalowe na Kazimierzu i oczywiście koncerty. Dziś oficjalne otwarcie o 19 w Teatrze Słowackiego i koncert Duduś Matuszkiewicz, Kuźniak Mancini. A od piątku mnóstwo wydarzeń towarzyszących, m.in. na miasteczku festiwalowym i w naszych strefach w Tauron Arenie Kraków. Na naszej antenie opowiadamy o tym, co dzieje się na bieżąco, a relacje live, rozmowy z gośćmi i uczestnikami festiwalu w materiałach naszych dziennikarzy na Instagramie i na Facebooku codziennie o 18.30. Wtedy najświeższe wieści Natalii Ryby spod koncertowej sceny. Poza tym mnóstwo wydarzeń towarzyszących, jak już wspominałam od piątku, quiz wiedzy o serialach i silent disco na miasteczku festiwalowym. A w sobotę na przykład zajęcia dla dzieci, warsztaty w drewnie, będzie malowanie twarzy, warsztaty roślinne i rodzinne quizy. Zaglądajcie po więcej szczegółów na stronę FMF-u i słuchajcie RMF Classic. A my wracamy do muzyki. U nas już za chwilę Limal i niekończąca się opowieść, a teraz Rachel Portman i muzyka z filmu Czekolada.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku zastanowimy się, dlaczego tak kochamy reality shows.
3: Opowiadamy też o tym, na jaki serial w tym roku absolutnie nie czekamy.
2: W kinach bardzo delikatna i subtelna propozycja.
3: A nieco mniej subtelna hollywoodzka pozycja właśnie kręci się w Łodzi, więc zajrzymy za kulisy.
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocy.

uczestniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekan spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekan. Ta ze słoneczkiem.

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.

Save and Sound grali Vitam String Quartet i Capital Cities. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Trwa jeszcze cały czas nasz konkurs Wielkie Hity Małego Ekranu. No mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy walczą o bilety na międzynarodową galę seriali, już zgłosili się do zabawy i opisali swoje ulubione seriale. Ja już podglądam wasze zgłoszenia i cieszę się, bo jest ich naprawdę sporo. Kogo dzisiaj nagrodzimy biletami, okaże się w finale o 13:30. Tymczasem nasi dziennikarze już wrócili z konferencji prasowej Festiwalu Muzyki Filmowej i niebawem dowiemy się, co tam się wydarzyło. Ponoć był wielki tort i piękne przemowy, a o wszystkim opowie nam Dariusz Stańczuk tuż po godzinie 13, więc serdecznie zapraszam. Teraz wracamy do muzyki, a ja mam dla was kolejną naszą muzyczną nowość. To piosenka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Jedna z piękniejszych ścieżek filmowych z Władcy Pierścieni, oczywiście drużyna Pierścienia w RMF Classic. Na koniec tej godziny programu zbliża się 13. Za chwilę najświeższe fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem!
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
8: Mm,
9: poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: A cappuccino też za 7?
13: Też.
16: A flat white?
13: Też.
16: A
13: też.

0: Rodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Jest 13, przed mikrofonem jest z nami Marlena Chudzio, zatem czas na fakty RMF Classic.
11: Nie ma możliwości przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. W ten sposób Warszawski Sąd Okręgowy odpowiada na pismo Prokuratury Krajowej, dowiedział się nasz reporter. Śledczy zwrócili się do sądu, by przyspieszyć rozpatrywanie zażalenia obrońców polityka PiS na areszt. Posiedzenie zaplanowane jest dopiero na 8 września. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Jakie jest uzasadnienie tej odmowy?
12: No, w skrócie można je streścić jako: nie ma podstaw do modyfikacji wyznaczonego terminu posiedzenia. Sąd odniósł się do tego, że wyznaczony w przepisach 7-dniowy termin na rozpoznanie zażalenia jest jedynie instrukcyjny, a w tej sprawie nie może być dochowany. Przede wszystkim z powodu obszernego materiału dowodowego, z którym sąd musi się zapoznać. A mowa o 3-osobowym wyznaczonym składzie. Ci sędziowie mają już także wyznaczone terminy innych rozpraw.
11: Dlaczego prokuratura chce przyspieszenia działań sądu?
12: Bo ewentualne odrzucenie zażalenia obrońców Ziobry uprawomocniłoby decyzję o aresztowaniu ściganego byłego ministra sprawiedliwości. A właśnie prawomocna decyzja w tej sprawie jest konieczna, by można wysłać do USA wniosek o ekstradycję polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
11: Znamy nowe maksymalne ceny paliw. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6,39 zł. To o 11 groszy więcej niż dziś. Podwyżka obejmie też olej napędowy. Tu wzrost o 8 groszy, 6,92 zł. Zaczyna się mecz Igi Świątek z Amerykanką Jessicą Pegulą w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Rzymie. Patryk Serwański z redakcji sportowej teraz w faktach. To rywalka, z którą Iga niezbyt dobrze sobie radzi.
13: Wystarczy spojrzeć na bilans dotychczasowych spotkań. 11 meczów, 6 zwycięstw i 5 porażek naszej zawodniczki. Statystyka bywa jednak myląca, bo z tych 11 meczów z Pegulą Świątek tylko raz zagrała z nią na korcie ziemnym, czyli na takim jak w Rzymie. To było w Paryżu, wtedy Polka wygrała, no ale to było 4 lata temu. Pegula to jest tenisistka preferująca agresywny styl gry, płaskie, mocne, precyzyjne, co ważne, zagrania z głębi kortu. O Świątek wypowiada się zawsze z dużym szacunkiem, chwaląc umiejętności i talent naszej zawodniczki. Amerykanka dotarła do ćwierćfinału rzymskiego turnieju bez straty seta.
14: Fakty RMF FM na deskach teatru.
11: 16 spektakli z kraju i z zagranicy jest w programie tegorocznej edycji warszawskich spotkań teatralnych. Jak mówi reżyser Wojciech Faruga:
15: takim hasłem, które łączy wszystkie nasze spektakle i które ustaliliśmy sobie jako kuratorzy, są przełomy. I przełomy są rozumiane w ogóle jako wszystkie momenty przejścia, momenty graniczne, ale też jakby w ogóle wszystkie różnice.
11: Początek festiwalu 11 czerwca.
10: Marlena Chudzio było z nami w Faktach RMF Classic od samego rana. Wielkie
11: dziękuję,
10: dzięki.
11: Dziękuję pięknie.
10: Kolejne fakty u nas znów o 14:00. Teraz prognoza pogody.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Na mapie pogody trochę chmur, trochę słońca, na zachodzie miejscami, również na wschodzie pogodnie, poza tym przelotny deszcz, na zachodzie możliwe również burze, w górach śnieg z deszczem, a na termometrach od 11 do 12 stopni na północy i północnym zachodzie, około 16 teraz w centrum i na południu, do 18 na południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty, jutro znów deszczowo, ale cieplej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
18: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
19: Cześć, tu Igor Herbut z Grupy Lemon.
20: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
21: Mówi Tomasz Organek.
22: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: To była muzyka Danego Elfmana z filmu Duża Ryba. A my mamy sporo ciekawych informacji dla Was o tym, co dzieje się w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. No i teraz trochę o tym opowiemy.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.
0: W Pałacu Potockich w Krakowie odbyła się dzisiaj konferencja prasowa otwierająca 19. edycję Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Festiwalu tradycji, ale też przełomów i innowacji. O czym mówiła szefowa FMF Agata Grabowiecka.
2: Muzyka filmowa to jest nowa klasyka. Nie ma bardziej dostępnej, niewykluczającej, żywej i demokratycznej formy współczesnej klasyki niż właśnie muzyka filmowa. Kompozytorzy tacy jak James Newton Howard nawiązują do wielkiej tradycji muzyki romantycznej, ale ich wyobraźnia sięga dużo dalej. Świat się zmniejszył, jest dużo bardziej dostępny. Można czerpać inspiracje z muzyki świata, łączyć gatunki, tak jak robi to Cristóbal Tapia de Ver. Koncert Jamesa, którego współprogramowanie wybieranie utworu było dla mnie największą satysfakcją. Będzie w takim bardzo klasycznym właśnie ujęciu specjalnie, bez wizuali, bez nagłośnienia, tak żebyście mogli Państwo docenić właśnie jego kunszt kompozytorski. Natomiast gala seriali, która czeka nas w sobotę, jest z kolei tym, co jest nowoczesne, przeglądem trendów w muzyce filmowej, bo właśnie na polu seriali kompozytorzy mają możliwość największego rozwoju, więc ta gala będzie przekrojem przez pełną różnorodność muzyczną. Od jazzowych brzmień, współczesna muzyka smyczkowa, symfoniczna połączona z elektroniką. Chcieliśmy pokazać, jaką ogromną przemianę w ostatnich czasach przeszli kompozytorzy muzyki filmowej. Jeszcze parę lat temu siedzieli zamknięci w swoich studiach, a teraz wypełniają areny i są headlinerami wielkich festiwali plenerowych.
0: Tak mówiła szefowa FMF-u Agata Grabowiecka, z którą rozmawiał Dariusz Stańczuk, który jest już z nami. Cześć Darku.
3: Dzień dobry. Przyleciałem, przyfrunąłem z Pałacu Potockich.
0: Powiedz proszę, co tam się działo?
3: Festiwalowego. No działo się dużo, były też oczywiście wątki spożywcze o torcie. Wiele osób już mówiło podczas tych pierwszych przemów, zanim tort festiwalowy wjechał. Szefowa muzyczna naszej stacji Magda Wojewoda Mleczko mówiła o naszym radiu, przypominając jakby wszystkim, że prezentujemy tę muzykę tworzoną dla kina już tak niezłomnie od tylu lat. No i że to jest spotkanie z tą muzyką, ale także z ludźmi, którzy za tą muzyką po prostu stoją, i to jest fascynujące, zwłaszcza, że to bardzo otwarci i sympatyczni ludzie. Dwa wspaniałe przykłady były na konferencji. James Newton Howard, no tu z sceny filmowej, muzycznej od lat już. No i Cristóbal Tapia de Ver, chilijsko-kanadyjski szalony twórca.
0: A o czym z nimi udało ci się porozmawiać, powiedz?
3: No na przykład James Newton Howard już jest zadowolony z prób. Przed koncertem The Magic of James Newton Howard będzie wspaniale, ale zdradził mi też, że pracuje nad 6. częścią Igrzysk Śmierci. To tak tutaj zdradzę, więcej powiemy później. Cristóbal Tapia de Ver, bardzo kolorowy facet, korzenie chilijskie, ale gdzieś w lesie, w Quebecu, w chacie sobie mieszka i komponuje w takich cudownie naturalnych warunkach. W ogóle jest zdumiony i taki trochę zaniepokojony, że jego szalona muzyka do Białego Lotosu sprawia, że zmieniamy myślenie o wakacjach luksusowych, że się zaczynamy ich bać. Nie wiedział też, że gramy jego muzykę w radiu i jest szalenie wdzięczny, i tę wdzięczność wszystkim przekazuje, koleżankom i kolegom. I na koniec jeszcze gorąco polecam Centrum Festiwalowe w Pałacu Potockich w Rynku, gdzie nowość FMF-owa pokój imersji dźwiękowej, w którym można się zanurzyć. I dziś o 17.30 tutaj w Classic Design na antenie będę w większym detalu o tym opowiadał.
0: Dariusz Stańczuk prosto z konferencji prasowej. Więcej takich smaczków na naszej antenie już niebawem. Zapraszamy, bądźcie z nami. Do relacji z festiwalu będziemy wracać, a teraz wracamy do muzyki. U nas

0: reklama.
1: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni. Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
2: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

23 minuty po 13. Zbliżamy się do finału konkursu serialowego z nagrodami w RMF Classic, a teraz wracamy do muzyki. Za chwilę u nas fragment z koncertu Grosso G-dur Georga Friedricha Händla. To będzie wykonanie Angielskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadzi Raymond Lepard. A teraz u nas Miłosny Sen Franciszka Lista przy fortepianie Misza Dichter.

0: wielkie hity małego ekranu w RMF Classic.
1: Zatem czas na finał dzisiejszej odsłony konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu. Pytaliśmy oczywiście o kolejną produkcję serialową, z której muzyka zabrzmi podczas międzynarodowej gali seriali w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej. Sporo tych ciekawych zgłoszeń do nas przyszło. My dzisiaj postanowiliśmy nagrodzić biletem na tę galę panią Natalię. Ale najpierw przypomnijmy, jaka to produkcja dziś pojawiła się w naszej podpowiedzi.
2: Rumunia lat 70. Trwa zimna wojna. Krajem rządzi Nikolaj Czałszysku, a jego najbardziej zaufany doradca jest sowieckim szpiegiem. To prawdopodobnie najgorszy tydzień jego życia. Pracuje dla prezydenta, pracuje dla KGB. Wolałby, żeby jego pierwszy szef nie wiedział o tych drugich mocodawcach. Ale to może się nie udać. Podczas podróży dyplomatycznej do Niemiec próbuje uciec za ocean, a pomagają mu nietypowi sojusznicy, była kochanka i agentka Stasi oraz młody agent CIA. Problem w tym, że jego ucieczka naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo rodzinę, która została w kraju. Czy z konfliktu agencji wywiadowczych pięciu krajów można wyjść cało?
1: No i o jaki serial chodzi? Oczywiście o Spy Master. Ta muzyka zabrzmi podczas międzynarodowej gali seriali i na ten koncert właśnie podwójny bilet dzisiaj wygrywa pani Natalia, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, a w pytaniu drugim, w którym prosimy o to, żebyście opisali inny ciekawy serial, napisała tak. Najbardziej porusza mnie Ripley, bo to serial, który nie krzyczy, tylko powoli wchodzi pod skórę. Jest w nim coś hipnotyzującego. Cisza, napięcie. Każda scena wygląda jak piękny obraz, od którego trudno oderwać wzrok, nawet jeśli czujesz niepokój. A poza programem wybrałabym Dark, bo to nie jest zwykła historia, tylko doświadczenie. Muzyka brzmi jak echo czasu, który się zapętla, a emocje są jak fale, wracają i uderzają coraz mocniej. To serial, po którym ma się wrażenie, że coś w głowie już nigdy nie będzie takie samo. Bardzo dziękuję za to zgłoszenie, pani Natalio. Do pani wędruje oczywiście podwójny bilet na międzynarodową galę seriali Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Ten koncert w sobotę w Teatrze na Arenie Kraków. Do tego dorzucamy oczywiście nasz wspaniały przewodnik po Europie śladami bohaterów serialowych i filmowych i jeden z naszych radiowych gadżetów. Piękne dzięki, gratuluję, a państwa zapraszam na kolejną odsłonę naszego konkursu. Wielkie hity małego ekranu, znów jutro po 10:00 będzie kolejna szansa zawalczyć o bilety na ten niezwykły koncert w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
0: Wielkie hity małego ekranu. Serialowa zabawa w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Nasz następny przystanek to Kraków. To będzie bowiem spotkanie towarzyszące Festiwalowi Muzyki Filmowej. Wysłuchamy tematów z wielu polskich produkcji. Pojawią się chociażby kompozycje Pawła Lucewicza, Wojtka Urbańskiego oraz Jana Sanejko. Do tego świat seriali, czyli muzyka z For All Mankind czy Yellowstone. Nie zabraknie również tych prawdziwych magicznych kompozycji od Jamesa Newtona Howarda.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Soniker Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Lato w Half Price.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
2: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
3: Po reklamie.

0: Penso che un sogno così non ritorni mai più.
1: Luciano Pavarotti śpiewał nam piękną włoską pieśń Domenico Modugno. Jest 13.50, ja dziękuję Wam już za dzisiejsze konkursowe zgłoszenia i emocje. Kolejna szansa na zabawę z serialami i zdobycie biletów na koncert w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie znów jutro. Zapraszam tuż po 10.00, będę z Wami. O 14.00 kolejne fakty RMF Classic, a po nich swój program Życie z klasą poprowadzi Ula Urzędowska. Ja kłaniam się pięknie, dobrego popołudnia i na do widzenia ode mnie jeszcze muzyka z filmu Sny o pociągach. Katarzyna Chnat, do jutra.

Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.

0: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest RMF Classic, minęła 14, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
4: W związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów na Ukrainę rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W powietrzu są 2 śmigłowce i 2 myśliwce dyżurne. Wszystkie maszyny poderwano po 12:30. Do tego w stan wyższej gotowości postawiono naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Jak mówi podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, sytuacja jest poważna, bo Rosja skierowała już na terytorium Ukrainy ponad 600 dronów. Z tego wiele znajduje się blisko polskiej granicy.
5: To jest dosyć zmasowany atak, stąd też nasza reakcja. Na tyle oszacowaliśmy ryzyko, żeby być w powietrzu.
4: Rzecznik jednak uspokaja i podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny. Ogrom materiału dowodowego, ale także sezon urlopowy. To główne powody, dla których Warszawski Sąd Okręgowy odmówił prokuraturze przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chciała przyspieszenia, bo sąd ma się zająć sprawą dopiero 8 września. Natomiast prawomocne postanowienie aresztowe jest konieczne do wniosku o ekstradycję polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Według rzeczniczki sądu Anny Ptaszek nie ma powodów, by tę sprawę traktować priorytetowo.
6: Interes stron innych postępowań jest równie ważny. Przecież również inne osoby czekają na rozstrzygnięcia sądu. W związku z tym państwo sędziowie muszą również w miarę na bieżąco rozstrzygać inne sprawy. Równie ważne.
7: A kwestie urlopowe?
6: Są to urlopy zaplanowane, często opłacone, zatwierdzone już w lutym, bo takie są przepisy i takie są zasady. W związku z tym też trzeba dać sędziom możliwość skorzystania z wypoczynku, który jest im należny. Oni bardzo ciężko pracują i też mają prawo do tego, żeby skorzystać z wypoczynku.
4: Z sędzią Anną Ptaszek rozmawiał Krzysztof Zasada.
8: Popołudniowe fakty RMF Classic.
4: Niespełna pół godziny trwał pierwszy set meczu Igi Świątek z Amerykanką Jessicą Pegulą w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. Polka wygrała w pierwszym secie 6-1, w drugim prowadzi już 4-0. Ćwiczenia z nagłej ewakuacji w Gliwicach, przeprowadzono je w tamtejszej hali widowiskowo-sportowej. Czas nie był przypadkowy, bo dziś zorganizowano tam konferencję poświęconą bezpieczeństwu imprez masowych.
9: Uwaga! W budynku wykryto zagrożenie. Prosimy o natychmiastowe...
10: To jest zagrożenie czy konkretny atak?
11: Scenariusz przewiduje, że jest to konkretny atak. Mamy tutaj do czynienia z atakiem przeprowadzonym przy użyciu drona i przy użyciu pojazdu wyposażonego w urządzenie do rozpylania gazu bojowego.
10: Strach, zdenerwowanie?
12: Ja bym powiedziała, że nie. Uważam, że służby wszystko zrobiły poprawnie. Komunikaty też były jasne, wszystko było słychać. Ewakuacja sama w sobie przebiegła szybko i sprawnie, bez zamieszania, strachu. I tyle.
4: Ćwiczenia obserwował nasz reporter Marcin Buczek. Jaki sport jest najlepszy dla osób z chorobami przewlekłymi? To pytanie padło w czasie dyżuru eksperta w cyklu Twoje zdrowie w faktach. Przy naszym telefonie dyżuruje prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański. Mówimy o aktywności fizycznej, na jaką warto postawić wiosną.
13: Należy powiedzieć spacery, chodzenie, te 7 tysięcy kroków, między 7 a 10 tysięcy każdego dnia. Bardzo dobrym wysiłkiem jest Nordic Walking.
14: Jedna z naszych słuchaczek przed chwilą zapytała, jaki sport jest dla niej odpowiedni, gdy ona ma nadciśnienie.
13: Nadciśnienie tętnicze dobrze kontrolowane umożliwia wykonywanie praktycznie większości wysiłku fizycznego, zawsze umiarkowany wysiłek fizyczny.
4: usłyszał nasz reporter Michał Dobrołowicz, a ekspert będzie jeszcze przez kwadrans przy naszym telefonie. Numer to 12 200 0010.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Ciśnienie rośnie w południe. W Warszawie wyniosło 991 hektopaskali. Płynie chłodne powietrze polarne morskie. Dziś zachmurzenie spore, choć z przejaśnieniami, możliwe też głównie na wschodzie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a po południu na zachodzie i północy lokalnie burze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: RMF Classic. Poczuj się dobrze.
15: Hi, this is Pia Mavini.
16: Witam, mówi Aga Zarian.
17: Mówi Leszek Możdżer.
18: Tu Wodek Pawlik.
19: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem Classic. Jacek Cygan.
7: RMF Classic.

12 minut po 14, to jest RMF Classic, Ula Urzędowska, dzień dobry, zapraszam. Magazyn Życie z Klasą do 18 w każdą środę, a dziś Życie z Klasą światowe, festiwalowe i z twarzą Marilyn Monroe. Festiwal muzyki filmowej w Krakowie rozpoczęty, nie zabraknie więc relacji, informacji i zaproszeń. Wkrótce powiem wam, gdzie nas znajdziecie, zobaczycie i usłyszycie w festiwalowych przestrzeniach, a o dźwiękowej imersji na Festiwalu Muzyki Filmowej o 17.30 w cyklu Classic Design opowie Dariusz Stańczuk. A w tej godzinie pierogi zza oceanu, pierogi, które robią furorę w Stanach Zjednoczonych, o nich opowie nasza korespondentka Lidia Krawczuk i o tych, którzy je lepią. W dalszej części programu Życie z Klasą spotkamy się z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, naszą serialową przewodniczką, i zajrzymy do jej najnowszej książki. Nosi tytuł Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini. Nie jest to biografia aktorki. Kasia Czajka-Kominiarczuk patrzy na ikonę kina i popkultury z zupełnie innej perspektywy i o tym spojrzeniu wyjątkowym na stulecie urodzin Marilyn Monroe wkrótce sama nam opowie. Zapraszam do RMF Classic, magazyn Życie z Klasą uznajemy za rozpoczęty.

0: Reklama.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
0: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
0: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Kto zwalcza ból? Kto?
15: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

24 minuty po 14 już idziemy żwawo ścieżką dźwiękową RMF Classic. Tu między innymi takie tytuły: Skarb Narodów na skraju historii, muzyka, którą napisał Trevor Robin. Michael Bublé nam zaśpiewa wkrótce, a już teraz Toas Libiamo, Traviata Giuseppe Verdiego, Angela Giorgio, Roberto Alagna, Filharmonicy Berlińscy i London Voices, a prowadzi Claudio Abbado.

0: To menuet z Divertimenta de Dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, to RMF Classic, magazyn Życie z klasą. Teraz ruszamy za ocean, aby zajrzeć do pierogowego imperium sióstr White. Casey i Vanessa White, Amerykanki polskiego pochodzenia, zaczynały od lepienia pierogów w kuchni i sprzedaży na lokalnych małych ryneczkach. Dziś ich marka, której wymowa to Dziadziu pierogi, dziadziu od dziadka, jest w tysiącach sklepów w Stanach Zjednoczonych. A ostatnio siostry serwowały pierogi przed polską ambasadą w Waszyngtonie podczas dnia otwartego ambasad krajów Unii Europejskiej w Waszyngtonie. I tu spotkała siostry i rozmawiała z nimi nasza korespondentka Lidia Krawczuk.
1: Casey,
2: masz na sobie bardzo ciekawe leginsy.
1: Leggings?
3: Yes, I'm wearing pierogi
2: tak, mam leginsy w pierogi. Mamy dużo gadżetów na naszej stronie internetowej, bo lubimy, żeby wszystko było zabawne i lekkie, więc wszystko jest związane z pierogami. Dziadziu to nasza marka, a dziadziu zapisujemy fonetycznie tak po amerykańsku. Więc wielu Polaków podchodzi do nas i mówi: tak się nie pisze dziadziu. Ale my mówimy dziadziu, żeby wszyscy inni zrozumieli, jak to wymówić. Oczywiście po polsku dziadziu zapisuje się DZIA, DZIU, co dla wielu osób, które nie są Polakami, byłoby po prostu mylące. Jesteśmy w polskiej ambasadzie. Tak, polska ambasada odezwała się do nas w zeszłym roku i zaczęła z nami współpracować przy różnych postach w mediach społecznościowych i takich rzeczach. Potem wspomnieli, że organizują dzień otwarty. Wiem, że robią to, co roku i wcześniej nie było jedzenia, więc zaprosili nas, żebyśmy przyjechali. No jesteśmy. Ile macie pierogów? Dziś mamy 6200 pierogów, więc zobaczymy, ile z nich pójdzie, ale ludzie zdecydowanie jedzą ich bardzo dużo.
0: Dziadziu pierogi. Do pierogów sióstr White, Amerykanek polskiego pochodzenia, pierogów, które robią furorę w Stanach Zjednoczonych, jeszcze wrócimy w kolejnej godzinie. Teraz Feeling Good, Michael Bublé.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Płyty Jowity to propozycja dla każdego, kto kocha wyjątkową, intrygującą i wartościową muzykę. Gatunek nie ma znaczenia. W każdą środę wybieramy jeden album, najczęściej premierowy, i tłumaczę, czemu po niego sięgnęłam. Jeśli jesteście ciekawi moich argumentów, to do usłyszenia. Jowita Dziedzic-Golec.
2: Płyty Jowity. Już dziś po 18.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Muszę poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.

0: Suita na organy, klawesyn i orkiestrę Jana Sebastiana Bacha w aranżacji Gustawa Mahlera, orkiestra filharmoniczna z Los Angeles i SAPK Salonen. RMF Classic za 10 minut 15.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Zobaczcie to w naszych social mediach.
0: Zobaczcie koniecznie, bo podczas festiwalu zabieramy Was, słuchaczy i internautów, prosto za kulisy najważniejszych koncertów festiwalu na żywo. Nasza Natalia Ryba, gwiazda social mediów RMF Classic, pokaże Wam atmosferę festiwalu od środka, próby, kulisy, aż do wyjścia na scenę. W naszych transmisjach na Instagramie RMF Classic nie zabraknie rozmów z gośćmi festiwalu, twórcami muzyki filmowej, a także festiwalową publicznością. Bądźcie z nami, oglądajcie od dziś do niedzieli zawsze o 18:30, ale to nie wszystko. Przygotowaliśmy także dla Was specjalne strefy RMF Classic nawiązujące do festiwalowej muzyki. 16 maja strefa w romantycznym klimacie inspirowanym Bridgerton. Tonami. Będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcie w retrobudce fotograficznej. Nie zabraknie drobnych, romantycznych gestów. W naszej strefie będzie też można otrzymać kwiaty, które warto podarować swojej drugiej połówce w trakcie koncertu. To 16 maja. 17 maja magiczna strefa RMF Classic przed głównym wejściem do Tauron Areny Kraków. To w związku z koncertem na finał festiwalu będą słodkie niespodzianki. Nie zabraknie magicznych akcentów i festiwalowej energii. A to już muzyka, która na żywo wraz z seansem filmu na potężnym ekranie zabrzmi na finał Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie 17 maja. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Muzyka John Williams.

Poczuj ekscytującą atmosferę Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Zapraszamy do świata magii.

0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
7: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
0: Po reklamie.
11: Minęła 15, Grzegorz Jasiński, zapraszam na Fakty RMF Classic. Zaostrza się kampania referendalna w Krakowie. 24 maja krakowianie wypowiedzą się w sprawie przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Dziś odbył się kolejny proces w trybie referendalnym. O co w nim chodziło?
12: O film zamieszczony w mediach społecznościowych przez przewodniczącego krakowskiej Koalicji Obywatelskiej Szczęsnego Filipiaka, w którym padały stwierdzenia, że inicjatorzy referendum mają wyroki, m.in. zabicie kobiet. Sąd dziś zakazał Filipiakowi publikowania tego nagrania w przyszłości, ale też nakazał sprostować i przeprosić inicjatora referendum, Wojciecha Jakubowskiego. Filipiak ma również wpłacić 3000 zł na cel charytatywny. To był drugi z procesów w trybie referendalnym w Krakowie. W poniedziałek w analogicznej sprawie zawarto ugodę. Do referendum zostało kilkanaście dni. Głosowanie odbędzie się 24 maja.
11: Z Sądu Okręgowego w Krakowie relacjonował reporter RMF FM Maciej Sołtys. Znakomity mecz i awans do półfinału turnieju w Rzymie. Iga Świątek w nieco ponad godzinę pokonała Jessica Pegule 6-1, 6-2. Iga zagrała naprawdę świetne spotkanie, zdobywała przewagę mocnym serwisem i świetnym returnem. Czuła się bardzo pewnie, co przyznała po meczu w Kanał Plus Sport.
13: Grałam się bardzo dobrze i czułam się super, więc na pewno to, co robimy przez ostatnie tygodnie, po prostu myślę, że pokazało dobre skutki w tym turnieju i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie podobnie.
11: Praca z trenerem Francisco ogrodziem najwyraźniej już przynosi efekty. Półfinałową rywalkę Igi wyłoni wieczorny mecz Eliny Świtolin z Jeleną Rybakiną.
14: Cieszą nas takie fakty.
11: Konferencją prasową w Pałacu Potockich rozpoczął się 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Wśród gości specjalnych FMF autor muzyki do serialu Biały Lotos, chilijsko-kanadyjski kompozytor Cristóbal Tapia de Vir.
15: I'm very happy that things like this exist because
11: jestem szczęśliwy, że istnieje impreza taka jak FMF. Rzuca ona światło na filmową muzykę i na jej twórców. Myślę, że muzyka w filmach jest ważniejsza niż się niektórym ludziom wydaje. Przyzwyczailiśmy się do muzyki w filmach. Tymczasem gra ona bardzo ważną rolę, czasem tak ważną jak główny bohater. Ten festiwal to świetna okazja, by kompozytorzy mogli się spotkać i zaprezentować swoją pracę, a publiczność może skupić się na muzyce i dzięki niej wyobrażać sobie filmowe historie zamiast je oglądać. Cristóbal Tapia de Vir będzie jednym z bohaterów gali seriali FMF. Ten koncert w krakowskiej Tauron Arenie już w sobotę. Ruch to zdrowie, powtarzamy za lekarzami w cyklu Twoje zdrowie w faktach. Jak przekonuje dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii, ryzyko kontuzji nie jest tak duże, żeby mogło być wymówką.
16: Początkowo to są zwykłe zakwasy, one są łatwe do rozprowadzenia kąpielami, masażami, maściami rozgrzewającymi. Natomiast w dłuższej perspektywie są to mikrourazy, mikroprzeciążenia i wówczas ćwiczenia rozciągające czy rolowanie powinno wystarczyć.
17: Bardziej nam grozi siedzenie na kanapie i rozmyślanie ewentualnie nad zagrożeniami, niż to, że się po prostu ubierzemy, wyjdziemy i zaczniemy biegać albo jeździć na rowerze.
16: Z takiej codziennej pracy widzę, że większość problemów z pacjentami wynika raczej nie z tego, że zrobiliśmy za dużo tego ruchu, sportu, aktywności, tylko tak naprawdę zdecydowanie za mało.
11: Usłyszała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: A pogoda może nam nieco tę aktywność fizyczną dzisiaj pokrzyżować, bo przelotne opady deszczu niewykluczone, a po południu na zachodzie i północy możliwe lokalne burze. Poza tym zachmurzenie spore, choć z przejaśnieniami możliwe także rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
21: Witam, mówi Aga Zarian.
22: Hi, this is Cher.
23: Nazywam się Madla Rodowicz.
24: Hi, this is Katie Melua.
25: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
20: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

9 minut po 15 to jest RMF Classic i mogliśmy się poczuć jak w niebie. Anioły w Ameryce, muzyka z serialu, a muzykę napisał Thomas Newman. Teraz nie anioły, ale pierogi w Ameryce. Magazyn Życie z klasą i wracamy do spotkania z siostrami White, Casey i Vanessa. Amerykanki polskiego pochodzenia zaczynały swoje biznesy sprzedając pierogi własnoręcznie lepione na lokalnych rynkach w Stanach Zjednoczonych. Dziś to prawdziwe pierogowe imperium i marka, która nazywa

0: Powiedziałabym, że może 10 lat temu, kiedy zaczynałyśmy, szansa, że ktoś wiedział, czym są pierogi, wynosiła 50 na 50. Ale teraz mam wrażenie, że to raczej 80%, bo ludzie po prostu stają się bardziej świadomi różnych kuchni. Każda kultura ma swoje własne pierożki, więc kto nie lubi ciasta wypełnionego ziemniakami i serem? Nasz biznes się rozwija. Co dalej? Tak, nasz biznes się rozwija, więc jesteśmy już w około 3000 sklepów spożywczych w całych Stanach. Następny krok to naprawdę skupienie się na dużych sklepach typu Costco, takich wielkich sieciach, które sprzedają ogromne ilości produktów. Chcemy też dalej robić dużo wydarzeń w całym kraju, żeby marka była coraz bardziej rozpoznawalna. Czyli mówisz, że w USA naprawdę istnieje rynek na pierogi? Zdecydowanie tak. Środkowy Zachód i Północny Wschód kraju to największe skupiska klientów, ale ludzie z całych Stanów zamawiają od nas online i pytają, gdzie mogą kupić nasze produkty, więc tak, są tutaj zarówno Polacy i Polonia, jak i po prostu ludzie, którzy kochają pierogi. Opowiedz o swoich korzeniach. Dorastałyśmy w zachodnim Massachusetts. Nasi pradziadkowie urodzili się w Polsce, więc jesteśmy już tutaj od kilku pokoleń. Nasz dziadek prowadził polskie delikatesy razem ze swoim rodzeństwem w zachodnim Massachusetts, a my jesteśmy w połowie Polkami. Nasz tata jest w 100% Irlandczykiem, więc niestety nasze nazwisko White nie brzmi zbyt polsko. Ale bardzo kochałyśmy naszych dziadków od polskiej strony rodziny, więc pomyślałyśmy, że to niesamowite móc podtrzymywać te tradycje poprzez nazwę naszej marki. Kiedy byłyście młodsze, wyobrażałyście sobie, że pierogi będą waszym biznesem? Absolutnie nie. Nie, pracować z własną siostrą i robić pierogi zawodowo, nigdy bym się tego nie spodziewała.
1: I to był American Dream z pierogami w roli głównej z siostrami White. Rozmawiała nasza korespondentka Lidia Krawczuk. To fragment dłuższej rozmowy, którą znajdziecie w najnowszym odcinku podcastu Ameryka i ja, a ten chociażby w aplikacji do podcastów, także na naszej stronie rmfclassic.pl. Serdecznie zapraszam, zakładka podcasty. Teraz Bolero Maurice'a Ravela, Orkiestra Symfoniczna z Montrealu i Charles Dutoit.

0: reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

Po sukcesach w mediolańskiej La Scali i nowojorskiej Metropolitan Opera. Dziś u nas. Sikorka bogatka. La Primavera Divina a RMF Classico.

15.30, zapraszam do RMF Classic. Idziemy razem ścieżką dźwiękową, a tu między innymi muzyka dużego i małego ekranu i City of Stars na przykład, wspomnienie ubiegłorocznego festiwalu muzyki filmowej, gdzie oglądaliśmy film La La Land na potężnym ekranie z muzyką na żywo w dniu, w którym rozpoczyna się tegoroczna edycja festiwalu muzyki filmowej w Krakowie, ale to nie wszystko. Mamy też temat serialu Biuro, będą też dzieci Sancheza, Chucka Mangione, a już teraz fragment ścieżki dźwiękowej pierwszego sezonu serialu Rycerz Siedmiu Królestw.

Temat z serialu Biuro i niech pozdrowione będą wszystkie biura i zakłady pracy, w których słychać RMF Classic, magazyn Życie z Klasą do 18. Otwieramy kolejne muzyczne komnaty, muzyczne i filmowe. Teraz ścieżką dźwiękową poprowadzi nas David Rose. Jego muzyka to kompozytor, aranżer, pianista, dyrygent, pierwszy mąż Judy Garland i wielki fan kolei. Posiadał potężną kolekcję miniaturowych pociągów, a w jego ogrodzie ułożono kolej wąskotorową. Kolejną porcję muzyki filmowej w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
6: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
5: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
4: Po reklamie.

Uwertura do Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego, filharmonicy wiedeńscy i James Levine, RMF Classic za 11 minut 16. Plan gry jest następujący. Chuck Mangione i Dzieci Sancheza. Wkrótce o 16 najważniejsze fakty, które przygotowuje Grzegorz Jasiński, a teraz numer 19. Listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, czyli przedostatnie miejsce ostatniego notowania. Max Richter i muzyka z filmu Hamlet. Przypomnę, na pierwszym miejscu decyzją waszych głosów jest Ennio Morricone i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Cinema Paradiso. A lista przebojów muzyki filmowej poleca się w niedzielę od godziny 18. To wy układacie pierwszą dwudziestkę, to wy decydujecie, kto pokornie czeka w poczekalni, a kto awansuje do pierwszej dwudziestki. Głosowanie, notowanie, poczekalnia, wszystko o liście na naszej stronie rmfclassic.pl. Teraz miejsce 19. Kto wie, być może po tym przesłuchaniu przybędzie kompozytorowi kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt waszych głosów. Zapraszam

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
5: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Lato w Half Price.

0: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
2: Minęła 16, a to jest RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
3: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek odmawiają orzekania w sprawach, w których orzekają też tak zwani sędziowie dublerzy. W piśmie do prezesa Trybunału zaprzysiężeni niedawno przez prezydenta nowi sędziowie napisali, że składy z udziałem wybranych na zajęte miejsca sędziów Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka są wadliwe. Jeden bilet kolejowy na trasę transgraniczną w Europie. Komisja Europejska przedstawiła nowe przepisy, które mają umożliwić pasażerom kupowanie jednego biletu online na dowolną międzynarodową podróż kolejową, nawet jeśli trasa obejmuje kilku różnych przewoźników. Jakie zmiany dla pasażerów znajdują się w tej propozycji?
4: Nowe przepisy ułatwią podróże międzynarodowe, umożliwiając za pomocą jednej płatności zakup jednego biletu na całą trasę obejmującą pociągi różnych przewoźników oraz różne środki transportu, a więc system połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat. Ryzyko utraty pieniędzy za skomplikowaną podróż ostatecznie więc przestanie obciążać pasażera.
3: Zapowiada z brukselskiego studia RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Śledzimy fakty.
3: Krakowscy policjanci zatrzymali dwóch 36-latków podejrzanych o posiadanie prawie 50 kg narkotyków o szacunkowej czarnorynkowej wartości ponad 2 milionów złotych. Jak wpadli narkodilerzy?
6: To było długie, wielomiesięczne śledztwo. Do samego zatrzymania doszło natomiast pod koniec kwietnia na krakowskich Grzegórzkach. Mężczyźni na widok policjantów próbowali uciekać, ale szybko udało się ich złapać. Przy sobie mieli torby z narkotykami, a kolejne partie nielegalnych substancji znaleziono w ich mieszkaniach, samochodach i lokatorskich komórkach. Łącznie mowa o ponad 15 kg mefedronu, 11 kg marihuany, prawie 7 kg amfetaminy, ale też metamfetamina, ketamina, LSD, ponad 100 sztuk tabletek MDMA i 100 sztuk napojów z THC. Obaj 36-latkowie trafili do aresztu, mają zarzuty, grozi im do 10 lat więzienia.
3: Informuje nasz reporter Maciej Sołtys. Zaczęło się wielkie święto kina w Cannes. Na miejscu jest dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Późnym wieczorem w Cannes będzie specjalny seans urodzinowy. Komu składamy życzenia?
7: Twórcom filmu Szybcy i Wściekli. Bardzo popularna seria świętować tu będzie swoje 25-lecie. Tuż przed północą zacznie się specjalny pokaz pierwszej odrestaurowanej cyfrowo części. Na czerwonym dywanie pojawią się m.in. Vin Diesel, Michelle Rodriguez i córka nieżyjącego już Paula Walkera, Meadow. Co ciekawe, w tym roku nie ma w Cannes dużych amerykańskich produkcji. Trudno przesądzić, czy to ze względu na politykę, czy średnią jakość filmów. Ich miejsce zajęła klasyka.
3: Finałowa część Szybkich i Wściekłych pojawi się w kinach za 2 lata. Bocianin celebryta Krutek z Mazurskiego Parku Krajobrazowego doczekał się aż 5 piskląt. Przypomnijmy, dzięki nadajnikowi GPS migracja Krutka zawsze jest obserwowana przez 1000 osób.
8: W gnieździe bociana Krutka poruszenie. Wylęgło się 5 piskląt. Teraz przed bocianią parą nie lada wyzwanie, ponieważ przez najbliższe 60 dni bocian celebryta i jego partnerka będą musieli zapewnić wszystkim maluchom jedzenie, a także ciepło i zabezpieczyć je przed drapieżnikami. Nam zostaje trzymać kciuki za powodzenie bocianiej rodziny i o wszystkim będziemy informować na stronie internetowej i w social mediach.
3: Zapowiada dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbrot.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Zachmurzenie umiarkowane, duże przejaśnienia, rozpogodzenia, to wszystko możliwe, także przelotny deszcz, a na zachodzie i północy możliwe lokalne burze. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, czyli podobnie jak dziś, przelotne opady deszczu i możliwe burze, szczególnie na wschodzie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
10: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
11: Piotr Beczoła.
12: It's your friend Lang Lang.
13: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

0: Atlas Chmur na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. Muzyka z filmu, 12 minut po 16. Magazyn Życie z klasą w tej godzinie z twarzą Marilyn Monroe. 1 czerwca tego roku minie równo 100 lat od urodzin gwiazdy, ikony kina i popkultury. Marilyn Monroe urodziła się 1 czerwca w 1926 roku w Los Angeles. W tej godzinie programu jest z nami Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, znana doskonale wam z serialowego uniwersum RMF Classic, ale dziś przychodzi do nas ze swoją najnowszą książką, wydaną tydzień temu, pod tytułem Marilyn Monroe. Wszystkie twarze bogini. Zaznaczmy na początku, że to nie jest biografia. Z jakiej perspektywy przyglądasz się bogini?
1: Patrzę z takiej perspektywy, która może być troszkę nieoczywista, ponieważ nie interesuje mnie życie Marilyn Monroe. Interesuje mnie, co się stało z Marilyn Monroe jako ikoną kultury, jako osobą, która istnieje w naszej zbiorowej wyobraźni, którą wykorzystujemy w sztuce, w reklamie, do której ciągle wracamy. Moja książka właściwie zaczyna się tam, gdzie kończy się życie Marilyn Monroe, gdzie kończy się jej kariera, a zaczynają się te wszystkie przetworzenia, które potem stają się elementem naszej kultury, które ciągle nam towarzyszą. I to był właśnie taki pomysł, żeby nie wracać do jej życia, żeby nie wracać do jej kariery, tylko zobaczyć wszystko to, co się działo potem.
0: Ta historia, którą opisujesz, zaczyna się już, nie wiem, kilkanaście godzin po śmierci Marilyn Monroe, ponieważ pierwszy rozdział to jest rozdział, w którym porządkujesz i opisujesz wszystkie teorie spiskowe. W grę wchodzą także kosmici.
1: Tak, no rzeczywiście tych teorii jest bardzo wiele. Ta teoria, o której mówisz, wspomina, że po prostu Marilyn podsłuchała, że rząd Stanów Zjednoczonych jakby jest świadomy, że kosmici istnieją, no i miała się wygadać, czy była obawa, że się wygada i w związku z tym została zamordowana. Dla mnie te teorie spiskowe są bardzo ważne, dlatego że one pokazują, że właściwie to, co mówisz, dokładnie kilka godzin po śmierci Marilyn, ona staje się trochę czymś więcej niż osobą, staje się jakimś przedmiotem spekulacji, staje się symbolem czegoś. I też wydaje mi się, że te teorie spiskowe są ważne, bo one oznaczają, że my nie możemy dopuścić do siebie, że być może po prostu aktorka przedawkowała, że być może była to próba samobójcza, że to było coś, co ona sama zrobiła, tak? Że mógł to być przypadek. Nie, Marilyn Monroe jest za wielka, żeby to był przypadek. Jest także zbyt traktowana przez nas jako element wspólny, żeby sama mogła podjąć decyzję o tym, że chce zakończyć swoje życie. W związku z tym te wszystkie teorie tak naprawdę odbierają jej sprawczość. Te wszystkie teorie mówią nie, to musiał zrobić to ktoś inny, no bo to musi być historia, która jest czymś więcej niż życie, tak? Bo Marilyn Monroe była czymś więcej niż życie. I jak obserwuję te wszystkie teorie spiskowe, to jest dla mnie bardzo ciekawe, że one wszystkie wracają właściwie do tego samego, że tak jak życie Marilyn Monroe w dużym stopniu rządzili mężczyźni, producenci, mężowie, tak samo jej śmiercią musieli także mężczyźni zarządzać. No i to jest bardzo taki trudny punkt dla nas wszystkich, tak? Bo z jednej strony rzeczywiście tam jest trochę nieprawidłowości, tam jest trochę takich ślepych uliczek, tam jest pytanie, co się dokładnie zdarzyło, bo nie wiemy, bo nas tam nie było, ale z drugiej strony to mówi więcej o nas, jak chcemy patrzeć na Marilyn, na jej sprawczość, na to, co ona mogła zrobić ze swoim życiem, niż tak naprawdę o samej Marilyn Monroe.
0: Tak, to życie pośmiertne Marilyn Monroe jest naprawdę niesamowite, a wszystkie twarze bogini opisuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk w książce Marilyn Monroe i to spojrzenie na to, co stało się z wizerunkiem aktorki, jest treścią tej

Książki. Rozmawiamy o Marilyn Monroe. Popkultura przetworzyła jej wizerunek i postać na tysiące sposobów. Oddajmy jej teraz głos. Piosenka z filmu Pół żartem, pół serio, a do rozmowy o Marilyn Monroe w nawiązaniu do książki Marilyn Monroe, wszystkie twarze bogini, wrócimy za chwilę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku raport z pierwszego dnia Festiwalu Muzyki Filmowej dowiemy się, do kogo powędrowały nagrody FMF-u i nie zabraknie festiwalowych gości w poranku.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2340.

0: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.

trudna w obserwacji. Bardzo ruchliwa, na tle zielonych liści słabo widoczna. Bardzo dobrze rozpoznawalna po śpiewie, należącym do najładniejszych głosów przyrody. Świstunka leśna. Tylko w RMF Classic.

0: trwał Walkirii Ryszarda Wagnera, orkiestra Clevelandzka. RMF Classic 16.30, magazyn Życie z klasą, teraz z twarzą Marilyn Monroe. Można by dodać, rozmawiamy w tej godzinie z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk o fenomenie aktorki, której setną rocznicę urodzin w tym roku obchodzimy. Marilyn Monroe urodziła się 1 czerwca w 1926 roku w Los Angeles. Marilyn Monroe, wszystkie twarze bogini. To właśnie wydana książka Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, która nie skupia się na życiu, karierze, miłości czy skandalach, ale analizuje to, co z postacią, wizerunkiem, pamięcią o aktorce wydarzyło się po jej śmierci i trwa aż do teraz, bo Marilyn Monroe wciąż żyje w naszej pamięci, w kinie, w reklamie, w sztuce, w popkulturze.
1: To historia, która jest bardzo pociągająca narracyjnie, tak? Czyli kobieta, która pochodzi z rodziny z problemami, jej matka zmaga się z chorobą psychiczną, żeby zrobić karierę w Hollywood, musi się odmienić, musi zmienić imię i nazwisko, musi zrobić sobie operację, przefarbować włosy i staje się tą gwiazdą, o której mamy takie podejrzenie, że one były dwie, tak? I to bardzo często powraca w narracji, że była ta Norma Jane, która była prawdziwą osobą, tak? Zdolną dziewczyną, która chciała zrobić karierę i była ta Marilyn Monroe, najlepiej wykreowana postać w historii być może Hollywood, tak? Od A do Z, od tonu głosu tego takiego naiwnego, po sposób ruszania się, po to uwodzicielskie spojrzenie i tą fryzurę, którą wszyscy kojarzymy. I mam wrażenie, że nas to fascynuje, właśnie ta rozbieżność pomiędzy tym, co widzieliśmy wszyscy, a tym poczuciem, że to chyba była wielka rola, za którą była jakaś prawda i to poszukiwanie tej prawdy, chęć dojścia do tego, co było naprawdę, kto to tak naprawdę był, sprawia, że ta postać jest dla nas tak fascynująca, a jednocześnie to jest opowieść z morałem. To jest ta opowieść, którą troszeczkę chcemy podsuwać, zwłaszcza młodym dziewczętom. Spójrzcie na Marilyn, była piękna, miała wielu mężów, miała karierę, no ale jednak mimo wszystko była nieszczęśliwa. Musisz, dziewczyno, się zastanowić, czego chcesz od życia, bo być może to twoje pragnienie, żeby być sławną, piękną, powszechnie kochaną, nie da ci szczęścia. I wydaje mi się, że tak naprawdę jak patrzymy, jak opowiadamy sobie historię o Marilyn, to my sobie je opowiadamy jak bajkę z morałem, tak? I dlatego nie możemy uznać, że jej śmierć była przypadkiem, bo wtedy nasza historia nie ma morału. A to jest opowieść z morałem, która mówi, no sława nie da ci szczęścia. I chcemy to sobie mówić, ponieważ większość z nas nie jest sławnych. W związku z tym chcemy mieć takie przekonanie, że te drogi do szczęścia są inne.
0: No jest to faktycznie jakieś wcielenie mitu o Kopciuszku, tylko nie ma tutaj happy endu. Rozmawiamy o tym, że częścią fenomenu Marilyn Monroe jest to, że nie zestarzała się na naszych oczach, a czy zestarzały, czy też nie zestarzały się jej filmy?
1: To jest fascynujące, bo one się nie zestarzały wszystkie równomiernie, tak? Co biorąc pod uwagę, że to jest taki moment, kiedy wiele z tych filmów jest podobnych, powinno być tak, że albo cała kariera jakby odeszła w niepamięć, albo cała kariera żyje. Tymczasem jest tak, że oczywiście są takie filmy, z których wszyscy pamiętamy konkretne sceny, z Jak poślubić milionera, czy Z mężczyźni wolą blondynki, ale są takie filmy, które niesłychanie żyją. Jednym z nich jest na pewno Pół żartem, pół serio, ale wydaje mi się, że ten film żyje dlatego, że jest po prostu jedną z najwybitniejszych komedii, jakie nakręcono w Hollywood. Billy Wilder, Tony Curtis, Jack Lemmon, który jest w ogóle wybitny w tej roli. No i Marilyn Monroe, ta cała trójka sprawiła, że ten film wciąż żyje. Jakby hasło nikt nie jest doskonały, powraca do nas bardzo często. Coraz bardziej żyją skłóceni z życiem. To jest ten ostatni film Marilyn Monroe, taki najbardziej dramatyczny, najbardziej tragiczny, który jest także ostatnim filmem Clarka Gable. W związku z tym to jest taki film, w którym ta cała trójka w głównych rolach, bo to jest Marilyn Monroe, Clark Gable i Montgomery Clift, każdy z nich ma swoją tragiczną historię i to nas do tego filmu przyciąga. Natomiast trzeba powiedzieć rzeczywiście, że my coraz rzadziej wracamy do klasyki kina. To kino lat 50., zwłaszcza, że to były komedie w dużym stopniu, bardzo często obyczajowe, ono powoli odchodzi w niepamięć. Bardzo wiele osób, które doskonale znają Marilyn Monroe, nie oglądało nigdy Słomianego Wdowca. I zresztą dobrze, bo Słomiany Wdowiec to się dopiero zestarzał, tak?
0: Ale może setne urodziny Marilyn Monroe to okazja, aby wrócić do całej filmografii Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini, to najnowsza książka Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, która patrzy na fenomen aktorki, ikony kina i popkultury. Do tej książki jeszcze zajrzymy bliżej urodzin Marilyn Monroe 3 czerwca w magazynie Życie z klasą w RMF Classic. Teraz spędźmy nasz tydzień z Marilyn. Aleksander Desplat i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Mój tydzień z Marilyn. Tu w rolę aktorki wcieliła się wspaniała Michelle Williams.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Nasz następny przystanek to Kraków. To będzie bowiem spotkanie towarzyszące Festiwalowi Muzyki Filmowej. Wysłuchamy tematów z wielu polskich produkcji. Pojawią się chociażby kompozycje Pawła Lucewicza, Wojtka Urbańskiego oraz Jana Sanejko. Do tego świat seriali, czyli muzyka z For All Mankind czy Yellowstone. Nie zabraknie również tych prawdziwych magicznych kompozycji od Jamesa Newtona Howarda.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Po reklamie.

Świergotek łąkowy. Podobny do świergotka drzewnego, ale bardziej zielony. Ogon ciemny, nad okiem jaśniejsze brwi. Nogi pomarańczowo-brązowe. Na tylnym palcu długi pazur. Świergotek łąkowy. Ptak śpiewający. W RMF Classic.

To było tango, muzyka z filmu Tango i takim oto tanecznym krokiem zmierzamy na spotkanie z Grzegorzem Jasińskim, który o 17 przedstawi najważniejsze fakty. I oprócz faktów z kraju i ze świata, społecznych, politycznych, sportowych, także fakty festiwalowe, opowiemy Wam o gwiazdach rozpoczynającego się dziś Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, a festiwalowe kulisy także po 17 w RMF Classic, między innymi w programie Classic Design, gdzie o dźwięku przestrzennym opowiadać będzie Dariusz Stańczuk i jego goście. Teraz fragment uwertury do Wilhelma Tella, Rossiniego, gra Królewska Orkiestra Filharmoniczna z Londynu, a muzyków prowadzi Lamberto Cardelli.

0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
0: Po reklamie.
10: Minęła 17, słuchacie RMF Classic, czas na najważniejsze fakty. To ostatnie dziś wydanie, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
11: Rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów jest jedynym, nad którym w piątek będą głosować posłowie. Taką decyzję podjęła dziś Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Pozostałe trzy projekty, prezydenckie oraz poselskie, Polski 2050 i Konfederacji, zostały odrzucone. Czy ten projekt zyska większość w głosowaniu?
12: Skoro to projekt rządowy, to popierają go niemal wszyscy koalicjanci. Co prawda Polska 2050 złożyła swoją propozycję i dzisiejsze poprawki odrzucono, to jednak słyszę dziś.
13: Będziemy głosować za tym projektem rządowym, niemniej jednak to nasza cierpliwość się w tym momencie kończy, bo bicie głową ciągle w mur, kiedy wiemy, co się z tą ustawą potem stanie, jest absolutnie bez sensu.
12: Deklaruje Piotr Strach z Polski 2050, sugerując, że prezydent rządowy projekt i tak zawetuje. Od polityków opozycji słyszę, że ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęli. Na dziś większość jest na nie.
14: Już widać, że nie ma woli rządzących na kompromis i rozmowę i racjonalizowanie tych ustaw. Znowu idziemy w taki sam projekt, który pan prezydent już dwukrotnie odrzucał.
12: Mówi Patryk Wicher z PiS, a czasu jest coraz mniej do końca czerwca i tak musimy wdrożyć unijne rozporządzenia w sprawie kryptoaktywów.
11: Przypomina reporter RMF FM Michał Radkowski. 135 nowych centrów zdrowia psychicznego powstanie w Polsce do końca 2029 roku. Taki plan zatwierdziła dziś Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego. Centra od prawie 8 lat działają tylko w ramach pilotażu. Ten pilotaż kończy się w grudniu.
9: Nowe centra zdrowia psychicznego zaczną powstawać na początku przyszłego roku. Teraz takich placówek w całym kraju jest 118, a dostęp do nich ma 52% Polaków. Kolejne 3 lata to ma być czas na poprawę tej sytuacji. Tak zapewnia mnie tu wiceminister Katarzyna Kęcka.
15: I my zakładamy, że do końca roku 2029 cała Polska będzie objęta tym docelowym modelem.
9: Dopytywałem tu wiceminister, czy w centrach zostanie to, co do tej pory najbardziej chwalili pacjenci, czyli punkty zgłoszeniowe, gdzie pomoc można uzyskać najpóźniej w ciągu 72 godzin od zgłoszenia.
15: Tak, to zostanie, bo to się działo bardzo szybko.
9: Na czerwiec zaplanowane jest kolejne posiedzenie rządowej rady. Wtedy ustalane mają być kolejne szczegóły, zbierane będą też głosy pacjentów.
11: Zapowiada nasz reporter Michał Dobrołowicz. Pakiet CPN ceny paliw niżej zostaje na dłużej. Rząd potwierdził dziś, że mechanizmy obniżające stawki na stacjach benzynowych zostaną przedłużone o kolejne 2 tygodnie.
16: Postaw na fakty RMF Classic.
11: Bartek Ziemski zdobył 4. najwyższy szczyt świata Lhotse. To jego 8. ośmiotysięcznik, na który wszedł bez wspomagania tlenem z butli, po czym zjechał na nartach.
17: No muszę przyznać, że jest to piękna linia, bo no dość wysoki szczyt, 8500 chyba ma. No i piękny, naprost praktycznie kuluar prowadzący na no już mniej przyjemne lodowe pola tak naprawdę. Natomiast może to być najpiękniejsza linia z takich gór wysokich, którą zrobiłem.
11: 30-latek z Bielska-Białej o swoim wyczynie opowiadał prosto z bazy pod Everestem w internetowym radiu RMF24. A od dziś w Krakowie 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. Na otwierającej festiwal konferencji dyrektor FMF Agata Grabowiecka podkreśliła innowacyjność tej edycji.
18: FMF to jest właśnie taki festiwal przełomów, innowacji. Te innowacje, obecność kompozytorów, których wykorzystujemy tutaj w Krakowie do celów również takich edukacyjnych. Zbudowaliśmy jeden z najlepszych programów dla młodych kompozytorów do branży audiowizualnej. W Lusławicach przez ostatnie dni ćwiczyli studenci z całego świata, ucząc się tej sztuki bycia kompozytorem. Te innowacje, różnorodny program czy edukacja jest częścią większej strategii Krakowa jako stolicy muzyki filmowej.
11: Festiwal Muzyki Filmowej potrwa do niedzieli. Polecamy codzienne festiwalowe relacje w RMF Classic.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Zachmurzenie spore, choć z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu to dziś, a na zachodzie i północy możliwe lokalne burze. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, podobnie jak dziś przelotne opady deszczu, możliwe także burze z gradem. Temperatura maksymalna jutro 20 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
21: Zbigniew Preissner.
22: Aleksander Dębicz.
23: Z tej strony Łukasz Targosz.
24: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Autorem muzyki do tego tytułu jest Patrick Doyle, kompozytor, który był jednym z wielu wspaniałych gości Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Podczas festiwalu, równo 3 lata temu, świętowaliśmy urodziny kompozytora podczas wyjątkowego koncertu. Tymczasem dziś, 3 lata później, rozpoczynamy kolejną, 19. edycję Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Dziś w programie.
0: Dziś wieczorem koncert otwarcia festiwalu, uroczysta gala nagród FMF, która otrzyma niezwykłą big bandową oprawę pod batutą Jana Stokłosy. W trakcie wieczoru na scenie pojawi się także trio Mikołaja Trzaski. Zabrzmią tematy z filmów Wojciecha Smarzowskiego i Pawła Maślony. Zespół słynie z wyjątkowego porozumienia i improwizacji w muzyce. Z muzykiem rozmawiała Jadwiga Polus.
2: Ta relacja to coś, co dzisiaj słuchacze, widzowie i publiczność festiwalu zobaczy na scenie w trakcie gali nagród FMF. No i właśnie to, o czym pan mówi, zaistnieje w danym momencie, tu i teraz, ta relacja między muzykami w bardzo ciekawym składzie. Czy wie pan już, co wydarzy się tego wieczoru?
3: Najbardziej lubię to, że nie wiem, co się wydarzy. I to jest to, co mnie interesuje w sztuce. Że zagramy oczywiście tematy z filmu Wojtka Smarzowskiego i Pawła Maślony, ale jak to zrobimy, to nie wiem. Ja muszę przyjść do tej sali o tej godzinie, która wtedy będzie, zobaczyć, jak ta sala pachnie, jak ludzie wyglądają, popatrzeć im w oczy, wziąć instrument i zamknąć oczy i uderzyć. I jak to się będzie do siebie miało, nie mam pojęcia. Wiem tylko tyle, że znam swoje tematy na pamięć, a gdzie nas los poprowadzi, to mam nadzieję, że to będzie kolejna podróż. To mnie interesuje w sztuce. Nic właściwie innego. Nie mam zamiaru odegrać tego. I też dlatego poprosiłem o to, żebyśmy mogli nie grać do ekranu filmowego z tyłu, gdzie będą fragmenty filmu Wojtka, żeby nie grać tych tematów z orkiestrą, bo ja nie gram z orkiestrą tej muzyki. Jeżeli gram to z orkiestrą z scen, to jest troszeczkę inna historia, tylko chciałem surowości i czystości i dlatego zaprosiłem do tego moich największych przyjaciół, wspaniałych muzyków, Macia Morytiego, Jola Walickiego. Oni są też kompozytorami i są liderami. I to i jakby przede wszystkim jest ktoś, kto mnie słyszy. To jest dla mnie strasznie ważne. Maciej i Olo pracowali, znaczy szczególnie Olo pracuje ze mną rzeczywiście od dawna, od dziecka. Maciej od pewnego momentu. I to jest taka historia, że nagrywaliśmy też razem muzykę do Domu Dobrego, jak już wspomniałem. Mogę o tym opowiadać godzinami i próbuję z tej opowieści wyciągnąć te najważniejsze zdania. Myśliwski powiedział, że w życiu trzeba mieć z kim myśleć, z kim rozmawiać i z kim czuć. I dlatego jest Maciu Moretti na perkusji i dlatego jest Olo Walicki na kontrabasie. Ale to nie jest ważne, na jakich instrumentach oni grają, bo oprócz tego też jeszcze mają ze sobą różne rzeczy, tylko ważne, że to są ludzie. I to nie ja pierwszy powiedziałem, że gra się z ludźmi, a nie z instrumentami. I nikt inny by po prostu nie mógł ich zastąpić. I dlatego dziękuję im na antenie RMF Classic i dziękuję państwu, że mogłem powiedzieć kilka bardzo ciepłych słów. I dziękuję Mikołaj Trzaska, jeszcze raz wszystkiego dobrego.
0: I my również dziękujemy, nie możemy się doczekać tego koncertu, mówił Mikołaj Trzaska, dodać należy, laureat Polskiej Ścieżki Dźwiękowej Festiwalu Muzyki Filmowej minionego roku, a na dzisiejszej wieczornej gali nagród FMF poznamy laureata tej nagrody za rok 2025. Czekamy z niecierpliwością na ten werdykt. A teraz fragment ścieżki dźwiękowej filmu Śniadanie u Tiffany'ego, muzyka Henry Mancini. To też w nawiązaniu do dzisiejszego koncertu, którego pełny tytuł brzmi Gala Nagród FMF Duduś Matuszkiewicz, Kuźniak Mancini, czyli niezapomniane przeboje tych legend muzyki filmowej, które zabrzmią dziś wieczorem.

0: reklama.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

Piecuszek. Jego śpiew składa się z charakterystycznej, stopniowo opadającej sekwencji dźwięków. Jest miły dla ucha, melodyjny, miękki i nieco melancholijny. Śpiewa również jesienią. Piecuszek tej wiosny w

sukcesach w mediolańskiej La Scali i nowojorskiej Metropolitan Opera. Dziś u nas Sikorka Bogatka, La Primavera Divina, a RMF Classico.

0: Zapraszam do RMF Classic, magazyn Życie z klasą i Classic Design. Program, który projektuje Dariusz Stańczuk, a dziś dźwięk przestrzenny.
1: Classic Design w RMF Classic.
2: W Krakowie ruszyła dziś 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. Miłośnicy muzyki tworzonej dla kina spotykają się na koncertach, a także w centrum festiwalowym w Pałacu Potockich. W sali zegarowej, i to jest zupełna nowość na festiwalu, zaaranżowano odsłuch dźwięku przestrzennego. Można tu na własne uszy przekonać się, na czym polega ta technologia, mówi menadżerka FMF Marta Nawrocka.
3: Zanurz się w immersji, tak nazwaliśmy to doświadczenie, i ono polega na tym, że każdy uczestnik, każdy fan Festiwalu Muzyki Filmowej ma szansę wejść do wyciemnionej przestrzeni właśnie sali zegarowej i tam w takim wyciemnionym, czarnym pokoju, otoczonym z każdej strony głośnikami, usiąść na środku na krześle i tam nasi eksperci, specjaliści zbiorą, powiedzmy, wytyczne, czy właśnie zmierzą każdego uczestnika człowieka ze wzrostu, z szerokości, z takich szczegółów dotyczących tej konkretnej osoby słuchacza.
2: To taka imersja szyta na miarę jest.
3: Dokładnie tak, doświadczenie szyte na miarę i właśnie na podstawie tych danych skonfigurują najbardziej personalne, osobiste doświadczenie tego dźwięku przestrzennego, czyli wykorzystają to, żeby wszystkie te głośniki, które będą dookoła, ustawić na takie wysokości, takie częstotliwości, żeby osiągnąć możliwie najbardziej trójwymiarowe doświadczenie tego dźwięku, który będzie nas w tym doświadczeniu otaczał.
2: Ta osoba poddawana takiemu eksperymentowi imersji siedzi po środku okręgu, jak gdyby, prawda? Tak można to narysować, ale przed sobą ma jeszcze ekran, więc obrazy też będą towarzyszyć tym wrażeniom dźwiękowym.
3: Tak dokładnie będzie, natomiast tutaj dźwięk gra zdecydowanie tą główną rolę i myślę, że te wrażenia, które będziemy wspólnie przeżywać, chociaż doświadczenie samo w sobie jest indywidualne, naprawdę mamy nadzieję, że udowodnią to, jak dużą potęgą jest ta technologia i samo doświadczenie właśnie dźwięku, że obraz jest oczywiście bardzo ważny, ale to, jak wiele jesteśmy w stanie osiągnąć, działając tylko na nasz zmysł słuchu, no to jest naprawdę niesamowita potęga.
2: A jakie to będą materiały? Czy to będą kadry filmowe, jakieś sekwencje?
3: Na pewno nie przyjdziemy tutaj oglądać seriali, muzykę, do których możemy usłyszeć na naszej gali, natomiast będą to bardziej materiały, które będą w stanie wydobyć właśnie tą pełnię potencjału, ale nie chcę zdradzać wszystkiego, raczej pozwolę sobie zaprosić słuchaczy do Pałacu Potockich. Na pewno będzie to doświadczenie, które zapadnie w pamięć.
2: Zanurz się w imersji. Pod tym hasłem będzie można doświadczać dźwięku przestrzennego w sali zegarowej Pałacu Potockich od piątku od godziny 12 do niedzieli do godziny 14. Pałac Potockich i Centrum Festiwalowe FMF znajdziecie pod krakowskim adresem Rynek Główny 20. Polecamy, zapraszamy.
1: Classic Design w RMF Classic projektuje Dariusz Stańczuk.

0: audycję codziennie po 18.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.

To był siódmy taniec węgierski Brahmsa. Budapesztańską orkiestrę festiwalową prowadził Iwan Fischer. Magazyn Życie z klasą, napisy końcowe. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień. Dalej ścieżką dźwiękową poprowadzi nas Jadwiga Polus. Teraz nowość na naszej antenie. Muzyka z filmu Diabeł ubiera się u Prady, część druga.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
5: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
10: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 18. Zapraszam na aktualności ekonomiczne dnia. Michał Zieliński.
11: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
12: Już wkrótce w Pekinie mają się zacząć rozmowy, które mogą okazać się bardzo ważne dla całego świata. W chińskiej stolicy jest już prezydent Donald Trump. Jutro i pojutrze ma tam rozmawiać z przewodniczącym Xi Jinpingiem. To spotkanie przywódców dwóch głównych światowych potęg może mieć istotny wpływ na dalszy los Ukrainy, Iranu czy Tajwanu, ale również światowego handlu i kształtu globalnej gospodarki. Przeprowadzą pogłębioną wymianę poglądów na temat najważniejszych kwestii w relacjach dwustronnych, a także pokoju oraz rozwoju na świecie. Chiny są gotowe współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w duchu równości, szacunku i wzajemnych korzyści, aby rozszerzać współpracę, pokonywać różnice i działać na rzecz stabilności i pewności w nieprzewidywalnym, zmieniającym się świecie. Deklaruje ogólnikowo rzecznik chińskiej dyplomacji Guo Jiakun. CPN zostaje na razie do końca maja, ale być może dłużej. Rząd zdecydował o przedłużeniu pakietu ceny paliw niżej, w skrócie CPN właśnie. Chodzi o obniżone stawki VAT i akcyzy, a także mechanizm cen maksymalnych. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że paliw nie zabraknie, bo Polska ma zapewnione zaopatrzenie oraz zapasy.
13: Polska jest bezpieczna energetycznie, ma zdywersyfikowane kierunki dostaw, mamy odpowiednie zapasy i co najważniejsze, mamy jedne z najniższych cen paliw w całej Unii Europejskiej, a mechanizm ceny maksymalnej wraz z obniżką podatków działa. Działa skutecznie, jest oczywiście uzależniony też od sytuacji międzynarodowej, ale zgodnie z deklaracją ministra finansów, z decyzją, którą też podejmujemy wspólnie, pakiet CPN zostanie przedłużony.
12: Z zapowiedzi członków rządu wynika też, że możliwe jest przedłużenie tych rozwiązań na czerwiec, a nie tylko do końca maja. A jeśli ceny ropy nie spadną, być może nawet dłużej. Darowanie części podatków kierowcom oznacza, że w czasie, kiedy nasze państwo żyje w wyjątkowym stopniu ponad stan, ubywa tym bardziej wpływów do budżetu. I dlatego ten ubytek ma być uzupełniony za pomocą podatku od nadmiarowych zysków koncernów, w tym Orlenu. Jutro paliwa podrożeją. Urzędowa cena maksymalna litra podstawowej benzyny w górę o 11, a oleju napędowego o 8 groszy. Amerykańska telewizja NBC informuje, że Pentagon ma już sugestywną nazwę dla ewentualnego kolejnego ataku na Iran. Ta operacja miałaby się nazywać młot pneumatyczny. Jednak najwyraźniej ta nazwa nie robi specjalnego wrażenia. Dziś na światowym rynku ropy ceny dość stabilne. Kurs euro bez zmian, dolar delikatnie w górę, a po wczorajszych spadkach dziś na giełdzie w Warszawie wyraźne wzrosty, WIG 22% w górę.
11: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
10: I rozpoczynamy wieczór nowości muzycznych, wydanie specjalne na godzinę przed rozpoczęciem wieczoru otwarcia i gali nagród FMF 19 edycji festiwalu. Więcej szczegółów wkrótce, teraz muzyka, którą zagra dla Was Rzeku Kenny Mason i Plinio Fernandez, znana melodia nieznanego kompozytora. Scarborough Fair, Jadwiga Polus, dobry wieczór.

Zabrzmiała muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, fragment 40. symfonii G-moll, wykonanie orkiestry Les Musiciens du Louvre.

0: wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu, bardzo mi miło.
0: Tak, powolutku przychodzą goście, natomiast my jesteśmy w foyer Teatru Słowackiego, no i czekamy na ten pierwszy wyjątkowy wieczór 19 FMF-u koncertowy. No i tak rozmawiamy o tej muzyce, która, no właśnie, tak góry nas połączyły, bo z jednej strony mamy Yellowstone i góry gdzieś tam w Montanie, prawda, programowo, a z drugiej strony nasze Tatry.
1: Tak, właśnie rozmawialiśmy o tym, że dzisiejszy wieczór, podczas którego usłyszymy melodię z serialu Janosik Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, no spina jakby festiwal z sobotą, kiedy mamy Yellowstone i Góry Montany. Yellowstone to jest wielki powrót westernu. Wydawało się, że gatunek już przymierający, a jednak wszyscy się nim zafascynowali. I ta muzyka Briana Taylora przywróciła nam te emocje, które jeszcze pamiętaliśmy pewnie z czasów Johna Wayne'a, ale Janosik, którego usłyszymy dzisiaj, no to są westernowe nuty, dla mnie kojarzące się bardzo mocno z dzieciństwem i to jest naprawdę niesamowite, jak Duduś w kilka minut potrafił opowiedzieć złożoną historię. Wydaje mi się, że trochę został zapomniany w ostatnim czasie, niesłusznie. Cieszę się, że dzisiaj go znowu usłyszymy w nowej odsłonie. Bardzo jestem ciekaw tego, jak Jan Stokłosa do tego podejdzie razem z Big Bandem Małopolskim, bo spodziewam się, że nie do końca tak, jak słyszeliśmy w serialu, tylko że zaprezentuje to trochę inaczej. Janosik to jest oczywiście tylko jedna rzecz, no bo mamy przegląd przez szeroką twórczość Dudusia, ale także Henryk Kuźniak i Henry Mancini.
0: Tak, dwóch Henryków. Henryk Kuźniak, 90-latek w prężnej, świetnej formie, podpowiadał Jankowi Stokłosie to i owo, podobno.
1: Podobno tak, ale to są tajemnice już pomiędzy muzykami.
0: Tak, zobaczymy, jakie będą te aranżacyjne smaki, być może lekkie innowacje, bo wszystko będzie w tym znakomitym, czarownym sosie big bandowym i to jest ten taki muzyczny być może leitmotiv tego wyjątkowego pierwszego wieczoru.
2: Darku, chciałam...
1: Tak, Henry Mancini, którego zestawiła Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna, z Henrykiem Kuźniakiem, to jest wybór nieprzypadkowy. Wracamy do złotej ery Hollywood. W przypadku Kuźniaka też mamy ten czar muzyki retro przedwojennej. Można powiedzieć, że Kuźniak i Duduś to jest z kolei złota era Polski Ludowej. Przepiękne melodie jazzowe.
0: Ciekawe, co muzycznie przygotowałeś na antenie, Jadwigo. To jest nasze
2: Darku,
0: pytanie do ciebie.
2: Tak, ja właśnie chciałam się włączyć tą rozmowę o aranżach, bo to jest najważniejsza właściwie i taka najlepsza niespodzianka dla wielbicieli i fanów muzyki filmowej, ponieważ te tematy z polskich seriali, a także filmów z muzyką Manciniego zabrzmią w zupełnie nowej odsłonie. Ja mam pod ręką oryginał, ale będę czekać na wrażenia, Darku, po tym, jak usłyszysz te nowe aranżacje znakomitych polskich tematów sprzed lat. To aranżacje Jana Stokłosy. Bardzo dziękuję, życzę Wam wspaniałego wieczoru i
0: bardzo dziękujemy. Montujemy sprzęt pod sceną i przy scenie i będziemy łowić te dźwięki.
2: Tak, i łowić nazwiska laureatów kolejnych nagród, które dziś zostaną przyznane na tej wyjątkowej, pierwszej w historii FMF-u gali nagród. Bardzo dziękuję Darkowi i jego gościowi, a teraz posłuchajcie Henry Mancini.

19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Zapraszają RMF Classic i Krakowskie Biuro Festiwalowe.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
4: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Po reklamie.
7: Kukułka, czyli grzegżółka. Najlepsi wykonawcy, słynne kompozycje. Święto wiosny w RMF Classic.

Tu RMF Classic. Słuchacie Wieczoru Nowości Muzycznych. Wydanie specjalne przed inauguracją 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Do Gali Nagród wrócę niebawem. Teraz muzyka Daniela Pembertona z filmu Projekt Hail Mary, a już wkrótce cotygodniowe płyty Jowity i recenzja Jowity Dziedzic-Golec.

0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Zobaczcie to w naszych social mediach.
1: To propozycja dla tych słuchaczy, którzy nie mogą być z nami tego wieczoru w Teatrze Słowackiego na otwarciu 19. festiwalu. Na miejscu jest Natalia Ryba. Zapraszam Was bardzo gorąco na nasz profil na Instagramie RMF Classic, bo właśnie w tym miejscu rozpoczął się live z backstage'u. Natalia Ryba i jej goście opowiadają o tym, co wydarzy się od 19 w czasie gali nagród FMF. A teraz jak co tydzień o tej porze spotkanie z redakcyjną krytyk muzyki Jowitą Dziedzic-Golec.
0: Płyty Jowity. Na co się zaczaić, a co omijać z daleka?
1: To jest wieczór nowości muzycznych, RMF Klasika, w nim tradycyjnie czas na płyty Jowity, czyli rekomendacje fonograficzne mojej redakcyjnej koleżanki Jowity Dziedzic-Golec. Witaj, Jowita.
2: Dzień dobry.
1: Wiem, że chcesz dziś powiedzieć o najnowszej ścieżce kompozytora, którego muzyka jest też obecna na rozpoczynającym się dzisiaj współorganizowanym przez RMF Classic Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
2: Cóż, nie może być tak, że rozpoczynamy festiwal, a ja mówię o czymś zupełnie z nim niezwiązanym. Wprawdzie sam soundtrack, który chcę tym razem polecić, nie znalazł się w programie tegorocznego FMF-u, ale to dlatego, że jest chyba zbyt świeży, bo mowa o muzyce do drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady, ale za to muzyki z serialu Rozdzielenie autorstwa Teodora Shapiro będzie można posłuchać podczas sobotniej gali seriali, więc wszystko się tu pięknie dzisiaj łączy.
1: Tak, Teodor Shapiro to bardzo doświadczony kompozytor.
2: Doświadczony, klasycznie wykształcony i obdarzony zmysłem bardzo trafnego osadzania muzyki w klimacie filmu, do którego jest stworzona, co, jak już nieraz rozmawiałyśmy, nie jest wcale regułą wśród kompozytorów muzyki filmowej. Jego temat z serialu Severance to jest rewelacja. Chyba jeden z najlepszych tematów ostatnich lat. Nie dziwię się, że powstały już niezliczone aranżacje tego tematu. Zresztą pamiętam, jak fantastycznie zaaranżował go na przykład Aleksander Dębicz podczas swojego solowego występu na zeszłorocznym festiwalu. W oryginale usłyszymy go w sobotę na Tauron Arenie w Krakowie, na międzynarodowej gali seriali FMF. Shapiro ma na swoim koncie wiele bardzo dobrych filmowych ścieżek. Dużo z nich gramy na antenie RMF Classic. Sekretne życie Waltera Mitty, Ukryte piękno, Państwo Rose, Gorący temat, Praktykant, czy Diabeł ubiera się u Prady, muzyka do filmu z 2006 roku oraz ta najnowsza do kontynuacji tego kinowego hitu. Przyznam się, że nie miałam jeszcze okazji zobaczyć drugiej części, ale wybieram się, tylko może już po Festiwalu Muzyki Filmowej. Natomiast nawet w oderwaniu od obrazu muzyka Shapiro brzmi bardzo dobrze i słucha się tego z przyjemnością. Ja oczywiście mówię o muzyce oryginalnej, ilustracyjnej, która dopełnia film Diabeł ubiera się u Prady, bo ten film naszpikowany jest też piosenkami.
1: Tak, tak, i kilka z nich dołączyło już do naszej playlisty.
2: Tak, moją faworytką jest Material Lover w wykonaniu Sienny Spiro, ale teraz posłuchamy jednego z utworów Teodora Shapiro, Forever My Girl, a ja zapraszam gorąco na sobotnią galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej, bo już nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć właśnie temat do rozdzielenia.

0: Płyty Jowity. Kolejne spotkanie już za tydzień.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
3: W najbliższym odcinku zastanowimy się, dlaczego tak kochamy reality shows.
4: Pogadamy też o tym, na jaki serial w tym roku absolutnie nie czekamy.
3: W kinach bardzo delikatna i subtelna propozycja.
4: A nieco mniej subtelna hollywoodzka pozycja właśnie kręci się w Łodzi, więc zajrzymy za kulisy.
3: Natalia Ryba
4: i Jacek Cygan.
2: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
5: Reklama. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
12: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi cenę każdy dział.
13: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.

0: Muzyka Sergiusza Prokofiewa, fragment symfonii klasycznej tu RMF Classic. W Teatrze Słowackiego w Krakowie już za kilka minut rozpocznie się wieczór otwarcia 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Na miejscu są nasi dziennikarze. Są także nominowani do 5 nagród Festiwalu Muzyki Filmowej. Dziś wieczorem gala nagród na otwarcie FMF-u. Poznamy laureatów nagrody imienia Jana Apekaczmarka, marzyciel, laureata Polskiej Ścieżki Dźwiękowej Roku, także nagrody publiczności w tej kategorii. Poznamy również nazwisko kolejnego wspaniałego ambasadora FMF oraz będzie to wyjątkowa okazja, by usłyszeć po raz pierwszy zwycięską suitę nagrodzoną w konkursie FMF Young Talent Award.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Nagrody.
0: Wśród nagród, które zostaną przyznane w trakcie uroczystej gali w Teatrze Słowackiego, jest nagroda FMF Young Talent Award, przyznawana kompozytorom, którzy nie ukończyli jeszcze 35. roku życia. Czy wabanku można wyobrazić sobie inną muzykę niż ten zadziorny ragtime Henryka Kuźniaka? Na to właśnie pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy konkursu FMF Young Talent Award, którzy stanęli przed zadaniem skomponowania nowej ścieżki dźwiękowej do fragmentu filmu Juliusza Machulskiego. Najlepiej poradziła sobie z tym zadaniem grecka kompozytorka Natalia Hatz, która tak oto dzieliła się wrażeniami z przyznanej nagrody, bo to było jedyne nazwisko ogłoszone przed galą wręczenia nagród.
2: It really is an incredible honor to win this contest. I couldn't be more grateful for this opportunity.
0: To naprawdę niesamowity zaszczyt wygrać ten konkurs. Nie mogę być bardziej wdzięczna za to wyróżnienie. To spełnienie marzeń, ponieważ śledziłam festiwal od lat i jestem jego wielką fanką. Naprawdę doceniam pracę, jaką festiwal wykonuje, aby przybliżyć muzykę filmową szerokiej publiczności i wprowadzić młode talenty do tej społeczności.
2: And also I'm really honored to be among the talented finalists.
0: Nie umiem wyrazić swojej wdzięczności za tę nagrodę. Jestem naprawdę zaszczycona, że znalazłam się wśród utalentowanych finalistów nagrody FMF Young Talent Award. Są fantastyczni, a społeczność jest tak gościnna i serdeczna. Jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem. Oczywiście wszyscy znają kultową ścieżkę dźwiękową Henryka Kuźniaka, a ja nie znałam tej ścieżki przed zgłoszeniem do konkursu. Odnalazłam ją w trakcie przygotowań i muszę powiedzieć, że jest po prostu genialnie napisana i naprawdę wpłynęła na mój sposób komponowania. Mimo to starałam się zrobić coś zupełnie innego od oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Najważniejsze w tym procesie było dla mnie zachowanie brzmienia oryginalnej muzyki, jednocześnie nie używając żadnej z nut, żadnych tematów i oczywiście tworząc nową jakość dźwiękową w tym procesie i to było naprawdę wspaniałe.
2: While also not using any of the notes, any of the themes, and of course making a new sound in the process. It was really wonderful. As for the concert, I know that
0: jeśli chodzi o wieczorny koncert, wiem, że muzycy wykonali doskonałą pracę. Spotkałam ich. Jestem bardzo podekscytowana, że usłyszę suite na żywo podczas gali nagród FMF-u. Myślę, że to jedyna w życiu taka okazja dla młodego kompozytora, by jego muzyka była wykonana przez tak znakomitych muzyków i była słyszana i doceniona przez tak wielu ludzi. To niesamowite. Nie mogę być bardziej szczęśliwa i wdzięczna, że tu jestem. Nie mogę się doczekać. Cieszę się, że jestem wśród publiczności tego wieczoru i zobaczę, jak muzycy ożywiają moją muzykę. Mówiła Natalia Hatz, laureatka nagrody Young Talent Award, która według jury konkursu poradziłaś sobie najlepiej z tym wyzwaniem stworzenia nowego soundtracku do filmu Wabanka. Ja mam dla was teraz oryginalną wersję naszego dostojnego jubilata, który także w czasie tego FMF-u świętuje swoje 90. urodziny. Henryk Kuźniak.

0: Słuchacie RMF Classic.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
5: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
8: Twoje kino domowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

The Temptation i Smokey Robinson w piosence My Girl, którą słychać w kadrach filmu Moja Dziewczyna. Tu RMF Classic, już za chwilę usłyszycie przebój Harolda Faltermeyera z filmu Top Gun. A ja gorąco Was odsyłam do naszych mediów społecznościowych, na profilu na Instagramie, do obejrzenia jeszcze raz relacja, która miała miejsce na żywo od 18.30 przed rozpoczęciem gali nagród, która właśnie toczy się w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Jak tylko poznamy pierwszych laureatów, będę Was o tym informować. A przy okazji zapraszamy Was bardzo gorąco w weekend do strefy Radia RMF Classic, którą zbudujemy dla Was w Tauron Arenie. Tam będzie można spotkać się wśród słuchaczy RMF Classic i fanów FMF-u. 16 maja strefa w klimacie Bridgertonów od 18.30. Zapraszamy Was bardzo gorąco, bo będzie okazja do pięknych zdjęć, do skosztowania czegoś słodkiego. Wiele niespodzianek w naszej radiowej strefie przygotowaliśmy. 17 maja od 16, a więc godzinę przed finałowym koncertem, również zapraszamy Was do naszej radiowej strefy, która będzie przed wejściem do Tauron Areny Kraków, gdzie odbędzie się finałowy koncert. Teraz przypomnijmy sobie brzmienia z serialu Bridgertonowie.

0: reklama.
1: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
2: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: 569 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.

trudna w obserwacji. Bardzo ruchliwa, na tle zielonych liści słabo widoczna. Bardzo dobrze rozpoznawalna po śpiewie, należącym do najładniejszych głosów przyrody.

Muzyka Antonina Dworzaka, zabrzmiał siódmy taniec słowiański, opus 72, Rosyjską Orkiestrę Narodową poprowadził Michał Pletniew. Tu RMF Classic. Słuchacie Wieczoru Nowości Muzycznych, wydanie specjalne, bo dziś raz po raz wątki związane z Festiwalem Muzyki Filmowej w Krakowie. Wielki wieczór otwarcia, gala wręczenia nagród festiwalowych. Mam nadzieję, że przed końcem naszego programu będę mogła ogłosić Wam najważniejsze nazwiska tych nagród, a zwłaszcza nagrody publiczności, związana z najlepszą polską ścieżką dźwiękową minionego roku. A teraz nowość w wieczorze. Sięgam po utwór, który rozpalił wyobraźnię wszystkich fanów Beatlesów, bo oto Paul McCartney po raz pierwszy nagrał duet z Ringo Starrem. Utwór nosi tytuł Home to Us i jest drugim singlem, który zapowiada majową premierę nowej płyty Paula McCartneya zatytułowaną The Boys of Dungeon Lane. I to jedyny utwór na albumie, w którym za perkusją zasiada gość. I to bardzo wyjątkowy Ringo Starr. W pozostałych nagraniach McCartney sam odpowiada za większość instrumentów, tym samym nawiązując do swojego debiutanckiego albumu McCartney z 1970 roku. Przypomnę Wam, że nowa płyta The Boys of Dungeon Lane, inspirowana młodością i dorastaniem w Liverpoolu, ukaże się 29 maja, a ta piosenka to przede wszystkim utwór o dorastaniu, o pokonywaniu trudności i drodze od zera do sukcesu. Posłuchajcie, Home to Us.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Nasz następny przystanek to Kraków. To będzie bowiem spotkanie towarzyszące Festiwalowi Muzyki Filmowej. Wysłuchamy tematów z wielu polskich produkcji. Pojawią się chociażby kompozycje Pawła Lucewicza, Wojtka Urbańskiego oraz Jana Sanejko. Do tego świat seriali, czyli Musicals for All Mankind czy Yellowstone. Nie zabraknie również tych prawdziwych magicznych kompozycji od Jamesa Newtona Howarda.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.
3: W RMF Classic już teraz utwór A Chloris Reinaldo Hanna. Na oboju gra Albrecht Meyer, a towarzyszy soliście orkiestra Academy of St. Martin in the Fields.

0: Muzyka Edwarda Grieg'a, fragment suity z czasów Holberga. Wykonanie należy do filharmoników berlińskich. Prowadził Herbert von Karajan. Tu RMF Classic. Słuchacie specjalnego wydania Wieczoru Nowości Muzycznych z okazji rozpoczęcia 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. I jak donosi Dariusz Stańczuk, obecny na gali nagród FMF w Teatrze Słowackiego, wręczono nagrodę dla ambasadora FMF-u. Ta statuetka honorowa przypadła producentowi muzycznemu Marco Patrignaniemu, który prowadzi sławne studio założone przez Ennio Morricone oraz Luisa Bacalowa w Rzymie. To także producent premiery koncertu Gladiator Live in Concert, która odbyła się w rzymskim Koloseum. To był koncert charytatywny z udziałem Lisy Gerrard, podczas którego zebrano $500,000 na rzecz walki z chorobą Heinego Medina. Marco Patrignani jest w Krakowie w Teatrze Słowackiego. Odebrał właśnie nagrodę ambasadora FMF-u. Jest już także na scenie Natalia Hatz, laureatka nagrody Young Talent Award, której to zwycięska suita zabrzmi już niebawem w wykonaniu orkiestry na żywo.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Nagrody.
0: W wieczorze otwarcia i gali nagród FMF-u zostaną przyznane również statuetki Polskiej Ścieżki Dźwiękowej roku 2025, w tym nagrody publiczności w tej kategorii, a także nagroda imienia Jana A.P. Kaczmarka Marzyciel. O tej nagrodzie w RMF Classic opowiadała Marta Nawrocka z krakowskiego biura festiwalowego.
2: Nagrodę imienia Jana A.P. Kaczmarka Marzyciel przyznamy już po raz drugi. Jest to nagroda, którą powołaliśmy do życia wspólnie z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Stowarzyszeniem Polskich Kompozytorów Audiowizualnych Space i Stowarzyszeniem Autorów ZAIX, która ma na celu wyłonienie najlepiej zapowiadającego się polskiego kompozytora lub kompozytorki i przyznanie mu stypendium w wysokości 20 tysięcy na stworzenie muzyki do kolejnego projektu filmowego. Bezpośrednią inspiracją dla powołania nagrody była oczywiście osoba Jana A.P. Kaczmarka, który był nie tylko jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej, nie tylko wspaniałym przyjacielem Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, no ale też mentorem dla wielu młodych twórców, który był niezwykle hojny w tym, jak potrafił dzielić się swoim talentem, wiedzą, doświadczeniem i też sukcesem międzynarodowym, który wykorzystywał do tego, by torować drogę swoim młodszym kolegom w budowaniu kariery. Myślę, że jest to niezwykły przykład branżowej solidarności, który jest dla nas, dla twórców kultury, dla organizatorów festiwali i też dla przedstawicieli branży, niezwykłą inspiracją, którą chcemy pielęgnować i kontynuować.
0: Marta Nawrocka z krakowskiego biura festiwalowego, współorganizatora FMF-u w Krakowie. Wciąż czekamy na nazwisko laureata nagrody Marzyciel imienia Jana A.P. Kaczmarka. W tym czasie powrócę do legendarnego oscarowego soundtracku, patrona tej wyjątkowej nagrody. Marzyciel.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
4: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
13: Na stres, na korki, na deadline'y działa RMF Classic.

Muzyka z albumu Les Chaises de la Vie Renaud Capucina. Skrzypek sięgnął po tematy filmowe. Przed chwilą muzyka Georges Delerue z filmu Bogate i Sławne. Tu RMF Classic dochodzi kwadrans po 20.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku raport z pierwszego dnia Festiwalu Muzyki Filmowej dowiemy się, do kogo powędrowały nagrody FMF-u i nie zabraknie festiwalowych gości w poranku.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

Czarna, Ines i piosenka zespołu Raz, Dwa, Trzy. Wcześniej muzyka do filmu Avengersi, ale na Sylwestriego. 20:30 na zegarach. I już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Volkerem Bertelmannem Hauszką, który jest jedną z gwiazd tego Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. 19. edycja ma naprawdę wiele, wiele twarzy. Dziś jeszcze trwa gala nagród FMF Teatrze Słowackiego, a w piątek szansa, byście doświadczyli absolutnie wyjątkowej muzyki Volkera Bertelmanna, którego znacie także z wielkiego ekranu, bo to on stworzył oscarowy soundtrack do filmu Na Zachodzie Bez Zmian, czy muzykę do filmu Lion, Droga do Domu, wraz z Dustinem O'Halloranem. W czasie festiwalu artysta zagra na koncercie zatytułowanym Alter FMF Immersive Experience, a to oznacza, że szykuje się naprawdę okazja, by usłyszeć fortepian, na którym zagra właśnie gość FMF-u. W takiej formie i w takim brzmieniu, jakiego na co dzień nie możecie usłyszeć. Fortepianie preparowanym z użyciem specjalnego oprogramowania, który zabierze Was po prostu w ruch. To wszystko wydarzy się w koncercie Alter FMF w Teatrze Łaźnia Nowa w ten piątek. A ja w trakcie rozmowy z kompozytorem zapytałam go o jego relacje z fortepianem, na którym tak wyjątkowo czaruje nas już od wielu, wielu lat. Fortepian ma wiele różnych wymiarów i do dziś nie zgłębiłam ich wszystkich. Nigdy nie byłem osobą, która myślała, że zostanie klasycznym pianistą koncertowym. Myślę, że to był pomysł, który odrzuciłem bardzo szybko, już w czasach nastoletnich, bo bardzo ciągnęło mnie do nowoczesnej muzyki, jak hip-hop czy rock'n'roll. W pewnym sensie, oczywiście, problem jest taki, że kiedy grasz na fortepianie, większość muzyki fortepianowej komponowana jest do wykonania jako muzyka klasyczna i oczywiście pojawiało się coraz więcej śpiewników, można było grać utwory fortepianowe oparte na muzyce pop, ale wciąż istniał dla mnie problem, który polegał na tym, że musiałem znaleźć własną tożsamość muzyczną. Więc w pewnym sensie musiałem podjąć decyzję. W wieku 18 lub 19 lat grałem głównie w zespołach, na syntezatorach i keyboardach, ale zawsze też wracałem do gry na fortepianie. Choć nie miałem szczególnego powodu, żeby dawać koncerty fortepianowe. Głównie grałem w zespołach, na tych scenach nie było fortepianu. Swoje pierwsze koncerty fortepianowe rozpocząłem dopiero w roku 2004 jako Hauszka. Hauszka, Volker Bertelmann, oscarowy kompozytor, jest wśród gości tegorocznego Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Pojawi się wieczorem w piątek na koncercie w Teatrze Łaźnia Nowa i zaprosi Was w immersyjną, dźwiękową podróż w świat jego autorskiej muzyki. W trakcie koncertu zabrzmi repertuar z jego ostatniej płyty zatytułowanej Philanthropy. Ja ten repertuar przygotowałam także na 21. Usłyszycie wybór utworów z tego krążka w ramach płyty Wieczoru Nowości Muzycznych. Bardzo ciekawa muzyka. Zostańcie z RMF Classic, a ja przypomnę Wam już teraz muzykę, za którą otrzymał Oscara do filmu Na Zachodzie Bez Zmian.

0: Muzyka do filmu Na zachodzie bez zmian, przejmująca partytura Volkera Bertelmana Hauszki, za którą otrzymał Oscara. Zresztą to nie był jedyny Oscar na drodze alternatywnego muzyka, bo wcześniej, dużo wcześniej odebrał statuetki wraz z Dustinem O'Halloranem za muzykę do filmu Lion, Droga do domu. Piękny soundtrack, który już za chwilę zabrzmi. A ja zapraszam Was do wysłuchania jeszcze jednego fragmentu naszej rozmowy. Hauszka słynie z brzmienia fortepianu preparowanego, zmieniając, zaskakując słuchacza tym, co dzieje się wokół fortepianu, co naprawdę nie przypomina oryginalnego brzmienia strony fortepianowej. Zapytałam kompozytora, czego najczęściej używa do preparowania brzmienia swojego fortepianu w czasie koncertu.
1: Well, I've used a lot of ping pong balls that I put in bowls and
0: do preparowania brzmienia fortepianu używam często piłeczek do ping-ponga, małych obiektów, małych piłeczek, ale też kokardek. Wiesz, w pewnym sensie to było naprawdę ciekawe. Wkładałem do fortepianu inny obiekt, który w wyniku wibracji strun fortepianu może skakać albo latać wokół. To jest coś, czego naprawdę dużo używałem. Używałem czasem, i to może zszokować niektórych słuchaczy, wibratorów. Wiesz, tych erotycznych zabawek dostępnych w sklepach, ponieważ to jest jedyny przyrząd, który ma bardzo ciche silniki. Więc wkładałem je na struny. One wydają naprawdę niesamowity dźwięk. Mogą przylegać do jednej struny, to też było bardzo ciekawe. Więc to odkryłem w trakcie swoich poszukiwań dźwięku. Oczywiście, gdy podróżujesz z kraju do kraju, na przykład w czasie odprawy na lotnisku, strażnicy myślą, co on robi z pięcioma wibratorami w swojej walizce. Muszę się wtedy tłumaczyć, wyjaśniać, że używam ich do gry na fortepianie i czasem patrzą trochę sceptycznie na to, co mówię. Myślą, że kłamię, ale ja nie kłamię. W pewnym sensie zbieram wiele różnych rzeczy, które mam wrażenie robią dokładnie to, co chcę wydobyć na strunach albo wewnątrz pianina. No i takie właśnie historie opowiada gość festiwalu. Jestem bardzo ciekawa, jakie przedmioty przemycił na koncert, który odbędzie się w Krakowie w ten piątek w ramach Alter FMF-u. Hauszka powraca do Krakowa na FMF. Pewnie wielu z Was miało okazję być na koncercie w roku 2018, podczas którego usiedli we dwoje z Dustinem O'Halloranem, zabierając nas w świat brzmienia filmu Lion, Droga do domu. Tym razem muzyka z płyty Philanthropy, którą dziś będziecie mogli usłyszeć także o 21. A teraz przypomnijmy sobie Lion, Droga do domu z muzyką Hauszki.

0: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
1: Ja ludzi bardzo dobrze czuję. I ja od początku mojego życia byłam chyba urodzona na terapeutkę.
0: Na spotkania Ikony z ikonami.
2: W najbliższym programie porozmawiam z Katarzyną Miller.
0: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Już za chwilę usłyszycie naszą wieczorną lekturę, a teraz fragment suity Ptaki od Torina Respighi. O 21:00 wybór utworów z ostatniej płyty Volkera Bertelmana Hauszki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Gdy chcieliśmy z kolegą iść do szkoły oficerskiej, do Legionowa, powiedział, że nie ma żadnego problemu, a nie musiał. Jednocześnie dodał, że prędzej mu kaktus wyrośnie na ręce, niż my się tam dostaniemy. Udało się nam, więc japa pozwolił nam ją zrobić. A nawet laurkę wystawił, gdy przynieśliśmy mu naszą pracę dyplomową. Napisaliśmy ją we dwójkę, bo w Legionowie była taka możliwość. Chociaż nie chcieliśmy pisać o obserwacji, bo to już nas powoli nudziło, w końcu stanęło na tym, że praca była o betce. Nikt nam nie kazał, po prostu wykombinowaliśmy, że na szkole nikt się na obserwacji nie zna, więc cokolwiek tam napiszemy, nikt nam tego nie zakwestionuje. Wyszło z tego naprawdę solidne dzieło, ale jak zanieśliśmy je do japy, do recenzji, to powtarzałam koledze, że na pewno nam wszystko pokreśli. Wezwał nas, ale nie żeby ponarzekać, tylko żeby wręczyć bardzo pozytywną recenzję. A u niego pochwała była rzadkością. Gdy po Legionowie chcieliśmy iść na studia magisterskie, to już się nie zgodził. Powiedział, że szkołę musimy teraz odpracować i się wykazać. Awansował nas oboje i doceniał. Taki już był. Myślę, że chciał nas zatrzymać w wydziale, bo wiedział, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. Mnie nawet dwa razy wysłał na obserwacje za granicę. Do Budapesztu i Berlina, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. A do tego, żeby wysłać kobietę, to był ewenement. Czy kiedyś podpadłam? Grupowo na pewno podpadliśmy. W jakieś 10 osób. Za picie kawy. To był zbieg okoliczności, że japa nakrył nas na siedzeniu w kawiarni w godzinach pracy. Jeśli był czas, to rano, jeszcze przed rozpoczęciem obserwacji, jeździliśmy na kawę przez wielu wypijaną po prostu duszkiem. Zresztą w ciągu dnia też dało się skoczyć do kawiarni. Pracowaliśmy w dużych grupach po parę aut i czasem, gdy nic się nie działo, bo figurant był przez wiele godzin w pracy w ambasadzie, ekipa z jednego auta zostawała i obserwowała placówkę, a reszta towarzystwa szła gdzieś blisko na kawę, pozostając oczywiście w pogotowiu.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: Wieczór nowości muzycznych RMF Classic. Poleca Jadwiga Polus.
9: Dobry wieczór. Dziś nie mogło zabraknąć festiwalowego akcentu w czasie naszej płyty wieczoru. Sięgam po ostatni album jednej z gwiazd tegorocznego Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. W ten piątek w ramach cyklu Alter FMF zaprezentuje swoją muzykę z ostatniej płyty niemiecki kompozytor i pianista Hauschka Volker Bertelmann, którego doskonale znacie z wielkiego ekranu. To on stworzył soundtracki do takich filmów jak Lion, Droga do domu, Na zachodzie bez zmian, a także do filmu Ballada o drobnym karciarzu. Ta melodia jest wśród najlepszej 20 listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. A dziś sięgam po jego ostatni krążek zatytułowany Philanthropy. To jest muzyka na fortepian preparowany. I taka muzyka zabrzmi w trakcie festiwalowego koncertu w najbliższy piątek. Koncert nosi tytuł Immersive Experience. Możecie liczyć na niecodzienne doznania dźwięku przestrzennego. Hauschka będzie nie tylko preparował swój fortepian, ale także połączy to z elektroniką, a głośniki, które będą rozmieszczone wokół widowni, no właśnie, zapewnią wam przestrzenne doznania dźwięku. Polecam serdecznie to wydarzenie i polecam wam pozostanie z RMF Classic, bo już teraz wybór utworów z płyty Philanthropy, którą zaprezentuje w trakcie koncertu Hauschka Volker Bertelmann.

0: Jeśli ta muzyka zaintrygowała Was, macie okazję usłyszeć ją na żywo w trakcie koncertu na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Ten repertuar z płyty Philanthropy Volkera Bertelmana Hauszki zabrzmi w ramach koncertu Alter FMF Immersive Experience w ten piątek o 18 w Teatrze Łaźnia Nowa. Polecamy Wam bardzo gorąco, zwłaszcza jeśli interesujecie się preparowaniem fortepianu na żywo, elektroniką i oprogramowaniem do dźwięku przestrzennego. Polecamy Wam bardzo gorąco ten koncert. To był wybór utworów z płyty Philanthropy, jednej z gwiazd tegorocznej edycji FMF-u, który rozpoczął się dziś i trwać będzie do niedzieli w Krakowie.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
3: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
4: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już jutro po 10 w RMF Classic.
5: Reklama.
6: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.

0: Muzyka Sebastiana i Salaverii. La Paloma prowadził Maciej Niesiołowski, grała Sinfonietta Bydgoska. Tu RMF Classic, 21:30 na zegarach. Mam dla was teraz historię powstania piosenki filmowej, jednej z najbardziej popularnych na liście przebojów muzyki. Jest James Newton Howard, gość 19 FMF-u.
1: 19 Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Goście.
0: To właśnie temu amerykańskiemu kompozytorowi poświęcony będzie jutrzejszy koncert w ramach wspaniałych, monograficznych prezentacji dorobku legend światowego kina. Artysta tworzy dla nas soundtracki od ponad 40 lat. A tak opowiadał o piosence z filmu Kosogłos, Igrzyska Śmierci, The Hanging Tree.
2: Well, the melody I didn't write.
0: Z historią tej piosenki było tak. Nie napisałem melodii, napisałem natomiast wszystko inne. Harmonie, orkiestracje itd., itd. To było tak. Otrzymałem jedynie nagranie śpiewającej Jennifer Lawrence, która śpiewała sama, śpiewała cicho. Pomyślałem to dosyć mało, jak na materiał wyjściowy. Potem Francis Lawrence, reżyser filmu, przyszedł do mnie i powiedział: James, Jennifer, zaczyna śpiewać cicho, ale potem chcę, żebyś budował i budował i budował dramat drugie tego utworu, tak by stał się jak hymn. I faktycznie to udało nam się osiągnąć. To był hymn determinacji, by pozbyć się wszystkich tych rzeczy, które na przykład dzieją się teraz w Stanach Zjednoczonych. Szczerze mówiąc, jest to naprawdę niewiarygodne. Zacząłem więc budować ten utwór tak, jak chciał tego reżyser. Na początku zacząłem od niepopularnych instrumentów, mniej znanych, których używam dużo. Brzmiał po prostu tak, jakby pochodziły z innej epoki i w Igrzyskach Śmierci jest ich naprawdę wiele. Potem wprowadziłem orkiestrę, a potem chór i wkrótce mieliśmy naprawdę wspaniałe dzieło. Wiele osób do dziś kontaktuje się ze mną, pochodzą z różnych krajów i pytają, czy mogliby użyć tego utworu jako hymnu przeciwko niektórym faszystowskim rządom, z którymi muszą się mierzyć na co dzień. Zawsze odpowiadam tak samo: pewnie, proszę, ta piosenka jest wasza. Jest i zabawna historia związana z tym utworem. Kiedy album z soundtrackiem wyszedł, wytwórnia nie chciała tej piosenki. Powiedziałem więc, wezmę ją, umieściłem na swoim albumie i to był ogromny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku zastanowimy się, dlaczego tak kochamy reality shows.
3: Pogadamy też o tym, na jaki serial w tym roku absolutnie nie czekamy.
2: W kinach bardzo delikatna i subtelna propozycja.
3: A nieco mniej subtelna hollywoodzka pozycja właśnie kręci się w Łodzi, więc zajrzymy za kulisy.
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
4: Po reklamie.

W RMF Classic już teraz muzyka Ludwiga van Beethovena. To fragment 8 symfonii F-dur. Wykonanie poprowadzi Riccardo Muti, gra Orkiestra Filadelfijska.

była to muzyka Ludwiga van Beethovena, fragment 8 symfonii F-dur, wykonanie orkiestry filadelfijskiej, prowadził Riccardo Muti. I ode mnie na dobranoc za chwilę nowość z naszego repertuaru, serialu Gorąca rywalizacja Petera, ale wcześniej na finał specjalnego wydania Wieczoru Nowości Muzycznych przypomnę nazwiska laureatów Nagród Festiwalu Muzyki Filmowej. Nagrodę wręczono dziś w ramach specjalnej gali otwarcia 19. edycji festiwalu. A więc Polska Ścieżka Dźwiękowa roku 2025, Nagroda Akademii, powędrowała do Jerzego Rogiewicza za serial 1670. Nagroda Publiczności w tej samej kategorii Polska Ścieżka Dźwiękowa roku powędrowała do rąk Wojciecha Urbańskiego za muzykę do filmu Ministranci. Znamy także laureata drugiej nagrody Marzyciel imienia Jana Pekaczmarka. Ta nagroda powędrowała do rąk Katarzyny Gawlik. Gorąco gratuluję wszystkim laureatom. No i czekamy na Was już jutro na kolejnych wydarzeniach 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie Jadwiga Polus. Do usłyszenia, dobranoc.

przeprowadziła wiele zamachów terrorystycznych. Ale wcześniej Ali Akça był drobnym rzezimieszkiem, który działał w gangu pospolitych przestępców i przemytników gdzieś na granicy bułgarsko-tureckiej. Przystąpienie do Szarych Wilków zmieniło jego życie. Został przeszkolony do wykonywania poważniejszych zadań. W 1979 roku zamordował jednego z wydawców lewicowej prasy w Istambule. Skazany na dożywocie, uciekł z więzienia i mógł działać dalej. Polskie śledztwo prowadzone w XXI wieku wykazało, że to wywiad komunistycznej Bułgarii organizacyjnie pilotował wykorzystanie Ali Akczy do mordu na papieżu Janie Pawle II. Oczywiście Bułgaria nie była tutaj żadnym wielkim rozgrywającym. Ona też była tylko wykonawcą poleceń sowieckich, bo dla Moskwy Jan Paweł II był i niewygodny, i niebezpieczny, co pokazały wydarzenia w Polsce po jego pierwszej pielgrzymce do ojczyzny w roku 1979 i wydarzenia, które przyczyniły się do powstania Solidarności w kraju. Sam Akcza jako zawodowy zabójca strzelał w głowę, ale Jan Paweł II schylił się właśnie do małej dziewczynki i został przez to trafiony tylko w brzuch i w rękę. Zabójca był końcowym ogniwem, fizycznym wykonawcą wynajętym do realizacji zlecenia. Pełne kulisy wydarzeń zapewne wyjaśniłyby archiwa sowieckie, te jednak są mniej dostępne dzisiaj niż były jeszcze 30 lat temu. Przyjdzie nam jeszcze w przyszłości być może dowiedzieć się więcej na ten temat, ale Rosja musiałaby się zmienić. Sam Jan Paweł II przebaczył niedoszłemu zabójcy. Skutecznie wystąpił też do prezydenta Włoch o ułaskawienie dla niego, co spowodowało, że we Włoszech został wypuszczony z więzienia, ale musiał jeszcze odsiedzieć wyrok w Turcji za poprzednie zabójstwa. Wszystkie te odsiadki zakończył w roku 2010, kiedy wyszedł na wolność. Ponoć cała ta historia przemieniła jego żywot zupełnie. Ale jak z tym było naprawdę, w rzeczywistości chyba trudno powiedzieć.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku raport z pierwszego dnia Festiwalu Muzyki Filmowej. Dowiemy się, do kogo powędrowały nagrody FMF-u i nie zabraknie festiwalowych gości w poranku.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

chyba byliśmy jedyną. Po wojnie kinematografią, której tak wielu twórców filmowych zdecydowało się opuścić w 1939 roku. Powiem zaraz, na palcach jednej ręki można by policzyć tych, którzy zostali nad Wisłą i się zhańbili. Kiedy wojna się skończyła, zaczęli powracać, których los zmusił do opuszczenia swojej ojczyzny. Jedną z nich była nasza wspaniała i powszechnie lubiana Helena Grosówna, dziennikarze tygodnika Film. Tak to wydarzenie opisali. W redakcji zadzwonił telefon. Podana wiadomość była krótka. Dzisiaj o godzinie 17 przyjeżdża z zagranicy Helena Grosówna. Należy być pod wskazanym adresem. Strój wieczorowy nie obowiązuje. Dochodziła godzina 15. Trzeba było zamówić fotografa, sprowadzić reflektory, przywieźć tak zwany aparat techniczny na miejsce i nie spóźnić się. Po drodze przypominamy sobie przedwojenne filmy Grosówny, Robert i Bertrand oraz Piętro wyżej z Eugeniuszem Bodo, Zapomniana melodia z Aleksandrem Żabczyńskim i wiele innych wesołych komedii. Jesteśmy na miejscu. Pani Grosówna nie zmieniła się wcale. Nareszcie pani wróciła. Zaczynam rozmowę. Jakie są pani wrażenia? Dlaczego wróciła pani do kraju? Byłam ciężko chora na serce. A po co w kraju chorować? To wszystko skutki obozu. Czytelnicy nasi zarzucają nas listami, w których pytają o gwiazdy filmu polskiego, chcą wiedzieć, jakie były ich koleje podczas wojny. Czy mogłaby mi pani powiedzieć coś o swoich przeżyciach? Przyznam, że opowiadała mi to już tyle razy, no ale dla filmu wszystko. Podczas Powstania Warszawskiego pracowałam ochotniczo. Sądzę, że czytelnikom polskim nie trzeba opowiadać, jakie tam miałam przeżycia. Są one podobne do tylu innych. Po powstaniu wyjechałam razem ze swoimi rannymi do szpitala w Grosslierbara, gdzie przepracowałam jako siostra prawie 3 miesiące. Przed samym Bożym Narodzeniem ewakuowano nas do Oberlangen, aż pod granicą holenderską. W tym czasie zaczęła się dopiero gehenna. Nie mogłam patrzeć na ranne i chore koleżanki, zamknięte przez 3 doby w wagonie bez kropli wody. Ulokowano nas w barakach, gdzie spędziliśmy pierwsze Boże Narodzenie, na obczyźnie i w niewoli. O ile się orientuję z położenia okolicy, wyzwolili panią Anglicy. Bynajmniej. Wyzwolenie było zabawne i rozczulające. Był przepiękny dzień i korzystając z wolnego czasu opalałyśmy się na placu niezbyt ubrane, gdyż oczywiście żadna z nas nie posiadała kostiumu kąpielowego. Całkiem niespodziewanie ukazał się na horyzoncie tej bezludnej okolicy jeden czołg, z którego zaczęli wyskakiwać żołnierze, ubrawszy się jak się dało i dalej, że próbować po angielsku. A oni na to, co to? Nie umiecie czytać. Przecież Poland na ramieniu napisane jak W. Dopieroż była radość. I co robiła pani po wyzwoleniu? Wobec tego, że wojna nie była jeszcze skończona i nie było komunikacji z krajem, pojechałam do Brukseli, gdzie udało mi się z kilku kolegami urządzać przedstawienia dla dość licznej emigracji polskiej. Teraz przyjechała pani wprost z Belgii? O nie! W międzyczasie chorowałam dość długo. Jak się pani zapatruje na swą pracę artystyczną w Polsce? Gdy tylko trochę odpocznę i wrócę do sił, to zaraz wezmę się do czegoś. Teraz kończmy już naszą rozmowę, bo śpieszę się do moich najbliższych, a ja zapraszam państwa do kolejnego Odeonu już za tydzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Nasz następny przystanek to Kraków. To będzie bowiem spotkanie towarzyszące Festiwalowi Muzyki Filmowej. Wysłuchamy tematów z wielu polskich produkcji. Pojawią się chociażby kompozycje Pawła Lucewicza, Wojtka Urbańskiego oraz Jana Sanejko. Do tego świat seriali, czyli muzyka z For All Mankind czy Yellowstone. Nie zabraknie również tych prawdziwych magicznych kompozycji od Jamesa Newtona Howarda.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Zostawiłeś ją tam, a żeby nas zmylić, zrobiłeś jej jeszcze zdjęcia, które próbowałeś opchnąć bajo. To stary numer na lewe sanki. Olchowik nabrał powietrza i w tym momencie Werka odciągnęła go od świadka. Oszalałeś. Podniosła Stańczyka z podłogi. Oddychał gwałtownie, rzęził. Już spokojnie. Przemawiała, oczekując, że fotograf wybuchnie, ale nic takiego się nie stało. Siedział ze zwieszoną głową i wyłamywał palce. Przyznajesz się? Tak było? Dopadł go znów Olchowik, ale Stańczyk się nie bronił. Nie, chrypiał. Nie zabiłem jej. Nie zrobiłem tego. Choć reszta jest prawdziwa. Możecie mnie zamknąć. Wszystko mi jedno, ale nie jestem mordercą. Ja tylko zrobiłem taki film. To jak to było, Leszku? Spytała Wera i podała mu kubeczek z wodą. Skoro nie ty, to kto? Nie chcesz wiedzieć, kto zabił ci siostrę? Chcę. I powiem prawdę, zapewnił. Znajdźcie go. Kiedy wychodziłem, Iza skończyła już rozmawiać z Kołomyjskim. Wtedy napatoczył się ten wasz profiler. Zrobiłem mu zdjęcie, odruchowo. I odjechałem. Nie chciałem gadać z Izą. Myślałem, że w ten sposób ją chronię. Nie wiedziałem, że tej nocy zginie. Kiedy robiłeś zdjęcie zwłok, nie wiedziałeś, że to ona? Wtrącił się Olchowik. Znasz jej samochód. To była twoja rodzona siostra. Musiałeś wiedzieć. Stańczyk pochylił głowę. Wtedy już tak. I uwierz mi, było mi z tym kurko ciężko. Ale wiedziałem, że wcześniej czy później dobierzecie mi się do dupy, więc w moim interesie jest odsunąć podejrzenia od siebie. Od tamtej pory Iza mi się śni. Nie mogę się pozbyć tego wspomnienia. Nic nie wróci jej życia. A ja wciąż żyję, tak? Myślałam, że się dogadaliśmy, Leszek. Westchnęła zniechęcona Wera. Nie taka była umowa. Miała być prawda, nie pierdoły. Olchowik nic nie dodał. Po prostu uderzył Stańczyka prosto w nos z pięści. Słychać było trzask kości i plusk krwi. Lech chwycił się za twarz, dziko jęczał. Ale nikt w pomieszczeniu nie zwracał na niego uwagi.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: bardzo. Pozdrawiamy Warszawę.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.